Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój płaszcz zaczepił.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. I dzisiaj spotkanie wyjątkowe. Podcykl, jeśli można tak powiedzieć, historię zakonów, historię zgromadzeń. Po raz pierwszy w obrazach z historii Kościoła mamy przedstawicielki zgromadzenia żeńskiego, które serdecznie witam. Szczęść Boże, siostra Klara i siostra Natanaela.
2: Szczęść Boże.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: No właśnie, zanim zaczniemy mówić o przedstawicielkach zgromadzenia sióstr Loretanek, bo takie właśnie siostry dzisiaj nas odwiedziły, ponieważ siostry jesteście pierwszymi przedstawicielkami w ogóle żeńskich zgromadzeń, to będę chciał siostry trochę pomęczyć o to w ogóle, jaką rolę pełniła kobieta w klasztorach, co w ogóle kobiety skłania do tego, żeby wstępować do zakonów. No bo troszeczkę inna jest rola mężczyzn i kobiet w kościele, prawda? O ile mężczyźni, no to już od najdawniejszych czasów mamy świadectwa, nie wiem, z drugiego, trzeciego, czwartego wieku, że zakładali jakieś pustelnie, jakieś tam zgromadzenia gdzieś w Egipcie, na wschodzie chrześcijaństwa, to kobiety chyba dużo później, tak, trafiły do tych zamkniętych zgromadzeń. Co skłania kobietę, niewiastę do tego, żeby wybrać życie, jak to się mówi fachowo,

0: konsekrowane.
1: Tak, już razem z Panem Jezusem chodziły niewiasty, więc myślę, że od tego trzeba zacząć. Maryja przeszła takie szybkie przygotowanie życia konsekrowanego, towarzysząc Jezusowi. Niewiasty były przy grobie, niewiasty pierwsze ogłosiły o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, więc te niewiasty zawsze były przy Panu Jezusie. A dlaczego? No bo po prostu Go kochały i chciały pójść za Nim.
2: I myślę, że właśnie miłość, taka oblubieńcza miłość do Chrystusa, że kobieta jest natury ta, która no, kocha, chce być kochana i chce być kochana taką miłością niezawodną. I właśnie życie zakonne jest to miłość oblubieńcza Chrystusa, a jednocześnie to poczucie, że Chrystus nas kocha miłością niezawodną, że nawet jeśli my jesteśmy słabe w tej miłości, czy ustawamy chwilami w tej miłości, to Chrystus nas nieustannie umacnia i nieustannie kocha. I chyba to jest pierwsza zasadnicza sprawa, to bezpośrednia oblubieńcza miłość Chrystusa. I to jest motywem wstąpienia do klasztorów przedtem klauzurowych, czy obecnie czynnych.
0: Skoro siostra powiedziała tutaj dwa takie określenia, klasztory klauzurowe, czy obecnie czynne, ja myślę, że przydałoby się dla naszych słuchaczy wyjaśnić tą różnicę. O co chodzi tutaj klasztory klauzurowe i zakony, czy zgromadzenia czynne? Co to jest?
2: Bo pierwsze życie zakonne, które się pojawiło nawet czy w świecie, czy potem w Polsce, to były zakony klauzurowe, kiedy głównie siostry wyrażały swoją miłość do Chrystusa i potem miłość do Kościoła poprzez omadlanie różnych spraw. W odcięciu od świata, w rezygnacji z tego, co może by mogły spotkać przyjemnego, radosnego w świecie, one z tego rezygnowały po to, by całe oddać się Chrystusowi, Kościołowi i omadlać sprawy Kościoła. Potem przyszedł okres, że jakoby były potrzebne do posługi czynnej. I wtedy nie tworzyły się zakony, ale zgromadzenia. Czynne zgromadzenia posługujące w szkołach, w szpitalach, głoszące Chrystusa już tak bezpośrednio, idące do ludzi bezpośrednio. A teraz jest taka okres, czas, kiedy tworzy się dużo instytutów świeckich życia konsekrowanego. I jeszcze właśnie inna forma, już nie życie wspólnotowe, ale może tak bardziej indywidualne docieranie do człowieka, dawanie świadectwa o Chrystusie w miejscu pracy, świecie, gdzie żyje.
0: I tutaj, żebyśmy to, o czym siostra powiedziała, ta specyfikacja, ten podział różnych zgromadzeń zakonnych, klasztornych, zgromadzeń życia konsekrowanego, przenieśli na takie konkrety, no na przykład dla mieszkańców Warszawy, do tej pierwszej grupy, czyli siostry żyjące no, w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, których życie skupia się głównie na modlitwie, na uwielbianiu Boga poprzez modlitwę, to na przykład w Warszawie są siostry wizytki, prawda? To jest chyba taki klasyczny przykład.
2: I sakramentki.
0: I siostry sakramentki. Większość mieszkańców Warszawy przez całe swoje życie właściwie nie ma szansy zobaczyć nawet takiej siostry zbyt często. One żyją w pewnej izolacji. Natomiast te przedstawicielki zgromadzeń żeńskich, które najczęściej widzimy w szkołach, prowadzące przedszkole,

nawet takiej siostry zbyt często, one żyją w pewnej izolacji. Natomiast te przedstawicielki zgromadzeń żeńskich, które najczęściej widzimy w szkołach, prowadzące przedszkole,

zgromadzeniach żeńskich od razu przypomina mi się ta, no chyba znana też i państwu, i siostrom anegdota o trzech rzeczach, których papież nie wie, tak? Ile jest zgromadzeń żeńskich, gdzie się podziało ubóstwo franciszkanów i co myślą jezuici? Oczywiście myślimy tutaj o tym pierwszym pytaniu. Ile jest zgromadzeń żeńskich? Bo rzeczywiście tych zgromadzeń żeńskich jest, no, ilość przeogromna. Tutaj, tak jak siostra Natanaela powiedziała, właściwie metryka tego gromadzenia się, pójścia za Chrystusem w sposób konsekrowany, datuje się od samego początku chrześcijaństwa. Ta pierwsza, jeszcze nieformalna grupa kobiet, to były po prostu kobiety, o których Ewangelia wspomina, że towarzyszyły Jezusowi w czasie jego ziemskiej podróży. I później przez całe stulecia powstawały kolejne zgromadzenia, tak jak siostra Klara powiedziała, najpierw były to wyłącznie zgromadzenia klauzurowe. Potem zaczęły powstawać te, które szły już między ludzi, wykonywały i wykonują nadal różne funkcje, jakbyśmy to powiedzieli, użyteczności społecznej, tak? No i dochodzimy do powstania zgromadzenia, którego przedstawicielki dzisiaj w obrazach z historii Kościoła gościmy. Ja powiedziałem,

0: istniały i potem obumierały. Spełniły jakby swoją misję w kościele. Natomiast w Polsce mamy 173 zgromadzeń żeńskich. My jesteśmy jako jedne, można powiedzieć, z młodszych zgromadzeń, ponieważ powstałyśmy, zarejestrowani jesteśmy jako rok 1920, czyli już wiek XX nasze powstanie. I nazwa pełna obecnie jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Natomiast na początku byłyśmy jako stowarzyszenie pobożne, a ta nazwa Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej jest dopiero od roku 1949.
1: Czyli już po II wojnie światowej.
0: Tak, kiedy kardynał, późniejszy prymas Polski, Stefan Wyszyński nas zarejestrował jako zgromadzenie na prawach, zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych.
1: Historia z waszego zgromadzenia sięga jednak bezpośrednio te wydarzenia, które poprzedzają stworzenie samego zgromadzenia w roku 1920, sięgają jednak trochę dalej w przeszłość, właściwie do końca XIX wieku i do postaci założyciela. No i nie sposób rozmawiać o siostrach loretankach, nie wspominając, i to wspominając w sposób nieco szerszy, o postaci założyciela zgromadzenia.
0: Naszym założycielem jest ksiądz Ignacy Kłopotowski, kapłan diecezjalny, dzisiaj już błogosławiony, który żył w latach 1866-1931. Początkowo był on kapłanem diecezji lubelskiej i swoją pracę kapłańską rozpoczął tam na Lubelszczyźnie od roku 1891. Od młodości swojego kapłaństwa był kapłanem gorliwym, który usiłował jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Chrystusa, jak najwięcej ludzi jakby dać tym ludziom orędzie Bożego Miłosierdzia, orędzie Ewangelii. I nie tylko duszpasterzował tak tradycyjnie poprzez kazania, konfesjonał, ale również chciał świadczyć o Chrystusie Jego miłością miłosierną. Stąd zajął się najbiedniejszymi i w formie fizycznej, i w formie moralnej, zakładając różne domy opieki i ochronki dla dzieci, dla dorosłych, dla ludzi najstarszych, pozbawionych opieki. I od początku swojego jakby kapłaństwa włączał do pracy, do dzieł, które założył, siostry zakonne.
1: Z tym, że to były w tamtych czasach przedstawicielki różnych
0: zgromadzeń. Siostry Szaretki, siostry Michalitki, siostry Felicjanki, siostry bezhabitowe założone przez ojca Honorata.
2: Siostry pastorki jeszcze?
0: Tak jest, sprowadzone nawet z zachodniej Polski. Natomiast kiedy przeszedł do Warszawy w 1908 roku, dalej była ta współpraca już mniejsza niż w Lublinie, ponieważ tu w Warszawie głównie się skupił na apostolstwie poprzez słowo drukowane. Też miał jeszcze duży kontakt z siostrami Szarytkami, ale w końcu, kiedy stwierdził, że nie bardzo ma, które zgromadzenie włączyć do tego, by apostołować poprzez słowo drukowane. I mając takie dobre kontakty z kardynałem Kakowskim i z obecnym nuncjuszem Achillesem Ratim, zdecydowali o założeniu nowego zgromadzenia, którego głównym celem będzie właśnie apostolstwo słowem drukowanym.
1: Na chwilkę się zatrzymajmy przy tych datach, o których siostra Klara tu mówiła, czyli najpierw jest koniec XIX wieku, później mamy przeniesienie się księdza z diecezji błogosławionego już w tym momencie, księdza Ignacego Kłopotowskiego z diecezji lubelskiej do Warszawy, 1908 rok. Proszę Państwa, warto pamiętać, to są cały czas zabory, to jest czas przed I wojną światową. Zabór rosyjski, sytuacja Kościoła katolickiego i zwłaszcza życia konsekrowanego na ziemiach pod zaborem rosyjskim nie była wtedy w Polsce bardzo korzystna. Pamiętamy, po powstaniu styczniowym mnóstwo zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim męskich, ale nie tylko męskich, ulega wręcz kasacie, ich majątki są konfiskowane, zgromadzenia są rozwiązywane. Nie ma mowy o powoływaniu wtedy przez długie lata żadnych nowych zgromadzeń. Stare są likwidowane, więc trudno powoływać nowe. Postać Honorata Koźmińskiego, o którym siostra tutaj wspominała. Ojciec Honorat Koźmiński to był

0: niesamowity człowiek, który właśnie pod zaborem rosyjskim, właśnie w tak zwanym prywislańskim kraju, nawet już nie królestwie kongresowym, a prywislańskim kraju, zakładał przeróżne zgromadzenia i tu szczególnie te żeńskie zgromadzenia, często były to zgromadzenia ukryte, bez właśnie zewnętrznego stroju, habitu, bez welonu, które wypełniały różne funkcje. A zaborca, kierując się swoistą logiką, nie chciał dopuszczać do tego, żeby Polacy i polscy katolicy gromadzili się, organizowali. I mimo tych obostrzeń, jednak Ignacy Kłopotowski, błogosławiony Ignacy Kłopotowski, decyduje się na powołanie takiego kolejnego zgromadzenia. I jakie są te pierwsze lata funkcjonowania sióstr Loretanek, późniejszych sióstr Loretanek tak naprawdę?
1: Pierwsze lata były skromne, ciężkie, tak jak i życie ludzi już w wyzwolonej Polsce, ale Polsce, która po tylu latach niewoli dopiero dźwigała się. W Polsce, gdzie tworzył się nowy rząd, nowa struktura, ale gdzie było bardzo dużo biedy, bardzo dużo kryzysu i siostry najstarsze wspominają te bardzo trudne warunki. Ksiądz Ignacy Kłopotowski jako założyciel pozostał dla sióstr pierwszym przełożonym i pierwszym ojcem, który tak bardzo wnikał w życie sióstr. Początki były na tyle skromne, że habity dał pierwszym trzem dziewczynom, kobietom, to można określić, bo one były już takie dość podeszłe w swoich latach, nie piętnastolatki, dał w dniu swoich imienin 31 lipca 1920 roku. I było to jakby tak, no troszeczkę na próbę założone zgromadzenie, ale Loretanki już liczą powstanie dokładnie od tej daty. Od razu włączył te nowe siostry wstępujące, włączał do pracy wydawniczej, ponieważ sam miał zorganizowaną już bardzo dobrze drukarnię razem z wydawnictwem na krakowskim Przedmieściu, ale również, tak jak w swoim charyzmacie od początku zajmował się dziećmi biednymi, tak też zorganizował dla sióstr Loretanek przedszkola. I od razu siostry obok pracy wydawniczej pracowały w przedszkolach.
0: To pierwsze, nie wiem jak się fachowo nazywa, obłóczyny, wręczenie habitu, tak? Te pierwsze obłóczyny miały miejsce w Warszawie?
1: Tak, my jesteśmy zgromadzeniem typowo warszawskim, ponieważ błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski najpierw pracował w Warszawie tu, po stronie lewej, czyli Kościół Świętej Anny, Kościół Świętego Jacka, a rok 1919 otrzymał probostwo razem z dziekaństwem na Pradze w parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele Świętego Floriana. A więc tu rozpoczyna się już życie sióstr Loretanek i jest ściśle związane z obecną katedrą Świętego Floriana, ponieważ tu powstały Loretanki. I tu mają, tuż przy katedrze mają dom generalny i jako proboszcz, jako dziekan, całe jakby też życie Loretanek wiązał z tą diecezją.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o zgromadzeniu żeńskim, o siostrach Loretankach, jednym z kilku zgromadzeń, jakie powstały w ciągu ostatnich 100 latach na ziemiach Polski. Przed przerwą rozmawialiśmy o samej genezie nazwy, tak, skąd bierze się potoczna nazwa zgromadzenia, o tym, gdzie znajduje się główna siedziba, że jest to zgromadzenie typowo warszawskie, ale stosunkowo szybko zaczęły się pojawiać inne jeszcze lokalizacje, już nie warszawskie, prawda? I w tej chwili wielu mieszkańców Polski kojarzy siostry nie z Warszawą, ale z innym ciekawym miejscem, no też na terenie, cóż, Mazowsza, Podlasia, jak to określić?
1: Myślę, że większość sobie ludzi kojarzy nas z Lorettem, ale to też jest dzięki założycielowi, że założyciel będąc proboszczem widział, ile jest biedy na Pradze i pomyślał o tym, żeby dziś znaleźć takie miejsce, gdzie by najbiedniejsze dzieci mogły wyjeżdżać na wakacje. I upatrzył takie miejsce nad Liwcem, w odległości mniej więcej 65 km od Warszawy i tam w 1928 roku wykupił olbrzymie tereny.

0: ziemi łącznie z lasem, z budynkami i już od razu w 1928 roku ruszyły tam kolonie. Oczywiście ofiarował, czy zapisując notarialnie, zapisał to już nie diecezję, ale loretanką. I jakby loretanki stały się gospodarzami, gospodyniami tego miejsca, prowadząc przedszkole, czy prowadząc może nie tyle przedszkole, ile kolonie letnie dla dzieci małych, dzieci starszych, głównie z diecezji warszawskiej, ale również były potem przywożone dzieci na przykład ze Śląska po to, by się uczyły polskości i religijności na tym terenie. I pragnął błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski przeszczepić jakby kult Matki Bożej Loretańskiej tu, z centrum Warszawy, z Nadwisły, również na te szersze tereny Mazowsza. I właśnie tam rozpoczął jakby istnienie od Loretta, od wybudowania groty poświęconej Matce Bożej.
1: I skoro mówimy o grocie, skoro pojawia się nam tutaj kilkakrotnie ta nazwa Loreto, włoska, to trzeba się chwilę zatrzymać i przejść przynajmniej wyobraźnią do włoskiego Loreto, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze znają historię, wiedzą o co chodzi właśnie z tym konkretnym miejscem, tym włoskim Loreto.
2: Przede wszystkim nazwa. Nasze polskie Loreto przez 2T, włoskie Loreto przez 1T, miejsce, gdzie znajduje się domek nazaretański, tak, przeniesiony z legendą, tak, przez aniołów na ziemię włoską. Natomiast była to rodzina bardzo bogata, włoska, która cegła po cegle, tak, przepłynęli przez morze i tutaj we Włoszech zostawili te cegły, złożyli na nowo na miejscu, gdzie później została dobudowana bazylika i tam znajduje się ta figura Matki Bożej Loretańskiej, w tym domku nazaretańskim, więc ten domek nazaretański, Matka Boża Loretańska, bardzo mocno związana z rodziną, bardzo mocno związana z dziećmi, z mamą, z tatą, przeszła jej do Polski w jakiś tam sposób, tak? Że ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy, tak? Ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy w czasach ojca założyciela. Teraz na nowo jakby siostry próbują podnieść znowu, żeby był większy, tak? Większe nabożeństwo. I takie jest, no bo właśnie była i beatyfikacja ojca założyciela i później koronacja naszej Matki Bożej Loretańskiej tutaj w Loreto, więc i pielgrzymki, odpusty, które co roku są we wrześniu, ten kult się rozrasta, tak? I ta miłość do Matki Bożej, te rodziny, te małżeństwa,

naszej Matki Bożej Loretańskiej tutaj w Loreto, więc i pielgrzymki, odpusty, które co roku są we wrześniu, ten kult się rozrasta, tak? I ta miłość do Matki Bożej, te rodziny, te małżeństwa,

0: XII. Potem tak troszeczkę obumierał. I błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, będąc proboszczem w takim bardzo charakterystycznym miejscu nad Wisłą, w domku loretańskim, chciał na nowo ożywić ten kult. I może ożywić i poprzez to, że zakłada Loretto, ale również i poprzez żywych ludzi, poprzez zgromadzenie, żeby żywi ludzie z siostry loretanki rozszerzały, ożywiły ten kult Matki Bożej Loretańskiej. I chyba to jest nasze jakieś takie główne zadanie, być czcicielkami i szerzyć ten kult Matki Bożej Loretańskiej.
1: Tak jak siostra Natanaela powiedziała, w dużej mierze przekłada się to na stronę praktyczną kult Matki Bożej Loretańskiej, szczególną wrażliwością na kwestie rodziny, relacji, tak, między mężem a żoną, problemy z potomstwem. I rozumiem, że to jest pewna cecha, która towarzyszy loretankom wszędzie, gdzie dotrą, do jakiegokolwiek miejsca dotrą.
2: Bo chociażby katechizacja. Tak, pracujemy w szkołach, prowadzimy przedszkola, na Pradze, przy domu generalnym mamy świetlicę środowiskową dla dzieciaków z Pragi, gdzie mogą ten czas spędzić z gorącym posiłkiem i z odrobionymi lekcjami, ale również pobawić, pouczyć się, pobyć po prostu razem ze sobą bez jakiegoś tam niepokoju, co mnie w domu czeka, czy w ogóle mam gdzie się pobawić, prawda? W Loretto siostry prowadzą charytatywne dzieło z dom starców, tak? Dom opieki społecznej tak naprawdę, więc taka praktyczna kwestia związana z drugim człowiekiem, z pomocą drugiemu człowiekowi, temu najbardziej potrzebującemu, siostry bardzo mocno realizują jakby to zadanie ojca założyciela, który prosił, żeby się zajmowały drugim człowiekiem. I konsekwencja to, że to w tych korzeniach mamy Matkę Bożą Loretańską ta relacja rodziny z Nazaretu, siostry to realizują.
1: Tu już przeszliśmy do dalszego rozwoju zgromadzenia i dzieł, które zgromadzenie rozwija w różnych miejscach Polski. Powiemy sobie o tym jeszcze za chwilę. Natomiast chciałbym wrócić do samej formacji, trudno powiedzieć zakonnej, bo siostry już powiedziały, że nie do końca zgromadzenie jest zakonem w takim klasycznym rozumieniu, ale pewne cechy zakonne jednak zgromadzenie posiada. Ja zawsze przedstawicieli różnych zgromadzeń, którzy do obrazów z historii Kościoła, do mojej audycji trafiają, pytam o te cechy, dlatego że myślę, dla naszych słuchaczy to też jest istotne. Na przykład strona formalna, reguła, tak? Wiemy, że zgromadzenia takie jak Franciszkanie mają regułę franciszkańską, tak? Dominikanie zmodyfikowaną regułę świętego Augustyna i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda od strony formalnej w zgromadzeniu sióstr loretanek? Jak to jest z tą regułą, ze ślubami, które się składa? Czy to są te słynne trzy śluby zakonne, czy jeszcze jakieś dodatkowe?
0: Więc my jesteśmy takim troszeczkę pod znakiem zapytania, czy powinniśmy być na regule świętego Franciszka, czy słusznie jesteśmy na regule świętego Benedykta aktualnie. Ponieważ ojciec założyciel zmarł przedwcześnie, tak można powiedzieć, nagle, nie dając nam pisemnie pełnego prawa. Bardziej wychowywał siostry w duchu franciszkańskim, chociaż nigdy nie zaznaczył, że na pewno ma być to reguła franciszkańska. Natomiast życie potoczyło się w ten sposób, że proboszcz Kamieńczyka, pod którym podlega jednocześnie Loretto, był zapalonym czcicielem reguły świętego Benedykta, sam był oblatem świętego Benedykta i on stwierdził, że nasz charyzmat, słowo drukowane, bardziej dla naszego charyzmatu by pasował właśnie reguła świętego Benedykta. I to on się przyczynił do tego, że my w roku 1962 zostałyśmy agregowane do zakonu świętego Benedykta. Czyli żyjemy wskazaniami, które nam pozostawił ojciec, plus tego opieramy się na regule świętego Benedykta, czerpiąc bardziej ducha, a nie konkretne przepisy, ponieważ konkretne przepisy jakby zaktualizowały się w pewnym sensie.

0: i jednocześnie potem zgromadzenie stopniowo dopracowywało się własnych konstytucji. Od początku siostry składały trzy śluby, czyli ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, i w tym trwamy, z dodatkiem zawsze według reguły świętego Benedykta. Według naszych konstytucji i reguły świętego Benedykta. Czyli my jesteśmy w tej grupie zgromadzeń czynnych, które jest niewiele w Polsce, które zna regułę świętego Benedykta, i my korzystamy z brewiarza monastycznego benedyktyńskiego, a nie z tego, z którego korzysta zdecydowana większość zgromadzeń w Polsce. Czyli jesteśmy też zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym, gdzie życie liturgiczne, życie modlitwy jest bardzo istotne i bardzo dużo czasu poświęcamy na liturgię i na modlitwę.
1: Zastanawiam się, słuchając tutaj siostry Klary, czy właśnie nie było tak, że to nakierowanie na wydawnictwo, na prasę, na przeróżne periodyki, o których sobie za chwilę powiemy, nie skłoniło do skojarzenia. No tak, w dawnych czasach mnisi benedyktyńscy oparci na regule świętego Benedykta przepisywali ręcznie księgi. No, skoro siostry mają drukować pisma, no to tak najlepiej byłoby podłączyć pod regułę świętego Benedykta. Dobrze się siostrom funkcjonuje w tych przepisach prawnych i w tej regule? Chyba tak, no skoro siostry są.
0: Tak, myśmy już wstąpiły do zgromadzenia, kiedy zgromadzenie było agregowane, czyli jakby nie znałyśmy. Mm-hmm. Może te pierwsze siostry miały początkowo niektóre jakieś tam opory, ale my wstąpiłyśmy do zgromadzenia, kiedy to już tak było, i sądzimy, że słusznie. Jak? Ponieważ noszę imię Klara, więc nieraz się drażnię. Ponieważ przez swoje imię jestem związana ze świętym Franciszkiem jednocześnie, to się nieraz drażnię z siostrami, że może byłoby lepiej na regule świętego Franciszka. Ale jestem sama zdecydowana, że lepiej, że jesteśmy na regule świętego Benedykta.
1: Jeszcze jedna rzecz z takich czysto formalnych, ale też istotnych spraw. Państwo nie widzą, ja akurat widzę, jak siostry wyglądają, jakie mają stroje. Powiedzmy sobie jeszcze słów kilka o tym stroju, no bo to jest zawsze jakaś cecha, która wyróżnia, tak, spośród innych zgromadzeń, kolor, także kształt. Która z sióstr zechciałaby powiedzieć słów kilka?
2: Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że kolor habitu będzie czarny. Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że siostry noszą kaplerz, czarny pas. No już benedyktyni nie noszą welonu. My nosimy welon. Naszym charakterystycznym takim znakiem rozpoznawczym jest krzyżyk w kolorach papieskich. Więc jako pomoc Ojcu Świętemu, tak? W pierwszej kolejności, prawda? Bo jesteśmy zgromadzeniem na prawach papieskich. I siostry...
1: Co to znaczy na prawach papieskich? Może wyjaśnijmy?
0: Że kiedy zgromadzenie się tworzy, to jest jakby takiej mniejszej rangi. Dobrze, jeśli przyjmie już biskup na prawach diecezji. Natomiast kiedy zgromadzenie się rozwija, ma nowe powołanie, nowe placówki i spełnia jakby już wymogi takiego zgromadzenia dojrzałego, zgromadzenia, które wiele oddziaływuje apostolsko, może ubiegać się o stolicy apostolskiej o prawa papieskie. I my właśnie przeszłyśmy w roku 71 na prawa papieskie, po, można powiedzieć, po 50 latach takiego funkcjonowania na prawach diecezjalnych. Czyli to już my podlegamy bezpośrednio stolicy apostolskiej. Owszem, podlegamy biskupowi na tyle w diecezji, na ile mamy w danej diecezji placówkę. To nasza placówka apostolska w danej diecezji jest bardzo, bardzo podległa i bardzo zależna od biskupa. Natomiast jako w całości zgromadzenie bezpośrednio podlega pod stolicę apostolskiej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o siostrach loretankach, o ich historii, o tym, jakie dzieła powstawały w przeszłości. Przed przerwą wspominaliśmy o drukarni, która była od samego początku, i w ogóle ten wątek drukowania, wydawania różnych pism pojawiał się nam w czasie całej rozmowy. Siostra Natanaela wspominała o dość długiej formacji. Ja miałem taką ochotę zapytać i teraz o

0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o siostrach loretankach, o ich historii, o tym, jakie dzieła powstawały w przeszłości. Przed przerwą wspominaliśmy o drukarni, która była od samego początku i w ogóle ten wątek drukowania, wydawania różnych pism pojawiał się nam w czasie całej rozmowy. Siostra Natanaela wspominała o dość długiej formacji. Ja miałem taką ochotę zapytać i teraz o

0: Piły po podstawówce, no to trudno miał, że miały wykształcenie.
1: Czyli musiały się nauczyć tego składania. No, kiedyś, proszę państwa, to nie było tak, że na komputerze się wszystko składa. Trzeba było te ołowiane literki wkładać.
0: Zresztą ciężko pracowały, bardzo ciężko pracowały.
2: Ale ojciec założyciel od początku nie zwraca uwagi na majątek i na wykształcenie, tylko na pełną gotowość służenia Chrystusowi. Tutaj też możemy się różnić od innych, gdzie było istotne zapracowanie na jakąś tam wyprawkę, bo pewna wyprawka była obowiązkowa. Ojciec założyciel mógł przyjąć dziewczynę bez niczego, z dobrą wolą służenia Pana Boga i powiedział, że naszym największym umartwieniem to nie jakaś włosiennica, ale napracowanie się w celu głoszenia Chrystusa. To jest pierwsza zasadnicza nasza dyscyplina zakonna. Napracowanie się w celach głoszenia Chrystusa i przyuczał siostry sam

0: Kształciła się w kierunku drukarskim, różne studia, kursa, albo po prostu przekazywały sobie siostry tak nawzajem.
1: Praktyczną wiedzę.
0: Praktyczną wiedzę do tego, a w roku tam 93 przeszłyśmy tak już całkowicie z metalu na offset i na całą obsługę komputerową, więc no też ciągłe dokształcanie, trzeba przyznać, że tak jak w katechezie siostry muszą się ciągle dokształcać, pracując w przedszkolu teraz, siostry muszą się ciągle dokształcać, tak samo i wymaga ciągłego dokształcenia praca wydawnicza. A inna rzecz, że do wydawniczej pracy są też włączani ludzie świeccy, też z różnym przygotowaniem, więc siostry tak wchodzą między ludzi z pewnym swoim też przygotowaniem.
2: Skoro mówimy o działalności wydawniczej, czas jest powiedzieć słów kilka o tym, jakie tytuły, co w ogóle siostry wydawały na samym początku swojej działalności, jaka była ta historia działalności wydawniczej sióstr Loretanek.
1: Czasopisma. W pierwszej kolejności to były, prawda, to były czasopisma Polak Katolik między innymi.
0: To znaczy siostry do Polaka Katolika włączały się na początku, kiedy to prowadził ojciec założyciel. Polak Katolik posiew do roku 26, potem ojciec założyciel przekazał te pisma diecezji, a pozostawił sobie i Loretankom kółko różańcowe. Czyli od początku siostry Loretanki były bardzo związane z kółkiem różańcowym, z miesięcznikiem. Przez krótki czas były też związane z aniołem stróżem, ale też do 26 roku, bo anioł stróż też był oddany diecezji, a tak pozostało kółko różańcowe. I to było takie ulubione dziecko, przez które apostowały Loretanki. I okres wojny niestety kółko różańcowe nie wychodziło, bo Niemcy zamknęli drukarnię. Zaraz po zyskaniu wolności kółko różańcowe ruszyło, ale w 1953 roku władze komunistyczne znowu zabrały nam możliwość wydawania własnego miesięcznika. I wtedy Loretanki jednak drukowały katechizmy bardzo dużo, modlitewniki, śpiewniki, coś, co bezpośrednio służyło dzieciom, dorosłym. Tutaj była duża współpraca z biskupem Bejze, który zaczął wydawać Wnucie zagadnień posoborowych.
2: To już lata 60., prawda?
0: Tak, 60., 70. I takim upragnieniem Loretanek było powrócenie do kółka różańcowego. I kiedy się stworzyło takie właśnie warunki w Polsce, kiedy już ten komunizm osłabł, kiedy było większa wolność wydawnicza, ruszyły siostry na nowo, już nie jako kółko różańcowe, ale różaniec. I ten różaniec wychodzi w bardzo dużych ilościach w Rembertowie, a jakby nawiązując do założyciela, do anioła stróża, też wznowiły nie tygodnik, ale miesięcznik Anioł Stróż dla dzieci. I to teraz wychodzi co miesiąc dla dzieci Anioł Stróż. A myśląc właśnie o rodzinie, ta siostra Natanaela powiedziała o tej bezpośredniej pracy z ludźmi, tak również całe wydawnictwo jest nastawione na pomoc rodzinie. I jest trzeci miesięcznik.
1: Tak rodzinie.
0: Tak rodzinie.
1: Tak się nazywa, tak rodzinie.
2: On stosunkowo niedawno chyba tak jest wydawany.
0: Były przedtem sygnały troski, które jakby zmieniły swój tytuł, troszeczkę zmieniły kierunek i został zaniechany ten miesięcznik Sygnały Troski, a na to wszedł tak miesięcznik.
2: To też jest miesięcznik, czyli przede wszystkim siostry skupiają się w tej działalności wydawniczej na takich cyklach miesięcznych, jeśli chodzi o stałą...
1: O czasopismo, tak.
0: Plus są książki, które i wydajemy, i drukujemy, ponieważ jesteśmy też na usługach innych jakby wydawnictw, że my tylko pełnimy usługę drukarską. Ale to, co wychodzi z naszej drukarni, jeśli nawet nie jest tak czysto religijne, to zawsze musi się mieścić w tej etyce katolickiej. Na pierwszym miejscu stawiamy takie pozycje, które służą bezpośrednio ludziom, przeciętnym ludziom. Czasami wydają siostry coś naukowego dla jakiejś takiej zarezerwowanej jakby grupy, ale w większości jesteśmy nastawione w wydawnictwie na to, co jest przejmowane przez dużą część społeczeństwa. Nie tylko dla jakichś elit.
1: dla dzieci bajki z audiobookami na dzień dzisiejszy. Legendy polskie są drukowane.

0: one, jeżeli chodzi o duchowość, no to najbardziej chyba poczęty na dzień dzisiejszy lekcja divina, jako pomoc do medytacji, do rozmyślania codziennego, rozważania Słowa Bożego. Także tych książek jest bardzo dużo. Opowiadania czy świadectwa, tak? Czyli treści i historyczne, ale bardzo dużo treści religijnych siostry drukują.
1: No i do książek potem dodawane są te już płytki CD czy DVD, to już taką nową techniką, czy na przykład w drukarni w Pessano, tam siostry troszeczkę już usiłują tworzyć też i filmy religijne. Takie, które są albo pomocne w katechezie, albo w ogóle pomocne dla rodziny. Także usiłujemy rozwijać ciągle, idąc jakby z duchem czasu, zapotrzebowaniem. No i powiedzmy to, co kiedyś nie było możliwe, no to można o loretankach znaleźć na stronach internetowych. Również czasopisma, jeśli nie w całości, to jakieś tam części w internecie można to odnaleźć.
2: No niejako wyprzedziła siostra znów moje pytanie, bo chciałem teraz od teraźniejszości przejść do przyszłości, do planów na przyszłość. Tutaj ten wątek nam się kilkakrotnie w czasie rozmowy już przewijał, że te technologie w służbie, no cóż, ewangelizacji. Kiedyś to była prasa drukarska, czyli taka metoda, no, na tamte czasy nowoczesna. W tej chwili już zabytek, tak? Dawna prasa, ołowiane literki.
0: Ale są wszystkie maszyny sprawne i wszystkie są do obejrzenia w naszym muzeum w Rembertowie. Można pojechać, zobaczyć, jak to siostry ciężko pracowały, dotknąć tych ołowianych literek, poskładać sobie.
2: Skoro siostra mówi o muzeum w Rembertowie, to może podajmy bliższą lokalizację.
0: Żeligowskiego 16/20, tam gdzie jest wydawnictwo i drukarnia siostr loretanek, Warszawa Rembertów.
2: A jak wygląda wizja przyszłości, czyli nadchodzących lat? Tu właśnie już po części siostra Klara odpowiedziała na to pytanie, mówiąc o włączaniu nowych technologii, czyli tak audiobooki, płyty dołączane do wydawnictw, które już teraz powstają, pomysł na filmy, ale we Włoszech, tak? Nie w Polsce.
1: Na razie we Włoszech.
2: Czy jakieś inne plany, na przykład, nie wiem,

0: na to pytanie, mówiąc o włączaniu nowych technologii, czyli tak audiobooki, płyty dołączane do wydawnictw, które już teraz powstają, pomysł na filmy, ale we Włoszech, tak? Nie w Polsce.
1: Na razie we Włoszech.
0: Czy jakieś inne plany, na przykład, nie wiem, na filmy, ale we Włoszech, tak? Nie w Polsce.
1: Na razie we Włoszech.
0: Czy jakieś inne plany, na przykład, nie wiem,

0: internetowe, ale chyba też bardzo ważny jest ten kontakt osobisty, więc są siostry, które, jest siostra, która jest odpowiedzialna za powołania, tak, ale ona jeździ i po parafiach czy do szkół i opowiada o zgromadzeniu, bo całkiem inaczej jest to kontakt z żywym człowiekiem, a inaczej jest, jeżeli to jest kontakt wirtualny, prawda? Natomiast czy telewizja, czy radio, czy to siostry loretanki będą prowadziły kiedyś w przyszłości? Może tak, może będzie taka potrzeba i taka konieczność. Natomiast na dzień dzisiejszy to rzeczywiście to bardzo mocno to dzieło ojca założyciela jako słowo drukowane.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Tu siostra Natanaela już zaczęła wspominać o miejscach, w których mogą się państwo, słuchacze, dowiedzieć nieco więcej na temat i sióstr loretanek, i osoby błogosławionego założyciela. Chciałbym, żebyśmy to teraz tak zebrali. Jeżeli nasi słuchacze chcieliby, czy poczytać coś więcej w formie drukowanej, czy dowiedzieć się bezpośrednio od sióstr, może któraś z panien słuchających naszej audycji myśli poważnie o jakimś związaniu swego życia w ogóle z siostrami, to gdzie by siostry poleciły szukać takich kontaktów?
0: www.najlepszyprzyjaciel.pl, loretanki.pl w takim razie.
1: Najprostszy adres, jaki
0: po
1: można
0: prostu
1: sobie wyobrazić.
0: Loretanki.pl to jest nasza główna strona naszego zgromadzenia, strona wydawnictwa, więc wydawnictwo sióstr loretanek.pl. Różaniec przez polski, tylko z angielskimi literami, bez że, różaniec.pl czy Anioł Stróż dla dzieci. Na Facebooku jest Różaniec, więc też można spokojnie przez Facebooka dotrzeć do naszego zgromadzenia. I książki, które są do kupienia tak naprawdę w dobrych księgarniach, w Empikach, czy w sklepikach, które siostry też prowadzą, w księgarniach dobrych katolickich, tam nasze książki są. Spokojnie, w każdej książce jest adres naszego zgromadzenia. Natomiast jeżeli chodzi o taki kontakt bezpośredni, no to tam, gdzie my pracujemy, w tych miejscowościach, przy tych parafiach, w których mieszkamy, tak, i dom główny to będzie Kłopotowskiego 18, Warszawa, czy wydawnictwo ulica Żeligowskiego 16/20, Warszawa, Rembertów.
2: No i oczywiście zapraszamy do Sanktuarium do Loretto. Jest to takie bardzo ważne dla nas miejsce, gdzie gospodynią jest Matka Boża Loretańska i gdzie rzeczywiście ci, którzy przyjadą, wracają, bo mówią, że tam można odnaleźć Pana Boga, można odnaleźć ciszę, że tam oddycha się inaczej niż na przykład w Warszawie. Więc zapraszamy do Loretto, czy na pielgrzymki, czy indywidualnie. Bardziej liczna pielgrzymka w tym roku przybędzie 7 września, czyli Wigilię Matki Bożej, Narodzenia Matki Bożej, a jednocześnie jako wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Że w ogóle ciekawe miejsce, gdzie się Mazowsze spotyka, cóż, z Podlasiem, tak? No dwie historyczne krainy, bardzo urokliwe.
0: Trzy diecezje,
1: czyli dawny, no, współczesny w tej chwili podział administracyjny.
2: Kościoła. Tak naprawdę to cztery, bo jest Łomżyńska, Drohiczyńska, Siedlecka i Warszawsko-Praska. To jest tamto to miejsce.
0: Do pełna.
1: Cóż, proszę państwa, przyjdzie nam się pożegnać. Ja bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa oczywiście gośćmi. Były dzisiaj przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Loretanek, siostra Natanaela i siostra Klara, którym serdecznie dziękuję.
3: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. No i że, jak mam nadzieję, kolejna wspólna godzina jest przed nami. To będzie intensywna godzina, dlatego że temat, który będziemy poruszać, można rozumieć wielowątkowo. Sama tych wątków przygotowałam sobie kilka, no ale na początek powiem, że przeniesiemy się na Madagaskar. Cóż my wszyscy wiemy, tak obiegowo oczywiście, na temat Madagaskaru. To jest 3/4 co do wielkości wyspa na Ziemi. Mieszka tam 25 milionów ludzi. Piękne widoki, lemury, żółwie, baobaby. Myślę, że to są takie luźne skojarzenia. Natomiast warto wiedzieć, że 70% populacji Madagaskaru mieszka poniżej progu ubóstwa. To jest też bardzo młode społeczeństwo, ale ubóstwo przejawia się tam na bardzo wielu poziomach, również w dostępie do opieki medycznej. I wydaje mi się, że bardzo przemawiające do wyobraźni są dane. W Polsce na 100 tysięcy matek umierają dwie. Natomiast na Madagaskarze na 100 tysięcy matek umiera aż 445. W Polsce szpitalnych łóżek na 1000 ludzi jest, no takie są statystyki, że wychodzi, że tych łóżek jest ponad 6. Czym jest te 30 łóżka, to nikt nie wie, no takie są matematyczne dane. Są jeszcze bardziej zatrważające na Madagaskarze, gdzie tych łóżek na 1000 ludzi praktycznie nie ma, bo to są 0,2. Tym bardziej możemy się cieszyć, że dzięki inicjatywie Polskiej Fundacji dla Afryki na Madagaskarze udało się otworzyć już drugi szpital. On działa od czerwca, więc to jest bardzo świeża historia i mam nadzieję, że więcej właśnie o niej, o tej historii, o potrzebie, jaka stała za tym, że ten szpital powstał, zgodzi się dzisiaj opowiedzieć Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To jest już drugi, nazwijmy to polski szpital, bo tak chyba się też o nich mówi, drugi szpital, który powstał z inicjatywy Polskiej Fundacji dla Afryki na Madagaskarze. Pytanie, które wydaje się może oczywiste, które też chyba jest takim dobrym otwarciem, bo jest dosyć szerokie. Dlaczego ten szpital był potrzebny? Dlaczego akurat tam? No i też co sprawiło, że po otwarciu jednego szpitala państwo poszli za ciosem i powiedzieli, trzeba więcej.
2: Te dane, które pani przytoczyła, no, są takie dosyć suche. Czasami trudno nam sobie wyobrazić, przełożyć te liczby na życie, więc może, żeby zobrazować skalę problemu z opieką zdrowotną na Madagaskarze, podzielę się z państwem takim spotkaniem z Nataszą właśnie z Mampikuni, tam gdzie powstał nasz szpital, która jeszcze przed powstaniem szpitala urodziła dziecko w 7 miesiącu ciąży. No i w związku z tym, że tam nie ma żadnej opieki medycznej, 20 kilometrów było do pielęgniarki, oczywiście na piechotę, oczywiście w jedną stronę, nie wiedziała, co zrobić, więc skonstruowała domowy inkubator i swojego syna Jenika przez 3 tygodnie trzymała w kocu między 2 butelkami PET z ciepłą wodą. No i w ten sposób go uratowała, więc to jest taki przykład, który pokazuje, jak dramatyczna jest tam sytuacja. I takich przykładów mamy mnóstwo w ciągu 12 lat pracy, bo na przykład nasz wyjazd medyczny na północy Madagaskaru, docierają te wyjazdy bardzo często do wsi, które są kompletnie odcięte od świata, na przykład przez porę deszczową, gdzie ludzie nigdy nie widzieli lekarza, gdzie dzieci nie wiedzą, jak podchodzić do badania, nie wiedzą, co to jest stetoskop, nie wiedzą, jak otworzyć buzię, żeby zbadać gardło, i tam wskutek brudnej wody 100% populacji ma pasożyty i szerzy się taka choroba bilharziozy, która

branżach, gdzie dzieci nie wiedzą, jak podchodzić do badania. Nie wiedzą, co to jest stetoskop, nie wiedzą, jak otworzyć buzię, żeby zbadać gardło. I tam wskutek brudnej wody 100% populacji ma pasożyty i szerzy się taka choroba bilharcjoza, która wody 100% populacji ma pasożyty i szerzy się taka choroba bilharcjoza, która

0: statystykami no, stoją jak zwykle bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretne osoby, które umierają na choroby u nas całkowicie wyleczalne. Jeśli do tego jeszcze dołożymy 40% niedożywienia, trwałego niedożywienia wśród dzieci, no to się okazuje, że takie choroby jak biegunka, malaria dla nich są śmiertelne. Nie mówiąc już o innych. Była epidemia odry, która też strasznie zdewastowała Madagaskar, więc u nas te choroby są na przykład wykluczone przez szczepienia. Na Madagaskarze według UNICEF-u tylko co piąte dziecko jest prawidłowo zaszczepione, więc przyczyn jest bardzo dużo. No i ta służba zdrowia jest naprawdę w opłakanym stanie. Nasza fundacja prowadzi taki program fundowania studni przez prywatnych darczyńców i można nazwać sobie tą studnię jak się chce, można potem dostać zdjęcia. Jedna z takich studni ufundowanych przez darczyńców powstała przy państwowym szpitalu, który do tej pory funkcjonował bez wody, więc...
1: Szpital funkcjonował bez wody.
0: Dokładnie tak. I rozmawiałam z pielęgniarzem Tokim, który właśnie opowiadał, jak kobiety do porodu szły z własnymi bidonami, więc tam wchodzi się do szpitala, do przychodni i płaci się absolutnie za wszystko, łącznie z rękawiczkami, łącznie z gazami, łącznie ze strzykawkami. Za wszystko się płaci. Na to oczywiście skrajnie ubogich ludzi bardzo często nie stać. I również opieka w tym szpitalu wygląda zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak opieka pielęgniarska, tylko raczej wygląda to w ten sposób, że rodzina przybywa razem z pacjentem do szpitala. Na zewnątrz po prostu przez te kilka dni, ile trzeba, mieszka, rozpala ogień, na którym gotuje i właśnie w ten sposób zajmuje się chorym, czyli to rodzina jest odpowiedzialna za mycie, za przebieranie łóżka, za karmienie chorego. No szpitale funkcjonują bez USG, bez RTG, bez, nie wiem, jakichś laboratoriów. To naprawdę rozmawiałam z kobietą, która powiedziała mi, że jak ona już dotarła do szpitala, no to jej chory syn dostał tylko i wyłącznie ibuprom, bo po prostu nic więcej nie było. Więc to jest naprawdę coś, co nam wydaje się absolutnie niewyobrażalne.
1: Pani podkreśliła kilka razy w trakcie swojej wypowiedzi, że to jest niewyobrażalne, że nam, ludziom z Polski i środka Europy, po prostu nie mieści się w głowie, że w ten sposób można funkcjonować. Jak gdyby nie to, że czytałam sobie dosyć sporo o działaniach fundacji, o sytuacji na Madagaskarze, to myślę, że oczy wyszłyby mi z orbit teraz w trakcie tego, o czym pani mówiła. To, co mnie również poraziło, to to, że po pierwsze poród w obecności lekarza to jest duże wydarzenie, to jest rzadkość, a po drugie, że często ludzie, żeby dotrzeć do lekarza czy do szpitala, pokonują dziesiątki kilometrów na piechotę, na przykład z gorączką, z jakąś szalejącą w organizmie chorobą. A miejscowość, w której otworzyli państwo ten drugi szpital, zdaje się, że również, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na przykład o asfaltowe drogi, chociażby, tam też jest trudno dotrzeć zwyczajnie.
0: Tak. Na północ Madagaskaru prowadzi jedna droga asfaltowa, szerokości no, na pewno mniejszej niż to nasze pomieszczenie, w którym teraz rozmawiamy, to studio, więc jest to po prostu jednopasmówka asfaltowa z ogromnymi dziurami. No i średnia prędkość rozwijana przez wszystkie samochody, łącznie z wielkimi ciężarówkami dostawczymi, no to jest około 30 km na godzinę. No i jedzie się tą drogą ze stolicy Antananarywy, no między 16 a 19 godzin pokonuje się tylko 500 km. GPS puszczony na początku tej podróży mówi jedź 500 km prosto, bo po prostu nie ma innego asfaltu, żeby skręcić. I przed samym Mampigoni, to jest miejscowość plus minus 30 tysięcy ludzi, ten asfalt się kończy. Pamiętam, jak wjeżdżałam do Mampiguni, no to była całkowita ciemność. Było dosłownie kilka punktów oświetlonych lampami, podejrzewam, że solarnymi. I no też jest bardzo duży problem z wodą. Także można mówić, że tam infrastruktura nie dociera, a żeby właśnie zobrazować to życie w Mampikuni, w tym całkiem sporym miasteczku, to powiem, że do naszego centrum pomocy przyszedł list odbity dwiema pieczęciami, oficjalny z miejscowego sądu i sąd zwracał się do nas z prośbą o pożyczenie nożyczek na dwa dni. Więc no, ta skala biedy jest czymś, co szokuje, nawet jeżeli się już 10 lat spędziło po prostu pracując na rzecz Afryki.
1: Chyba nikt nie ma wątpliwości, że taki szpital kolejny i pomoc medyczna była niezbędna i nadal jest niezbędna. Myślę, że może o tym będziemy mówić nadal, bo to nie ja powinnam wyrokować, czy to jest już ostatni szpital, który uda się dzięki Państwa staraniom otworzyć w Afryce. Ale jak wyglądała droga od

0: momentu, w którym diagnozuje się potrzebę, zauważa się tę potrzebę, do momentu, w którym okazuje się, że udało się ją jakoś zaspokoić. No bo jednak otwarcie szpitala czterooddziałowego na około 140 łóżek, to jest chyba duże wydarzenie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy po pierwsze, jak daleko Polska jest od Madagaskaru, po drugie, jak trudno chyba realizuje się budowę, zwłaszcza budynku, który jest wyposażony w sposób nowoczesny, spełniający różnego rodzaju standardy.
1: Zaczęliśmy od poproszenia rzeszy darczyńców o pieniądze i okazało się, że jest to możliwe. Powstały plany medyczne. Medyczne plany szpitala zaopiekowała dr Lidia Stopyra, której imienia jest zresztą szpital w takim skromnym oddzięczeniu się za jej wieloletnią pracę. I potem, gdy już ten budynek został zaprojektowany według właśnie najwyższych europejskich norm, żeby spełniał takie warunki, jakie w Polsce. No, było równanie terenu, kopanie fundamentów, kopanie studni. No i powoli, powoli przez 5 lat ten budynek powstawał. Oczywiście bardzo słuszną ma pani intuicję, że no jest to ogromny wysiłek, dlatego że właśnie ta infrastruktura i ten transport tam jest no po prostu fatalny. Jak się patrzy na Madagaskaru, to

0: intelektualny, medyczny, lekarski, dlatego że w naszym szpitalu nie widzimy powodu, żeby ktoś z Europejczyków, ktoś z Polaków go prowadził, kierował nim. Cały personel jest malgaski, łącznie z dyrektorem, więc to im należy się podziękowanie za ten wysiłek. Sprzęt owszem jest, natomiast na pewno będziemy darczyńców jeszcze raz prosić o pomoc, chociażby na zakup rentgena, czy na wyposażenie sal operacyjnych, które na razie po prostu są pustymi pomieszczeniami, więc no tak mniej więcej to przebiegało. Każdy ten wysiłek byłby niemożliwy, gdyby po prostu darczyńcy nie odpowiedzieli.
1: No i to jest kolejne pytanie. Poruszyła Pani kilka wątków, które ja bym chciała rozwijać w kolejnych częściach naszej rozmowy, ale trochę już zamykając historię powstania szpitala, jak przekonuje się ludzi do tego, żeby taki pomysł, tak odległy pomysł wesprzeć? No bo żyjemy też w takim momencie, kiedy różnych zbiórek jest całkiem sporo i wydaje mi się, że najczęściej jest tak, że najłatwiej wspiera nam się inicjatywy, z którymi coś nas w jakiś sposób wiąże, które wydają się nam bliskie. Natomiast mówimy o Madagaskarze, wyspie bardzo odległej od Polski, która z Polską, no chyba historię ma dosyć krótką i odległą, jeżeli w ogóle. W jaki sposób Państwo przekonali ludzi do tego, że ten być może na pewnym etapie szalony pomysł warto wesprzeć, dlatego że ocali on, mam nadzieję, że setki, tysiące ludzi?
0: Zawsze postaramy się opowiadać historię ludzi, takie właśnie w pigułce, które jak w soczewce pokazują skalę biedy. Pokazujemy twarze tych ludzi, słuchamy ich wypowiedzi, to oni się wypowiadają. Może to jest trochę inne niż inne organizacje, nawet te największe, które pokazują wychudzone dzieci i mówią pomóż, daj datek. No u nas to wygląda w ten sposób, że każda taka zbiórka jest podparta twarzami, wypowiedziami, historiami poszczególnych ludzi. Może to jest kluczem do sukcesu, może kluczem do sukcesu jest to, że część z nas pamięta jeszcze, jak

Może to jest trochę inne niż inne organizacje, nawet te największe, które pokazują wychudzone dzieci i mówią pomóż, daj datek. No u nas to wygląda w ten sposób, że każda taka zbiórka jest podparta twarzami, wypowiedziami, historiami poszczególnych ludzi. Może to jest kluczem do sukcesu, może kluczem do sukcesu jest to, że część z nas pamięta jeszcze, jak

dla Afryki, którzy uznają, że są cele, które warto realizować, nawet jeżeli wiąże się to z ogromem pracy na przynajmniej dwóch kontynentach. Dzisiaj z Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorką, działaczką społeczną, pasjonatką historii i podróży, a także autorką bloga Kawałek Afryki, rozmawiam o polskich szpitalach uruchomionych na Madagaskarze. Jeden z nich działa od niemal miesiąca. W kolejnych częściach rozmowy dalej będziemy zajmować się pomocą, którą możemy i którą warto, abyśmy udzielali. Natomiast mam nadzieję, że zastanowimy się, w jaki sposób to robić, żeby na pewno trafiała w odpowiedni sposób do tych, którzy jej potrzebują. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi się przedstawię, Aleksandra Galant, i przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, czyli Katarzynę Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorkę, działaczkę społeczną, pasjonatkę historii i podróży, a także autorkę bloga Kawałek Afryki. Takim punktem wyjścia do dzisiejszego spotkania jest to, że od czerwca na północy Madagaskaru działa drugi już szpital uruchomiony dzięki staraniom Polskiej Fundacji dla Afryki, a tak naprawdę, jak moja rozmówczyni podkreślała, on został uruchomiony dzięki wsparciu darczyńców, osób, które w ten pomysł uwierzyły i wsparły go finansowo. Ale to, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam liczne wypowiedzi na temat szpitala i pomocy, którą zajmuje się fundacja, to to, że nastąpiła być może albo powinna nastąpić pewna zmiana w myśleniu o pomocy dla Afryki. I natrafiłam na takie zdanie, że do Afryki co roku przekazuje się odpowiednik 1,5 planu Marshalla, a nadal można tam spotkać dorosłych ludzi ważących 37 kilo. Czyli trzeba chyba zredefiniować myślenie o pomocy, o tym, co jest potrzebne.
2: Zdecydowanie tak. Najważniejszą kwestią jest słuchanie potrzeb lokalnych ludzi. To oni wiedzą, czego im potrzeba. Podczas na przykład wizyty w Kamerunie widziałam szkołę, której amerykańska fundacja ufundowała salę komputerową, właśnie kierując się swoim punktem widzenia, swoją misją, nie konsultując tego z lokalnymi ludźmi. No ale ta szkoła ma prąd tylko przez 2 godziny dziennie z generatora, więc ta sala komputerowa po prostu kompletnie nie miała sensu. Jedna z naszych wolontariuszek wspomina o zbiórce czerwonych podkoszulków dla Nigerii, gdzie czerwony jest kolorem przeklętym dla części zamieszkujących ją ludów. Więc pierwsze to słuchać potrzeb z regionu. Drugie, robić to wszystko rękami lokalnych ludzi. Taki przykład nie z Afryki, ale na przykład odbudowa Iraku byłaby o połowę tańsza, gdyby odbudowywano Irak rękami miejscowych ludzi, a nie wysyłano zarabiających zupełnie inaczej amerykańskich inżynierów, którzy biorą ze sobą rodziny. Więc rękami lokalnych ludzi, z poszanowaniem oczywiście kulturowych różnic, kulturowych zawiłości, które no dla nas tutaj akurat z Krakowa jesteśmy, no są niewidoczne, więc najczęściej to na przykład szef wioski mówi: damy wam ziemię pod szkołę, bo potrzebujemy szkoły, a wy zbierzcie pieniądze, żeby ta szkoła powstała. Inne przykłady to są takie, że nie wiem, dajemy pieniądze na szkołę, a miejscowi ludzie są tak w ten projekt zaangażowani i tak strasznie chcą, żeby ta szkoła powstała, że chodzili 2 kilometry w jedną stronę do rzeki i przynosili w wiadrach bez żadnych ciężarówek, bez żadnych innych środków transportu piasek na tą budowę. Więc wydaje mi się, że właśnie ten pogląd, żeby jak najwięcej słuchać ludzi i jak najwięcej wykorzystywać ich pracę, no afrykańscy ekonomiści mówią, no żaden kraj nie wzbogacił się dzięki pomocy. Źródłem dochodu jest praca, no tak mnie uczyli na moich studiach ekonomicznych, na przykład pokazując przykład Warszawy po powstaniu, gdzie naprawdę nie było nic, tylko była praca ludzkich rąk. Więc no jak najwięcej tworzyć miejsc pracy i przy okazji projektów, ale też bardzo dużo mamy projektów

źródłem dochodu jest praca. No tak mnie uczyli na moich studiach ekonomicznych, na przykład pokazując przykład Warszawy po powstaniu, gdzie naprawdę nie było nic, tylko była praca ludzkich rąk. Więc no jak najwięcej tworzyć miejsc pracy i przy okazji projektów, ale też bardzo dużo mamy projektów

0: dawaniu pracy. Na przykład właśnie na Madagaskarze, w Antananarywie, wyciągamy ludzi pracujących na wysypiskach śmieci, dając im możliwość pracy, na przykład poprzez zakup wózków transportowych. Wtedy no nam się to wydaje, że to jest po prostu tragedia, pchać w upale ręcznie wózek transportowy, ale ci ludzie mówią, że no odzyskują godność, stabilność, mogą zarobić 3 razy więcej niż na tym wysypisku śmieci. Kobiety szkolimy na krawcowe. Po roku takiego szkolenia każda z nich dostaje własną maszynę do szycia i może po prostu zacząć nowe życie. No i w tej chwili nam się udało 500 osób w ten sposób wyciągnąć z tych wysypisk, na których też pracują dzieci. No to jest, no chyba nie trzeba opisywać, z czym to się wiąże, takie życie na wysypisku śmieci. Więc ta praca jest w nurcie takim, że piłka jest po stronie Afryki. Najlepiej by było, gdyby nasza fundacja była tylko takim impulsem do zmiany. I na przykład mówiąc o tym szpitalu w Mampikuni, no mam taką osobistą wielką radość, że te 500 drzwi, 500 okien do szpitala zostały zrobione przez absolwentów, uczniów szkoły stolarskiej, którą kilka lat wcześniej założyliśmy. I to jest właśnie no, taki modelowy przykład, który jest moim ukochanym i mimo, że mam pełno zdjęć nakarmionych dzieci, które pięknie się uśmiechają, to dla mnie właśnie najbardziej wzruszające są te zdjęcia z tego skromnego afrykańskiego zakładu stolarskiego. I takich przykładów mamy dużo, że właśnie ten impuls dać edukację, dać miejsce pracy, dać narzędzia pracy, no a potem oczywiście na skalę lokalną, bo nasza pomoc jest jednocześnie ogromna i bardzo za to dziękujemy darczyńcom, no ale też jest kroplą w morzu potrzeb, no ale że właśnie na skalę lokalną powstają te miejsca pracy i można powiedzieć, teraz piłka jest po stronie Afryki.
1: Zastanawiam się, na ile zastosowanie w tym

0: mógł się utrzymać, przysłuży się na dużo dłużej. Odwołam się jeszcze do tego, co mówiła pani przed momentem o zbiórkach odzieży, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Skutek może być nawet odwrotny, dlatego że zalewanie Afryki odzieżą, nawet dawaną w jakimś dobrym odruchu, może skutkować tym, że tam się ten ich przemysł, nazwijmy to tekstylny, czy związany z uprawą konkretnych roślin, może załamać.
1: Taki przykład mamy z Kenii, gdzie dokładnie tak się stało, że lokalny przemysł bawełniany bardzo podupadł przez te zbiórki ubrań. Proszę sobie wyobrazić, że już w latach 20., kiedy mieliśmy te nasze niechlubne ambicje kolonialne, gdzie właśnie ostatnio wyczytałam, że do Ligi Morskiej i Kolonialnej należało wówczas 1 000 000 Polaków, więc to była naprawdę ogromna rzesza ludzi. Ale nawet już wtedy, w latach 20., ze strony Anglików, kolonialistów, były głosy, żeby już nie wysyłać tych ubrań do Afryki. Patrząc się z punktu widzenia ekonomicznego, nie ma produktu tańszego niż produkt za darmo, więc jeżeli my dostarczamy produkt za darmo, to wykaszamy konkurencję lokalnych sklepów, które powinniśmy raczej wspierać, a nie osłabiać ich potencjał. Ale jeżeli ktoś dostanie buty za darmo, to nie kupi tego u lokalnego szewca, więc dużo jest takich argumentów, które mówią, nie wysyłajmy gotowych rzeczy do Afryki. Oczywiście poza sprzętem medycznym, tak jak mówię, poprosimy darczyńców o zakup rentgena. Mam nadzieję, to się uda. I najprawdopodobniej ten rentgen przyjedzie kontenerem z Europy. Natomiast jeżeli mówimy o rzeczach typu meble, kredki, ołówki, ubrania, bo są takie przypadki, że nawet samolotami wysyła się wodę czy asfalt do Afryki, to zdecydowanie mądrzej i skuteczniej jest, żeby te rzeczy były produkowane, wytwarzane, kupowane na miejscu.
0: Powiedziała pani o zamawianiu urządzeń, chociażby rentgenów, te wyspecjalizowane sprzęty medyczne, to wydaje mi się zrozumiałe, że muszą być sprowadzane z odległych części świata, ale podejrzewam, że państwo dołożą się do tego, żeby wyszkolić osoby na Madagaskarze do obsługiwania tych sprzętów, bo też nie chodzi o to, żeby je mieć, chodzi o to, żeby umieć i móc z nich korzystać.
1: Zdecydowanie tak. Planujemy najbliższe wyjazdy medyczne poświęcić nie tylko leczeniu pacjentów, ale też współpracy z lokalnymi medykami. Mówię współpracy dlatego, że za dużo lat pracuję w fundacji, żeby mówić o nauczaniu. Też jest argument taki, że nasza szefowa wyjazdów medycznych mówi, że ludzie, medycy na Madagaskarze mają ogromną umiejętność diagnostyki, że bez tych narzędzi, które studentowi 5. roku wydają się po prostu niezbędne, oni są świetnymi diagnostami i gdyby nie bariery chronienia rynków pracy, to by znaleźli zatrudnienie na pewno u nich w szpitalu i w innych szpitalach w Polsce, więc tak, będziemy szkolić, będziemy współpracować, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że to medycy na Madagaskarze lepiej wiedzą, jak leczyć niektóre choroby.
0: Zastanawiam się, czy to wszystko, o czym mówimy, jeżeli chodzi o kierunki pracy fundacji i takie założenia dotyczące niesienia pomocy, to czy dobrym określeniem nie byłoby takie sformułowanie, że to jest proces wiodący do samowystarczalności? W państwa materiałach to słowo, hasło, ono jest często powtarzane. Jak ja to rozumiem, żeby dążyć do sytuacji, w której czy te kraje, czy ludzie, z którym państwo pracują, nie byli skazani na pomoc zewnętrzną. Tak jak z przykładem tych okien. To jest, tak jak pani powiedziała, bardzo jaskrawy przykład, który wydaje mi się, że pasuje do różnych wątków. Nie trzeba było czekać na zamówienie okien, na zbiórkę okien, żeby gdzieś zamówić je u kogoś za granicą, tylko okazało się, że są kompetencje, są materiały, są miejsca, w których można je zamówić.
1: Bardzo nas cieszą takie projekty, które dzięki temu, że jest jakiś poboczny wątek, mogą się same utrzymać. Czyli przykładowo, zakładamy sierociniec na Madagaskarze, a obok jest kilka hektarów farmy, która jest w stanie w perspektywie 5 lat utrzymać, dożywić na przykład wszystkie dzieci. Mamy bardzo fajny przykład z Centrum Dzieci Ulicy w Antananarywie, stolicy Madagaskaru, które na przestrzeni tych lat, jak działamy razem, o 30% obniżyło koszty, dlatego że uczniowie mają tam do wyboru kilka zawodów, jednym z nich jest rolnictwo, i pracują na farmie edukacyjnej i są w stanie wyżywić właśnie podopiecznych Centrum Dzieci Ulicy, no a w przyszłości jest szansa, że te koszty będą w 100% poniesione właśnie dzięki sprzedaży nadwyżek, więc bardzo często zakładamy fermy, hodowle, uprawy, produkcję jogurtu, produkcję maszyn,

0: produkcję węgla drzewnego, mamy firmę taksówkarską, mamy sklep. To są wszystko właśnie takie rzeczy, które wymagają, powiedzmy, pewnej inwestycji, no a potem mam nadzieję, że będą samowystarczalne i takie mamy dowody, że są samowystarczalne. Jak na przykład szłam kiedyś przez wieś na Madagaskarze, to spotkałam matkę z trójką dzieci, którzy szli w pole. To, że dzieci idą do pracy, to po tylu latach nie dziwi pracy fundacji. Mnie to nie dziwi. Zresztą UNICEF podaje, że co trzecie dziecko na Madagaskarze jest zmuszone do pracy po prostu z biedy. Natomiast no, to, co mnie zszokowało, to dlaczego macie tylko dwie kopaczki? No bo na więcej nas nie stać. Tutaj mówimy o naprawie takich podstawowych inwestycjach, wyposażeniu ludzi w jakieś narzędzia, kompetencje i tutaj naprawdę dużo nie trzeba, żeby komuś dać możliwość po prostu pracy, zarobienia na siebie, zarobienia na swoje dzieci. Stąd bardzo dużo właśnie tych naszych takich projektów tworzenia miejsc pracy.
1: Kończąc już trochę wątek działalności fundacji, zapytam i poproszę panią tak naprawdę o rozwinięcie hasła. Fundacja tworzy pomost między dobrymi ludźmi z Polski, a dobrymi ludźmi z Afryki. To jest piękne określenie i mówiąc szczerze, to musi być chyba wspaniałe uczucie reprezentować organizację, która w ten sposób działa.
0: Wspaniałe uczucie to jest obserwowanie tych datków. Wie pani, u nas te datki są skromne, to nie jest szaleństwo. Tam obliczyliśmy, że to jest średnia 40 zł, tyle przeciętnie wpłaca nasz darczyńca. No ale to, że ludziom w ogóle się chce wierzyć w to, że gdzieś 8 tysięcy kilometrów stąd dzięki ich 40 zł może powstać szpital, który uratuje tysiące ludzi, to jest niesamowite. Wie pani, miałyśmy kiedyś taką sytuację, że przyszedł do nas list, nie przelew, tylko list i w środku było 10 zł i pani pisała, że list jest tańszy niż opłacenie przelewu i że ona będzie co miesiąc przysyłać te 10 zł, bo w środę będzie jadła tylko chleb. No i takie wypowiedzi, takie sytuacje no są dla nas taką większą kontrolą niż kontrola Urzędu Skarbowego, bo jeżeli człowiek sobie uświadomi, co tą kobietą motywowało, no to wie, że tutaj na audycji do pani raczej nie przyjeżdżać pendolino, tylko raczej TLK, no bo to są pieniądze tych ludzi, więc to jest moim zdaniem takie wzruszające bardzo, że to są takie no biblijne wdowie grosze.
1: Chyba nie są takie słowa, po których trudno jest zabrać głos i coś powiedzieć. Dlatego też zrobiłam pauzę, żeby te słowa wybrzmiały. Ja mogę się tylko cieszyć, że raz one wieńczą ten fragment naszej rozmowy, dwa, że drogowskazy są miejscem, w którym te historie, a także historia działalności fundacji mają szansę wybrzmieć i mogą się pojawić. Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii, podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki, opowiada dzisiaj o działaniach i misji Polskiej Fundacji dla Afryki, a także o osobach, bez których realizowanie różnych jej celów nie byłoby możliwe, mianowicie o darczyńcach. To są, jak słyszeliście na koniec, niejednokrotnie historie bardzo poruszające. W trzeciej części mam nadzieję, że porozmawiamy trochę o tym, co paradoksalnie wydaje się łatwiejsze i przyjemniejsze, bo któż z nas nie lubi jeździć na wakacje? Natomiast okazuje się, że także planując urlop, warto wziąć pod uwagę, w jaki sposób wpływamy na ludzi. Czy ta nasza turystyka jest mądra? Czy jeszcze można zrobić coś więcej, żeby taką się stała? Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no bo wracamy na antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa. Yeah.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi pani Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Szpital na Madagaskarze, który działa już od miesiąca dzięki staraniom fundacji wspieranej przez darczyńców. To był powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy. Opowiadałyśmy też sporo o tym, w jaki sposób można pomagać tak, żeby ta pomoc była mądra, żeby na pewno swoje zadanie spełniała, żeby przypadkiem nie namieszała jeszcze bardziej. I wydaje mi się, że to samo dotyczy też turystyki i podróżowania. Ja tak z czystej ciekawości spojrzałam sobie, jak popularne biura podróży firmują swoje wyjazdy na Madagaskar. Natura Lemura, w rytmie Muramura i w Alei Baobabów. Wszystko brzmi bardzo pięknie. Te wycieczki najczęściej są związane noclegami z bardzo eleganckimi hotelami. No, ale pytanie, czy to jest taka turystyka, która raz pozwala nam odkryć Madagaskar, poznać Madagaskar? Po drugie, czy ona ma coś wspólnego

0: z zasilaniem gospodarki Madagaskaru. Czy te pieniądze trafiają do mieszkańców kraju, czy też do zagranicznych biur podróży, operatorów, sieci hoteli?
1: Na pewno najprostszym sposobem, a na pewno najprzyjemniejszym wsparcia Afryki jest jechanie tam i zostawienie swoich pieniędzy. Jeżeli nawet tour operator bierze lwią część zysków z naszego pobytu, no to jednak te konkretne osoby, które tam pracują, dostają pensję i dostają pracę. W sytuacji, gdzie na Madagaskarze 90% ludzi po prostu nie pracuje w ramach umowy o pracę, tylko w ramach rolnictwa, handlu, to każde stworzone miejsce pracy na Madagaskarze jest na pewno korzyścią. Natomiast no, warto patrzeć na to, gdzie się zostaje, czy to jest lokalny guest house, czy to jest wielka sieciówka. Więc warto też głosować swoimi pieniędzmi i patrzeć się tak, żeby jak najwięcej, jak najbliżej lokalnych ludzi były te miejsca. No, warto jeść w lokalnych miejscach, warto wziąć lokalną taksówkę, która zresztą w Antananarywie funkcjonuje w ten sposób, jak widziałam, że wsiadając do taksówki najpierw się jedzie na stację benzynową, bo bieda po prostu wyklucza możliwość, żeby taksówkarz miał benzynę w baku, więc najpierw jedziemy na stację, tam klient kupuje potrzebną ilość benzyny i potem dopiero jedzie, więc no na pewno im bliżej ludzi, tym więcej dla nich zostaje pieniędzy. Natomiast no turystyka generalnie bywa no ogromną gałęzią PKB. Na przykład w przerwie sprawdziłyśmy sobie, że w Tanzanii jest to prawie 1/5 PKB, więc naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby jeździć do krajów Afryki, bo no jest to też pomoc. Natomiast no inna sprawa, czy jesteśmy w stanie w ogóle poczuć Afrykę, zobaczyć Afrykę z kurortu. I tutaj mam przykład z własnej rodziny, bo moja córka pojechała z dziadkami na All Inclusive do Tunezji na 2 tygodnie. Miała wtedy 11 lat, a rok później pojechałyśmy już tak backpackersko do Maroka. No i córka, bardzo ogarnięta, nie mówię, bo właśnie zdała 8 egzaminów w tej sesji, dziwiła się, że mężczyźni chodzą w sukmanach, prawda? Czyli można być 2 tygodnie w Afryce i być tak odciętym po prostu od lokalnych warunków, że nie mówię, że znać historię, czy znać zbrodnie postkolonializmu, czy znać lokalną kulturę i wierzenia, ale można nie mieć wiedzy takiej, że mężczyźni chodzą w sukienkach.
0: To jest chyba cecha charakterystyczna krajów, w których rzeczywiście ta turystyka jest zbudowana od lat i która jest naprawdę filarem gospodarki. Myślę przede wszystkim o Egipcie, o Turcji, o Tunezji, że to są kraje, gdzie powstają całe resorty, gdzie turyści są zupełnie odcięci od ulicy, od prawdziwego świata. Co więcej, mnie się zdarzyło być w Egipcie, odradzano mi wychodzenie z tego resortu. Tam rzeczywiście w pewnym sensie, to jest odległe wspomnienie, jest wszystko, prawda? Nie ma powodu, żeby wychodzić poza tą potrzebą poznawczą, którą można mieć lub nie mieć. To, co mnie też trochę hamuje, kiedy myślę o zwiedzaniu krajów w tak dużym stopniu dotkniętych ubóstwem, jest ten ogromny kontrast. Mówimy o tym, że jest to kraj, w którym 70% populacji żyje poniżej progu ubóstwa, tymczasem no, my sobie przyjeżdżamy po to, żeby wypocząć, obejrzeć lemury, posiedzieć pod palmą. To jest raczej jakaś wątpliwość, która we mnie się budzi, kiedy myślę o takich zorganizowanych wyjazdach. Natomiast przyjmuję ten argument, że każdy wyjazd jest wsparciem dla lokalnej turystyki, która zatrudnia ludzi.
1: Dokładnie tak. Natomiast no, pytanie jest może nie, czy jeździć, bo no bo w ogóle nie umiałabym postawić takiego postulatu, że nie jeździmy, bo nie wiem, ślad węglowy czy coś takiego. Natomiast no, jak się zachowujemy na miejscu? Pierwsza zasada jest taka, żeby traktować tych ludzi dokładnie tak, jak chcielibyśmy być traktowani. Czyli jeżeli ja jestem chora i jestem upocona i jestem skrzywiona i blada albo bardzo czerwona, to czy chciałabym, żeby ktoś mi robił zdjęcie? No nie. Pytajmy się zawsze ludzi o to, czy chcą być sfotografowani. Ja wiem, że nie znamy lokalnych języków, natomiast no, mowa ciała jest fantastycznym tutaj narzędziem. Można podnieść telefon, pokiwać głową, czy mogę zrobić zdjęcie, czy nie. No i to jest takie odczarowanie tej postkolonialnej mentalności, która przez naprawdę dziesiątki lat tym ludziom nie dawała prawa do decydowania o tym, gdzie mieszkają, gdzie pracują, a tutaj jest to taki mały kroczek, żeby pokazać, masz prawo odmówić, tym bardziej, że no postkolonialne postawy, ta postkolonialna mentalność, no niestety jest wciąż obecna. No ja miałam taką sytuację, w której w Tanzanii w czasie prywatnego urlopu odwiedziłam jedną z naszych szkół i uczniowie rymnęli, cała szkoła na kolana przede mną,

0: Więc ta sytuacja, w której my możemy po prostu traktować ich tak, jak chcielibyśmy być sami traktowani, no jest w stanie być tą kropelką. Więc pytajmy się o zdjęcia. Nie róbmy zdjęć w sytuacjach obnażających biedę, obnażających trudne sytuacje. No, myślmy w ten sposób. Czy ja bym chciał być tak sfotografowany? Kolejna rzecz, no wiem, że serce się kraje i tutaj też jestem pewną hipokrytką, bo właśnie w czasie ostatniego pobytu złamałam się i dałam paczkę chipsów chłopakowi, mimo że chodzę po szkołach i mówię, nigdy nie dawajcie nic dzieciom afrykańskim, no ale człowiek jest człowiekiem, natomiast no nie dawajmy nic dzieciom, ani cukierków, ani ołówków, ani jakichś zabawek, nie przywoźmy tego z Polski, to już dlaczego nie kupować w Polsce i przywozić darmowych rzeczy do Afryki, to mniej więcej wytłumaczy. No ale też jest taki aspekt, że pod tymi właśnie naszymi hotelami all inclusive stoją dzieci, które są przyzwyczajone do tego, że dostają. A one powinny być w szkole, co nie? No i my dając tego misia, no tylko sprawiamy, że kolejny dzień nie jest w szkole, tylko czeka na tą naszą jałmużnę. Także no takie mniej więcej mam postulaty. Człowiek jest tylko człowiekiem i czasami po prostu ten odruch podzielenia się po prostu jedzeniem z głodnym człowiekiem jest silniejszy.
1: A jakie elementy kulturowe, typowe dla Madagaskaru warto jest, żebyśmy uszanowali? No bo każdy kraj, zwłaszcza z nieznanych dla nas kontynentów, obcych kultur, ma takie elementy, które wymagają od nas pewnego dostosowania się. Tak jak w niektórych krajach Azji, mówię tu o Azji Południowej, również mężczyźni muszą zasłaniać nogi, prawda? Mhm. Albo mężczyźni i kobiety muszą dosyć szczelnie zasłaniać swoje ciało, żeby uszanować tę kulturę, zwłaszcza kulturę religijną. Czy podróżując na Madagaskar również powinniśmy pamiętać o takich elementach?
0: Tych lokalnych zwyczajów, które są tak odmienne od naszych, no to mogłabym tutaj mówić godzinami. Natomiast takich, które są w interakcji, no to pamiętam tylko jedną taką sytuację, w której tłumacz mnie poprosił, żebym więcej coś powiedziała, że zasada jest mniej więcej taka, że tak długo jak mówi twój przedmówca czy twój rozmówca, powinniśmy tak samo mówić, więc to nasze takie europejskie przyspieszenie zrobić, załatwić, no tam jest niemile widziane, więc jak ktoś na przykład nas czymś częstuje, zaprasza i długo mówi o tym, jak bardzo się cieszy, że się z nami spotkał, no to nasze dziękuję może być po prostu obcesowe.
1: A jak jest, jeżeli chodzi o zachowanie turystów? No bo umówmy się, trochę jest tak, ja nie chcę tutaj być ani adwokatem diabła, ani obwiniać wszystkich o wszystko, bo to też nie jest w porządku. Natomiast dużo mówi się o tym, że coraz więcej krajów, włodarzy miast postuluje ograniczenie turystyki, również ze względu na zachowanie turystów. Jak jest, jeżeli chodzi o poszanowanie natury, przyrody na Madagaskarze?
0: Tam jest sytuacja bardzo złożona, no bo moim zdaniem, ale też zdaniem ekspertów, są dwa takie zasadnicze problemy, jeśli chodzi o przyrodę na Madagaskarze. Pierwsze to są zmiany klimatyczne. Byłam ostatnio w lutym i przeszedł cyklon, który zabił kilkadziesiąt osób. No, naszą miejscowość ominął, ale te cyklony, które kilka razy przechodzą przez Madagaskar, są coraz częstsze, coraz silniejsze, coraz bardziej dewastujące, coraz więcej ludzi zabijających. Jest zmiana klimatu widoczna na tym, jak plaże się cofają i już wewnątrz Madagaskaru spotykamy uchodźców klimatycznych, którzy muszą się przenieść. No a tutaj powiem, że Madagaskar jest odpowiedzialny za emisję 0,02% światowej emisji gazów cieplarnianych. I no jak zwykle

nieść. No a tutaj powiem, że Madagaskar jest odpowiedzialny za emisję 0,02% światowej emisji gazów cieplarnianych. I no jak zwykle

0: najmniej winni i najbardziej potrzebujący. Drugi problem to jest taki, że 90% oryginalnego poszycia drzew niestety nie istnieje już, co tylko zwiększa te wszystkie problemy, o których mówię, czyli na przykład nie ma poszycia, nie ma drzew, więc te powodzie są jeszcze bardziej dewastujące. No jest to spowodowane rabunkową gospodarką i samych Malgaszy i koncernów, wiadomo z którego kierunku świata przychodzących. Dlatego mówię, że sytuacja ekologiczna Madagaskaru jest złożona, no bo jeśli mówimy o zmianach klimatycznych, no to biedni Malgasze, biedni w tym sensie, że Bogu ducha winni Malgasze, nie są temu winni, natomiast no faktycznie wycinają tą drewno, natomiast no jest to drewno potrzebne na opał. Tam ogromna większość ludzi na wsi 100% nie ma elektryczności, gotuje się na ogniu. No więc ja widziałam, jak palisandrem się pali, który u nas kosztuje kilkaset pewnie złotych za metr kwadratowy, a tam po prostu się nim pali, żeby ugotować ryż, który jest podstawą jedzenia, więc no ta ekologia to jest złożony problem.
1: Mówię to z żalem, ale musimy kończyć naszą rozmowę, dlatego

0: społeczeństwo, trochę jak Anglicy względem Europy, więc no, nie ma takiego drugiego państwa na całym świecie. I jeżeli ktoś nawet był w Tanzanii czy w Kenii na safari, to bardzo zachęcam, żeby jechać na Madagaskar, bo mentalność tych ludzi, życie tych ludzi jest zupełnie, zupełnie inna niż w tej lądowej części Afryki.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Bardzo pani dziękuję za tę wizytę. Wiem, że wiązało się to z przyjazdem aż z Krakowa w te okropne upały, ale i tak bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbyło, że to wszystko, co pani powiedziała, mogło wybrzmieć na naszej antenie, no i za to, że ja mogę podziękować i pogratulować tego wszystkiego, co dzięki waszym staraniom się udaje osiągnąć.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zachęcam do wsparcia pomocafryce.pl.
1: Ja również zachęcam was do odwiedzenia tej strony, a także do zajrzenia na Spotify, na YouTube'a, bo tam znajduje się już zapis tej rozmowy. Myślę, że warto do niej wrócić, warto posłuchać jeszcze raz, czym dokładnie zajmuje się Polska Fundacja dla Afryki i dlaczego warto ją wspierać. Do waszej dyspozycji jest też nasz drogowskazowy Facebook, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które planujemy w drogowskazach. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dziś. Dzisiaj to była, tak jak powiedziałam na początku, intensywna, ale bardzo ważna rozmowa, za którą również i wam bardzo dziękuję. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
3: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
2: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Upały zalewają Europę, wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie Starego Kontynentu temperatury sięgają blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy u nas znów żar poleje się z nieba?
4: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
5: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
4: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 km.
1: Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z centralnym azylem dla zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
6: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać, najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
1: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego zoo. Nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie.
6: My na razie nie wiemy nic.

0: Więcej oprócz tego, że młoda Puma jedzie do Poznania, nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia, a dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
1: Przypomnijmy, Pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki. Przez tydzień wymykała się służbom. Woda, plaża i święty spokój i smartfon przyklejony do ręki. Brzmi znajomo? No właśnie, na urlopie nie potrafimy wytrzymać bez spatrzenia w ekran.
2: Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje, to tak, ciągnie.
3: Urządzenia mobilne, no to jest najprostsza forma komunikacji z innymi ludźmi i to tak po prostu już jest i tak będzie.
1: A dlaczego warto od tego telefonu odpocząć?
2: No, żeby odpocząć, trochę zregenerować mózg.
3: Zdecydowanie. Najlepszy sposób na wypoczynek to po prostu nie zabierać telefonu, tableta ani komputera i tak żyć, ale myślę, że w tych czasach może to być ciężkie.
4: Żebyśmy czasami po prostu odłożyli ten telefon albo moglibyśmy go zapomnieć. O.
1: Eksperci nie mają wątpliwości. Im mniej telefonu, tym lepszy reset. W lasach zrobiło się wyjątkowo tłoczno. Wiele osób ruszyło po jagody i grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o ważnych zasadach.
5: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek. To znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
1: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z nadleśnictwem. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Dziś oficjalne powitanie w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
6: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
7: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
6: Na zwycięstwa i bramki.
7: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
6: Doświadczenie.
7: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
6: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
1: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Dziś jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.

0: SK Rock Warszawa.
1: Tragedia w słowackich Tatrach. Polak spadł z wysokości 200 metrów. Giełdy w dół, a ropa w górę po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Dwaj influencerzy z zarzutami UOKiK mieli wpływać na decyzje najmłodszych.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam, a na początek tragiczne doniesienia ze Słowacji. W Tatrach zginął polski turysta. 40-latek spadł w wysokości 200 metrów. Mężczyzna próbował zdobyć czarny szczyt. Wezwanie ratownicy otrzymali wczoraj wczesnym popołudniem. Skontaktowała się z nimi partnerka 40-latka. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie, poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu. Ratownicy o pomoc poprosili załogę ratowniczego śmigłowca. Na miejscu okazało się, że Polakowi nie można było już pomóc. Kobieta została przetransportowana do Starego Smokowca.
2: To jest raport.
1: Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie giełdy w dół, a ropa w górę. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojsko USA ogłosiło kolejną falę uderzeń na Iran, a ten z kolei ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus. A tym, jak to się przekłada na tankowanie na stacjach, Michał Rawa.
3: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
4: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
3: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: A ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli oni stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
5: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
1: Mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
6: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
1: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Group może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W lasach zrobiło się tłoczno. Wiele osób wyruszyło po jagody i pierwsze w tym roku grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o pewnych zasadach, których powinniśmy przestrzegać.
7: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek, to znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
1: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce, a w lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby, a jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z Nadleśnictwem.
0: Pogoda.
8: Tak dziwnie jest trochę. Niby jest lato i niby jest ciepło, ale tak patrzę, że jeszcze ciągle wszędzie kłębią się chmury. W Warszawie 16, w Gdańsku 16, w Koszalinie 15, w Łodzi 16, w Krakowie 17. I oczywiście ta temperatura będzie sobie rosła i rosła i rosła i będzie w Warszawie 27 nawet, albo tak nawet 25, 27. W Gdańsku będzie 20 i piękne słoneczko i do końca tego tygodnia będzie się robiło coraz cieplej i cieplej i cieplej, a potem będzie się znowu robiło coraz zimniej.
9: No i to wszystko krąży, proszę Państwa, wszystko krąży w naturze. Do tego wszystkiego możliwe burze, opady deszczu w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, więc życzymy wszystkim powodzenia. Dzisiaj, proszę Państwa, Marcin Prokop celebruje swoje urodziny, więc jeżeli komuś jest, nie wiem...
8: O, Marcin, wszystkiego najlepszego.
9: No hopla. Tak. Może słucharek z rana, proszę bardzo, od redaktora.
10: Co to jest... 90, 60, 90. To człowiek zwalniający przed fotoradarem.
0: Wszystko.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
9: Proszę Państwa, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień łapania za pupę, więc my przewrotnie zapytamy, czego nigdy nie zrobicie w życiu.
8: No i właśnie tak, żeśmy z Wojtkiem rozmawiali, że wszystko jest kwestią pieniędzy jednak, ale są wykluczenia. Jakby na to nie patrzeć, o tym dziś pogadamy. Ania?
1: Orla perć u mnie.
9: No to dzień dobry Państwu.

0: Buenos dias, nara, siara.
1: Dzień łapania za pupę dzisiaj. Nie róbcie tego, jeśli nie macie zgody. Chyba że ktoś się zgodzi, to wtedy możecie go spokojnie za tę pupę złapać. Ja na przykład, jak będę chciał złapać za pupę Wojtka, to najpierw go
0: to
1: zapytam.
0: To nawet nie pytaj. No.
1: I vice versa. Rozumiem, że jak będziesz chciał mnie złapać za pupę, to też zapytasz. Ja będę
0: powiedział,
1: stary, nie ma sprawy. A jeszcze przecież żonę musimy zapytać.
0: A widzisz, to nie jest takie proste. Ty masz jakby to już z głowy, nie musisz nikogo pytać o zdanie, ale ja czy Gądziu musielibyśmy jeszcze osobę postronną oczywiście uprzedzić.
1: Zapomniałam, przechlapane. W związku z tym pytamy was, czego nigdy nie zrobicie. No i tak tutaj prowadzimy dywagację na ten temat. Ja myślę sobie, że rzeczywiście wiele rzeczy ludzie często mówią, ja nie zrobię, potem tak, a za 5 milionów dolarów? I tak wiem. Ha, może. Ja jednak wiem, że jedno, czego nie zrobię, to nie umiem zrobić ludziom świństwa, bo nawet jak wezmę za to 5 milionów dolarów, to potem weź z tym żyj.
0: No ale jednak, jakbyś ocierała łzy tymi dolarami, to może byłoby ci łatwiej.
1: No ale zawsze te łzy lecą trochę, no ej, no to nie o to chodzi.
0: Oczywiście nie namawiamy, nie zachęcamy. W tejże sprawie też wysłaliśmy, proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że Kondzia, ale tak naprawdę wymieniliśmy go na lepszy model. Wysłaliśmy nową koleżankę Ewę na miasto.
2: Czego nigdy w życiu nie zrobisz?
3: Nigdy w życiu nie skoczę na bungee.
2: Dlaczego?
3: Bo dbam o swój kręgosłup.
1: To jest prawda, ja nie skoczę na bungee, dlatego że mój błędnik by po prostu oszalał.
0: Są też tacy, którzy dbają o swoje uszy.
4: Cześć, nigdy w życiu na pewno nie będę się bawił przy disco polo. To jest niemożliwe. And what
5: a lovely morning. Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
6: Good morning. Good morning. SK Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No z tym disco polo to niech pan uważa, po 07 różnie bywa.
1: No właśnie, i na jeszcze się trafi takie wesele, że hej. Uwaga teraz, bo ja uwielbiam odczytywać listę tutaj obecnych podczas tego utworu. Bear McCreary.
0: Obecny.
1: Slash.
0: Obecny.
1: Duff McKagan.
0: Obecny.
1: Chad Smith.
0: Obecny.
1: Brendan McCreary.
0: Zapraszam do tablicy Cool Kids.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
0: Reklama.
6: SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Dzień Łapania za Pupę i przewrotnie pytamy o to, czego nigdy nie zrobicie. Był taki moment, w którym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu z redaktor Janną o tym, że nawet za pieniądze niektórych rzeczy byśmy nie zrobili.
1: No ale wiele rzeczy zrobilibyśmy za pieniądze, ja powiedziałam wszystko kwestią ceny i zadam pytanie, może za 5 milionów dolarów na przykład.
0: No i Państwo są czujni.
2: Dzień dobry, ja w sprawie inflacji. Wiele lat temu mówiło się, a za 1 milion dolarów byś zrobił. A pani redaktor już dzisiaj mówi, a za 5 milionów dolarów. Także policzcie sobie, grubo poszło.
0: No, ja, proszę się odnieść.
1: To, przepraszam, ale to wszystko zależy od aktualnej ceny paliw.
0: To jeszcze ekspert w tej sprawie.
3: Co tanie, to drogie. A co drogie, to porządne i działa.

0: Czego nigdy Państwo nie zrobicie, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Za chwilę raport Eskiro i Ania Kruszyński, ale najpierw musimy pojechać przez garaż.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Już pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Eskirok. Raport.
7: 6.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienie na drodze krajowej 58 w miejscowości Zielonka. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Trasa na odcinku Szczytno-Stara Kiełbonki jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Członek byłej baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA jest wśród uratowanych w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. 47-letni Hollande

0: jest poszukiwany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości. Ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu terrorystycznego w 1979 roku. W kraju Basków na północy Hiszpanii zginęło w nim dwóch hiszpańskich żandarmów. Hiszpański wymiar sprawiedliwości będzie domagał się ekstradycji Olalde.
1: To jest raport.
0: Poszukiwana puma w zachodniopomorskich lasach została już przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego. Zdaniem weterynarza, który uczestniczył w akcji odławiania, to młoda samica.
2: Ta samica jest młoda, być może kwestia roku. Zwierzę wydaje się w dobrej kondycji. Zachowanie może dać podstawy, że zwierzę było oswojone. Stan odżywienia wskazuje na to, że albo przez niedługi czas przebywało w dziczy, albo świetnie sobie radziło ze zdobywaniem pokarmu, co również świadczy o tym, że odłowienie było absolutnie niezbędne.
0: Mówił weterynarz Piotr Aleksandrowski.
1: SK Rock Sport.
0: Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się dziś jako zawodnik Chicago Fire. Na razie podczas klubowego treningu wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR półfinałowego meczu Mundialu Francja-Hiszpania. Ten dziś odbędzie się na stadionie w Arlington. Nadal nie wiadomo, czy okazję do posędziowania dostanie Szymon Marciniak. Polski arbiter może jeszcze zostać sędzią półfinału Anglia-Argentyna, meczu o trzecie miejsce lub finału.
3: No to trzymamy kciuki, bo nastawienie ma bojowe.
4: Nie zrób nic głupiego, dobrze? Masz karton, ja wiem, że jest tempo, ale poleciałeś nogami, jak gościu ci zaparkował przed tobą, a ty mu przez jego nogi, widziałeś to? Ale on ci stał, dlaczego w niego buchasz, powiedz? No, żeby mnie nabrać.
3: Jak po angielsku będzie, dlaczego w niego buchasz?
5: 6 na 9. Ziętarska. Olszewski.

0: pytacie, po co my tu jesteśmy od 6 rano, a ja już śpieszę z odpowiedzią. Jesteśmy tu po to, żeby rozwiązywać Państwa dylematy.
1: To prawda, sami je wcześniej spowodowaliśmy,
0: no, to.
1: Ale Państwo przybywacie z odpowiedziami. W serwisie sportowym padło określenie, że być może Szymon Marciniak wystąpi jeszcze jako sędzia na tych Mistrzostwach Świata, no a ja zaprezentowałem fragment jego meczowych wypowiedzi.
2: Ale on ci stał, dlaczego w niego buchasz, powiedz? No, żeby mnie nabrać.
1: No, ale w Ekstraklasie to każdy może sobie buchać, ale jak to się bucha na międzynarodowym boisku?
0: No właśnie, zadałeś pytanie, jak to jest po angielsku.
3: Jako znany ekspert językowy odpowiem panu redaktoru, why you buchasz to him? Nie ma za co.
1: Hej, Messi, why you buchasz to him? Jesteście państwo doskonali.
4: 6 na 9. RSO. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.

0: czego nigdy Państwo nie zrobicie i pojawił się wątek pieniędzy. Co zrobimy za pieniądze, czego nie zrobimy i Asia wyszukała ciekawą formę zarobku, proszę Państwa.
1: To trochę nawiązuje do dnia łapania za pupę, a nie, czekaj, to zupełnie nie tak. W Kanadzie, słuchajcie, pojawiła się nowa osoba.

0: Długa, to jest zawodowe przytulanie i rzeczywiście proszę sobie niczego nie wyobrażać, nie chodzi o łapanie za pupę, chodzi o badania naukowców, którzy twierdzą i mają rację zresztą, że podczas przytulania rośnie poziom oksytocyny odpowiedzialnej za dobre samopoczucie, spada wydzielanie kortyzolu, czyli oczywiście hormonu stresu, spowalnia się tempo uderzeń serca i spada ciśnienie tętnicze. W związku z tym można przyjść i się po prostu zapłacić pieniądze, żeby ktoś cię przytulił. Przytulanki są nagrywane, więc jeśli którakolwiek ze stron budziłaby wątpliwości co do zamiarów i tego, czy łapie za pupę, czy nie łapie, to natychmiast wyciągane są konsekwencje. Jakie są ceny takiego przytulania? Pół godziny przytulania kosztuje $35 kanadyjskich, to jest mniej więcej 100 zł, a cały pakiet jest jeszcze. Przytulanie, pocieszanie i masaż nawet może kosztować $260 taki pakiet.
1: Zobacz, na Ustoku są tacy ludzie, którzy chodzą z karteczkami z napisem Free Hugs, darmowe przytulanie. No psują rynek.
2: Niech mnie ktoś przytuli.
3: 6 na 9

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to czas się zmierzyć tymi pięknymi nagłówkami. Proszę Państwa, trafiłem na piękne hasło. Rozwiąż psychotest i sprawdź, którą żoną Michała Wiśniewskiego jesteś. Opcji jest aż 5.
2: Czekaj, rozwiązałeś psychotest?
1: Rozwiązałem.
2: Dajesz.
1: Jestem tą, której zaśpiewał Zawsze z tobą chciałbym być.
2: Fantastyczne to jest. Ja też trafiłam na ciekawą rzecz, słuchajcie. Influencerka kradła rośliny z cudzych działek.
1: No.
2: Wywoziła je taczką i chwaliła się tym
1: Żartujesz.
2: W sieci. Tak, ja to autentycznie aż zobaczyłam to na własne oczy. Co powiedziała? Powiedziała, w przyszłości postaram się myśleć bardziej. Mm. I ja myślę, że każdy tak w sądzie mówi.
1: No, przesadziła.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.
11: Sąd odmówił wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Jest reakcja prokuratury. Atak Rosji na Ukrainę kilka godzin po zakończeniu spotkania w Paryżu. W raporcie Orla Peryć. Legendarny szlak w Tatrach ma już 120 lat.
12: SK Rock. Raport.
11: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam.

0: Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przybywa w USA. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja?
1: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
2: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
1: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
3: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
1: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
0: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
4: To jest raport.
0: W Paryżu Narada Sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy Rosjanie uderzyli pociskami balistycznymi. Te wznieciły pożary w kilku punktach miasta. Ucierpiała m.in. jedna ze szkół i magazyn. Nie ma informacji o ofiarach czy rannych. Do ataku doszło kilka godzin po zakończeniu spotkania koalicji chętnych w Paryżu.
5: 40 uczestników było сьогодні.
0: W spotkaniu wzięło udział 40 krajów. Do naszej grupy dołączyły również Mołdawia i Macedonia Północna. Ważne jest, że zgodziliśmy się na zorganizowanie kolejnego spotkania koalicji chętnych na Ukrainie.
5: W Ukrainie.
0: Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu wziął też udział premier Donald Tusk. Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
6: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
0: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego zoo. Nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie. Przypomnijmy, przez tydzień wymykała się ona służbom.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Legendarny szlak w Tatrach Orla Perć ma już 120 lat. Ta najtrudniejsza droga turystyczna w polskich górach powstała na długo przed zbudowaniem kolejki linowej na Kasprowy Wierch i początkowa była dłuższa niż dotychczas wiedzie, mówi Franciszek Łukaszczyk, emerytowany ratownik Topry.
7: Wielkie przedsięwzięcie zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Bo widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć skalę w granicie, majzlem dziury.
8: Piotr Jasiński, ratownik Topru.
9: Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych na rejonie Buczynowych. Tam się zaczynały prawdziwe trudności.
10: Jest to szlak ubezpieczony wieloma łańcuchami, drabinki, mamy klamry. Powinniśmy podążać od zawratu po Krzyżne. Jest to szlak bardzo długi, przez to wymaga nie tylko pod kątem technicznym, ale również fizycznym.
0: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a długość szlaku to 4 km i 300 metrów.
11: Na szlak wysłaliśmy też naszego reportera, który zapytał przechodniów.
12: No ja sobie obiecałem, że zabiorę żonę w Tatry.
13: A co pana najbardziej fascynuje w polskich Tatrach? Piękno dzikiej przyrody, nieokiełznane przestrzenie, czyste górskie powietrze?
12: Nie, przy pana w Tatrach najłatwiej upozorować nieszczęśliwy wypadek.
14: Pogoda.
15: Co? Wojtek, słuchaj, nie zabieraj żony w Tatry, proszę. Dobrze? Z Kądziem możecie sobie chodzić za rączkę tam po Orlej Perci?
11: Nie, ja tam nie wiem, gdzie Kądzie pojechał na wakacje i z kim.
15: No, ale chyba nie na Orlą Perci. On jednak zdecydowanie wybrał wodę. Ja jestem słaba w pogodę, ja nie umiem. Generalnie będzie spoko, ale za to znalazłam świetny przepis na chrupiące boczniaki.
11: Super. Zapowiedz, jaki to jest przepis?
15: Słuchajcie, no więc trzeba oczywiście szklanka dobrej bułki tartej, troszkę mąki, 2-3 jajka, sól, pieprz, olej do smażenia. Obtaczamy, robimy na chrupko, do tego fajny sosik. Mniam!
11: Pozdrawiamy Dolny Śląsk, Kraków oraz pod okolice Rzeszowa, gdzie tak będzie spoko, że będzie padało i będą burze.
14: Eskarok 6 na 9.
16: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
14: Od 6 do 9
16: w Eskarok.
11: Czego nigdy państwo nie zrobicie z okazji Dnia Łapania Zupy, bo o to pytamy, na przykład...
17: Czego nigdy nie zrobisz?
18: Myślę, że nigdy nie ugotuję sama zupy, tak od zera, że nie dam rady.
11: To młode pokolenie, to naprawdę.
15: Dajcie spokój.
11: Aniu, co w raportach?
0: Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid wyścigowy.
15: O, proszę bardzo, można? Fantastycznie, oni zdolni są.

0: To właśnie dziś, 14 lipca, razem z Państwem dywagujemy na temat tego, czego nigdy nie zrobicie, a to z okazji nietypowego święta, jakim jest Dzień Łapania za Pupę w kalendarzu.
1: No to i właśnie generalnie już apelowałam parę razy, żebyście nie łapali za pupę tak bez, że tak powiem, pozwolenia, bo rzeczywiście można po prostu wtedy zarobić w pysk. No ale czego nie zrobicie, albo co zarobicie za bardzo duże pieniądze, już mówiłam, 5 milionów dolarów, możemy negocjować.
0: Nie, no nie ma problemu. Państwo też mówiliście o tym, że disco polo to jest temat sporny i tutaj, że nigdy się nie ugniecie pod jego ciężarem, ale...
2: Tą dziewczyną, co tam z tym disco polo miała coś wspólnego, to już grabasz popełnił jakiś tekst kiedyś i muszę się tu zgodzić ze słuchaczem i z grabarzem. Natomiast pragnę również przypomnieć wszystkim, co to nigdy czegoś

0: że nigdy się nie ugniecie pod jego ciężarem, ale...
1: Tą dziewczyną, co tam z tym disco polo miała coś wspólnego, to już grabarz popełnił jakiś tekst kiedyś i muszę się tu zgodzić ze słuchaczem i z grabarzem. Natomiast pragnę również przypomnieć wszystkim, co to nigdy czegoś... liczności tak naprawdę i z wiekiem różne rzeczy potrafią się przydarzyć. W związku z czym pozwolę sobie przypomnieć takie powiedzenie. Nigdy nie mów nigdy.
0: Oczywiście, że tak po północy nagle halo, halo, halo...
2: Właśnie tak. Kądzie nie ma, nie opowie, co było za to w Paryżu, bo w Londynie to mogę Państwu opowiedzieć, co było. Fakt, że zarzekacie się jak żaba błota, że są rzeczy, których nie zrobicie na pewno.
3: Dzień dobry. Pytacie, ja odpowiadam, więc od razu powiem, że za żadne pieniądze nie zagłosowałbym na pewną partię, tą poprawną i słuszną, jedyną.
4: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
5: Telefon zaufania Eskirok.
6: Ja tylko chciałem sprawdzić, czy mnie puścicie. Dziękuję.
5: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No, a to nasz zespół, można tak powiedzieć trochę. Flying Bison, który już za chwilę, już za momencik zagra na Colors of Ostrava.
0: Tak jest, bo ten festiwal już w tym tygodniu. Relacje z niego będziecie Państwo mogli oglądać na Instagramie Eskirok. Klaudia i Dawid są już w pogotowiu właściwie festiwalowym. Flying Bison, trzech uroczych dżentelmenów z czerwonymi krawietami, czarnymi koszulami. Dawide, Patryk i Hubert, a grają tak.

0: Czego nigdy nie zrobisz?
1: Nigdy nie zostanę instruktorem nauki jazdy.
0: Dlaczego?
1: Bo boję się samochodów, boję się elek i nie ma takiej opcji.
2: Aha. W lebu, tak. Asia, nie tu!
3: Jest! Tutaj w lewo miałam rondo objechać.
4: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
12: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: No właśnie, jak się mówi, że tak Czech chce wszystkiego, I want it all, ale są takie rzeczy, których nawet za pieniądze byście nie zrobili.
1: Mhm, i całe szczęście.
2: Niby nigdy nie mów nigdy, ale ja za żadne pieniądze nie mam najmniejszej możliwości, żebym oddała komukolwiek mojego psa.
1: I prawidłowo, prawda?
0: No pewnie, błagam cię, psa się nie oddaje nikomu, psa się przytula.

0: 7.30 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska przed mikrofonem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Niebezpieczne upały w Stanach Zjednoczonych rozciągają się od Los Angeles po Boston. Wiele miast na zachodzie kraju odnotowało rekordowe temperatury sięgające 46 stopni Celsjusza, bijąc tym samym dotychczasowe rekordy ciepła. W tym tygodniu upały mają dotknąć ponad 100 milionów Amerykanów. Konsumenci zyskają nowe uprawnienia. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy. Mają sprawić, że zamiast wyrzucać zepsuty sprzęt, łatwiej będzie go naprawić. Nowe regulacje obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze czy lodówki. Unia liczy, że dzięki nowym przepisom zmniejszy się liczba elektroodpadów.
1: To jest raport.
2: Wykorzystują pośpiech i atrakcyjne oferty do wyłudzania pieniędzy. Rozpoczął się sezon wakacyjnych wyjazdów, a wraz z nim wzrosła aktywność oszustów. Dlatego warto dokładnie zweryfikować miejsce pobytu i sprzedawcę, zanim zdecydujemy się wpłacić zaliczkę.
3: Oszuści kuszą atrakcyjnymi cenami, pięknymi zdjęciami i informacją o ograniczonej liczbie wolnych terminów, wywierając presję na szybkie podjęcie decyzji

0: na weryfikację oferty. Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu, zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
1: Mówi Aleksandra Filip z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Warto także sprawdzić i zweryfikować stronę.
2: SK Rock Sport.
1: Robert Lewandowski już w Chicago. Napastnik zostanie dziś zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W ostatnich dniach Lewy przygotowywał się w ośrodku Legii pod Warszawą. Odwiedził też amerykańską ambasadę. Przy okazji tej wizyty ambasada wrzuciła z Lewym krótkie nagranie.
3: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
1: Dziś po południu Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu, po tym odbędzie się konferencja. Dotarli do ćwierćfinału, ale byli witani jak mistrzowie. Piłkarze reprezentacji Norwegii wrócili do kraju po odpadnięciu z mundialu. W walce o półfinał przegrali z Anglią. Spotkali się wczoraj z królem Norwegii, przejechali odkrytym autobusem i wiosłowali z 90 tysiącami kibiców.
4: A później wszyscy razem zaśpiewali.

0: pan Nickelback razem z kolegami za nami. Proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, czego nigdy nie zrobicie. Asia natomiast robi coś regularnie, czyli przynosi bardzo różne dziwne informacje od ciapy i oto kolejna z nich.
1: Słuchajcie, ale to ja naprawdę złapałam się za głowę. Naukowcy z Singapuru i Japonii opracowali, uwaga, miniaturowy system podtrzymywania życia dla cybernetycznych karaluchów. No jest tak pytanie, co to jest cybernetyczny karaluch?
0: Co to jest cybernetyczny karaluch, Asiu?
1: Taki, do którego ciała przymocowane są elektrody, które pozwalają zdalnie sterować kierunkiem ruchu takiego karalucha. Więc jest to połączenie żywego organizmu z prostą elektroniką. I teraz tak, dzięki wydrukowanemu w 3D aparatowi tlenowemu karaluchy mogą poruszać się pod wodą nawet przez 3 godziny. Czyli mają taki po prostu akwalung doczepiony. Docelowo, jakby po co to wszystko razem, one mają pomagać ratownikom przeszukiwać zalane budynki i miejsca katastrof, bo karaluchy potrafią się przecisnąć przez wąskie szczeliny, zużywają niewiele energii i bardzo dobrze radzą sobie w trudnym terenie. Tylko po prostu do tej pory nie potrafiły oddychać pod wodą, a teraz już potrafią.
0: Czyli co, karaluchy to przyjaciele człowieka?
2: No, panie, tam gdzie mieszkają ludzie, tam są i karaluchy, więc niech pan się nie przejmuje.

0: I co ja mam z tym zrobić?
1: A tego to ja już nie wiem, wie pan. To jest pański robak.
2: Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
8: Reklama.
9: Eskarok Warszawa.

0: Czasami tak jest, że człowiek sobie siedzi i mówi, o Jezus.
1: A my takie akurat mamy od 6 do 9 rzeczywiście. Dzień łapania za pupę mamy dziś i pytamy was, czego nigdy nie zrobicie i wgrywacie nam nasze wspaniałe głosówki.
2: Ja osobiście za żadne skarby świata nie wystąpiłabym w Tańcu z Gwiazdami. I nie ma tu znaczenia fakt, że nikt mnie do takiego programu nie zaprasza.
0: No, to należymy do tego samego zastego grona, które tego zaproszenia nie otrzymało.
1: To prawda, ale też prosimy panią absolutnie zrozumieć, ponieważ jeden nasz kolega trafił do Tańca z Gwiazdami i oto jak skończył.
3: Niestety przykro nam niezmiernie, ale tu będzie musiał zadziałać gender i będzie pan zmuszony przebrać się za hinduskę, a nie za hindusa, ponieważ mamy odzież głównie damską. Ale mamy bardzo ładne stroje do tańca brzucha.
4: 6 na 9. Esterok.

0: A zegar Eski Rok wskazuje, że czas na...
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Dobra, to ja teraz. Maja Rutkowski topless relacjonuje swoją kąpiel w wannie i wizytę w saunie. No i wszyscy to zobaczyli, a ja myślę, że ona po prostu zapomniała wyłączyć telefon.
0: Tak, na pewno. Z kolei Jennifer Lopez i tutaj caps lockiem złamała regulamin Wimbledonu, siedząc na trybunach. Okazało się, że po prostu miała za duży kapelusz i mogła zasłaniać tym z tyłu. I tak sobie myślę, że gdyby dostała jakąś karę, to byłaby to kara z kapelusza.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert.

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
7: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Atak na dziewczynki z Ukrainy jest reakcja polityków na wydarzenia w Bielsku-Białej. Będzie naprawa zamiast nowego sprzętu. Unia wprowadza nowe przepisy. Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Politycy potępiają wydarzenia w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytania prokuratora ma dziś odpowiadać mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o wniosku o areszt dla zatrzymanego. Na incydent odpowiedzieli politycy, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Państwo reaguje stanowczo. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
1: Na swoją kurwa Ukrainę.
2: No, a co pan tak mówi na mnie?
1: Ty, co to nie masz?
2: Może
1: co
2: robisz? Nie dotykać?
1: Tak? Nie dotykać?
0: Ten atak potępił też prezydencki minister Marcin Przydacz, który na antenie Polsatu News zaapelował. To, że nie zgadzamy się z ukraińską władzą, nie powinno się przekładać na zwykłych ludzi. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu.
3: Przypomnijmy, w niedzielę pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę podróżującego tym samym, co one autobusem miejskim w Bielsku-Białej. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Następnego dnia nagranie z zajścia obiegło sieć.
4: To jest raport.
3: Nocne burze dały się we znaki mieszkańcom Tarnowa i okolic. Strażacy od północy wyjeżdżali 8 razy do zdarzeń związanych z intensywnymi opadami. Najczęściej wypompowywali wodę z zalanych piwnic, udrażniali kratki ściekowe i usuwali skutki podtopień. Przez chwilę w części miasta nie było też prądu. Zalany został również remontowany wiadukt na ulicy Lwowskiej. Obecnie strażacy pracują jeszcze w Niedomicach, gdzie woda zalała teren jednej z firm. Tymczasem IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Możliwe są porwy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Koniec z jednorazowym sprzętem. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku, o czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
6: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
5: Mówi Magdalena Zając.

0: stosowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
1: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
0: Mówi Magdalena Zając.

0: jednostkę napędową, zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą żeby przekroczyć musieliśmy zbudować całkowicie nowe auto, stąd PGR09.
1: Mówi Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Prace nad bolidem rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Przy jego powstaniu pracowało około 40 osób zaangażowanych w projekt.
0: Już w ten weekend wyjeżdżamy na zawody EPOS Czech, które rozpoczynają nasze zmagania w tym sezonie. Z nich udajemy się na zawody do Austrii, następnie do Chorwacji i zwieńczeniem całego sezonu są zawody w Polsce. Więc znowu czekają nas 4 edycje zawodów. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tak naprawdę los nam przyniesie i mamy nadzieję, że będziemy mogli się jak najlepiej zaprezentować z naszym nowym bolidem.
1: Warto dodać, że od dekady studenci rozwijają projekt i regularnie odnoszą sukcesy na międzynarodowych zawodach.
2: Wchodzisz na uczelnię w Gdańsku, a tam...
3: Pogoda.
2: No i tam są studenci, a my dorośli ludzie.
4: Słuchaj, ty... Masz prognozę pogody, bo ja nie mam.
2: Mam, proszę Państwa, opady deszczu i burze możliwe dzisiaj na południu i na zachodzie naszego kraju, szczególnie Dolny Śląsk, Małopolska, tam wszędzie spodziewajcie się, ale też tym wszystkim ciepłolubnym przynosimy chyba dobre informacje, bo dzisiaj 29 stopni w Katowicach, podobnie w Krakowie, w Warszawie do 28, Poznań również z 27, a jeżeli ktoś, tak jak nasz redakcyjny kolega Konrado, pojechał nad morze, to stopni 20.
3: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: W raportach reprezentuje dzisiaj dobrą stronę informacji Ania Kruszyńska, a my rozmawiamy, proszę Państwa, o tym, czego nigdy nie zrobicie z okazji Dnia Łapania za Pupę.
4: No właśnie, ja na przykład nie pojechałabym w lipcu na wakacje nad morze, jak kondzio. Ania, co u ciebie?
1: Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata i zderzenie dwóch potęg. Francja zmierzy się z Hiszpanią.
2: A dzisiaj chyba we Francji też mają Dzień Bastylii, nie? Czyli takie narodowe święto, więc mają okazję do podwójnego spalenia Paryża.

0: Ależ ten czas zasuwa. 8:15, proszę Państwa, 14 dzień lipca, wtorek. Czas na kolejną godzinę naszego pięknego programu, który Państwo współtworzycie. Dziś rozmawiamy o tym, czego nigdy nie zrobicie z okazji Dnia Łapania za Pupę.
1: To
0: mamy
1: prawda.
0: Też Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa.
1: Być może z okazji Światowego Dnia Szympansa słuchacz nam się wydzwonił z jakiejś zupełnie innej sprawie.
0: Halo?
2: Tak mnie naszła myśl podczas tego wtorkowego poranka. Wy macie jakąś bibliotekę dżingli, czyli takich krótkich fragmentów, jakoś posegregowanych tematycznie, że na przykład na tego Karalucha wyciągacie, to chyba alternatywy 4 były? Czy wy tak sami z siebie? No bo normalnie jestem zadziwiony.
0: A, dziękujemy. Po prostu ukradliśmy z internetu.
1: No tak, za darmo. Tak na przykład jeżeli mamy tego dnia zebranie z szefem, to...
3: Musisz kochać swoich chłopów, poganiać. Hop, hop, hop, hop!
0: Ale jeśli trzeba coś powiedzieć albo zaśpiewać o Joannie...
4: Joanna, Joasia, to tania dziewczyna.
1: Jeśli na przykład potrzebujemy eksperta na już, na szybko.
0: O, ekspert w każdej sprawie, proszę.
5: Nie słuchajcie tych różnych brzęczących much, które opowiadają bajki. Posługują się kłamstwem, fałszem, obłudą i oszustwem.
0: Ale jeśli chcemy Państwu powiedzieć, jak naprawdę wygląda praca nasza w radiu, to...
6: Jesus fucking Christ! Co za gówno!
7: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Proszę Państwa, teraz z wielką przyjemnością zapowiadamy nowość. Nowość od Katarzyny Nosowskiej, która pewnego dnia stwierdziła, że trzeba uwiecznić 30-lecie na scenie artystycznej pod hasłem Katarzyna Nosowska, czyli twórczość solową. I wydaje teraz właściwie równolegle 4 single naraz. Każdy został zrealizowany przez innego producenta. Są to producenci, z którymi pracowała na przestrzeni lat. I niebawem ma się ukazać 12 takich piosenek. Każda będzie realizowana, właściwie jakby wszystkie będą realizowane łącznie przez 4 producentów, czyli po 3, tak?
1: Po 3, no, tak.
0: Po 3 piosenki przez 4.
1: Wiesz, nie wiem, 7, 3, 2 w pamięci. Najważniejsze jest to, że Katarzyna Nosowska jest nie do podrobienia, jest jedyna w swoim rodzaju i jest po prostu genialna. Sos chaosu.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
9: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama.

0: Uważam się za człowieka wierzącego, więc w myśl zasady, że pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, nigdy nie odpuszczę świętowania dnia dzisiejszego. Czyli żono, szykuj się.
1: Asia, możesz przypomnieć, jakie mamy dzisiaj święto?
2: Wiesz co, no, z całą pewnością mamy Dzień Rekina.
1: Patrz, facet wchodzi do sypialni.
3: Na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
1: Ale Kądziu miałby tutaj żartów.

0: Punktualnie 8:31, czas na raport w SC Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga ekspresowa S7 w województwie świętokrzyskim. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się ciągnik siodłowy z naczepą.
3: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest w miejscu zdarzenia całkowicie zablokowana.
2: Relacjonuje rzecznik świętokrzyskiej straży Marcin Bajur. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ponad 300 kontroli i 70 mandatów dla użytkowników pojazdów i urządzeń elektrycznych. W weekend w Warszawie policjanci skontrolowali 325 osób, zabezpieczyli 3 hulajnogi elektryczne, a w przypadku 2 stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Podczas działań ujawniono też 3 osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz jednego nietrzeźwego użytkownika hulajnogi.
1: To jest raport.
2: Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające. Kolejne decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu po zaplanowanej na dziś kontroli nadzoru budowlanego.
4: Przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
5: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
4: Nie.
2: Mówiła Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
1: SK Rock. Sport.
2: Zderzenie dwóch potęg.

0: Mówiła Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
1: SK Rock Sport.
0: Zderzenie dwóch potęg.

0: Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu, z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21:00, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną. W Chicago dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, ale do tego miasta dotarli też polscy siatkarze. Rozegrane zostanie w nim ostatni turniej Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają jutro z Bułgarią, zawody wyłonią uczestników turnieju finałowego.
1: Zientarska.

0: Dzień dobry. Gorzej jak żona kolegi, który tam niedawno mówił, że żono, szykuj się. Słyszała, że dzisiaj jest dzień szympansa. Współczuję.
1: To się zgadza.
2: Eskarok.

0: Ja wiem, że dzisiaj jest dzień łapania za pupę, ale jednak nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli fajnych odzwierzęcych ciekawostek. Zupełnie przez przypadek.
1: Łapiemy za rogi. Proszę Państwa, jesteśmy w Alasce, na Alasce, w Anchorage. Pewien łoś postanowił wejść do pewnego budynku szpitalnego. Prawdopodobnie chciał sobie coś hapsnąć do jedzenia. Zwierzę bez problemu przedostało się do wnętrza szpitala. Wyszło po prostu przez drzwi. Komórka, fotokomórka wyczaiła, wszedł sobie, hadzał, rozgościł się na terenie szpitala, no i doszedł normalnie do miejsca, gdzie się je. Wszedł do kuchni, wszedł sobie do jadłodajni i nawet dyrektor ochrony szpitala opowiada tak. Myślę, że ostatecznie miał dość tych wszystkich obserwujących i patrzących, jak je, więc po wszystkim, jak się najadł, to po prostu jak człowiek wyszedł z tego szpitala.
0: Dobry jest, swoją drogą. Teraz wiecie co? Gdybym to ja była Wojtkiem, to wiem, co bym powiedziała.
1: Co?
0: A dokąd poszedł łoś prosto ze szpitala? Na pobliskie łosiedle.
2: Jestem z ciebie dumny.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
4: Reklama.

0: czego nigdy w życiu nie zrobiono. Zawsze chciałem być normalny, no ale całe życie otaczam się wariatami, czy to w pracy, czy w telewizji, czy w radiu, więc na pewno nie będę nigdy normalny.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: czego nigdy Państwo nie zrobicie, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy z okazji jakże pięknego święta, którym jest Dzień Łapania za Pupę. Takie święto się znalazło w kalendarzu świąt nietypowych. I z takim oto trudnym, jakby nie było tematem, wysłaliśmy naszą praktykantkę Ewę na miasto.
1: Czego nigdy w życiu nie zrobisz?
2: Nigdy w życiu nie zrobię sobie kolczyka w pępku.
1: Czemu?
2: Mam fobię i boję się go dotykać. Bardzo mnie to obrzydza i sprawia wymioty.
3: Fobię pępka? To bardzo ciekawe. Polecam w takim razie kolczyk w nosie.
0: Nie, no świetne rozwiązanie, ale może pani po prostu kolczyków nie lubi i nie boi się ich dotykać.
3: Nie, bo myślałam, że w pępku, że pępka boi się dotykać.
0: Ja nie wiem, trzeba znaleźć tę panią. Ale skoro już przy brzuchu jesteśmy, to jeszcze druga.
1: Czego nigdy nie zrobi? Myślę, że nie zjem żadnych podrobów, żadnych flaków wątróbki ani takich rzeczy. Nawet siłą mi nikt nie wepchnie.
0: Nie trzeba wpychać, wystarczy aś co oddać.
4: Idea, coś się przerywa.
5: Telefon zaufania Eskirok.
4: Ja? Czekaj, przekręcę, spróbuj.
6: To jak ktoś nie czynię, czynię. Przepraszam, ale...
5: 691-613-613.

0: jednego jestem pewna, że Kądzie wyjechał na wakacje, albo jakby posłuchał naszych dzisiejszych żartów, to byłby z nas dumny.
1: Oczywiście, że tak. Zresztą państwo przyznajecie, że też troszeczkę tęsknicie. Ja się nie dziwię, jeżeli kolega ma teraz czerwone uszy.
2: Wojtek przy okazji rekina w sypialni przypomniał Kądzia żarty, no i faktycznie trochę ich brakuje. Ale cóż, no, raz w roku to i Kądziowi się należy. Na legalu.
1: Oczywiście, Kądzioraz potwierdza.
3: Ja gut.
1: Proszę państwa, dziękujemy uprzejmie. Przypominamy, że dzisiaj celebrujemy Dzień Łapania za Pupę, Dzień Rekina i Dzień Szympansa.
0: Tak, można to wszystko ze sobą połączyć.
1: Oczywiście.
0: Dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego. Papa, do jutra.
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
5: Hasta la vista, baby.
4: Autopromocja. Melina w SC Rock.
6: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
7: Karma wraca.
6: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
7: Dobrało
6: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
4: Melina.
7: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
4: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
8: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i...

0: I elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie?
4: No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
12: Reklama.
13: Na jesieni pierwsze ćwiczenia wojskowe. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Ciężarówka uszkodziła wiadukt koło Wadowic. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. W raporcie Bydgoszcz i pytanie, co dalej z lokatorami kamienicy przy ulicy Sienkiewicza.
14: SK Rock. Raport.
13: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że we francuskiej stolicy padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni mają odbyć się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw z koalicji chętnych.
15: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa. Dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich. Nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
13: Premier skomentował też atak na ukraińskie dzieci w autobusie w Bielsku-Białej. Incydent nazwał ohydnym.
15: To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
13: Przypomnijmy, sprawą zajmuje się prokuratura. 54-latek, który zaatakował dziewczynki, został wczoraj zatrzymany.
8: To jest raport.
13: Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na Krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła wiadukt.
16: Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą przewożący płyty betonowe zahaczył ładunkiem o konstrukcję wiaduktu kolejowego, powodując jego uszkodzenie. Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej numer 52 został wstrzymany. Na miejscu pracują policjanci, jest zorganizowany objazd.
13: Relacjonuje Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do 15. Co dalej z lokatorami kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy? Jeszcze dziś może zapaść decyzja w sprawie powrotu części z nich do swoich mieszkań. Czy tak się stanie? Zależy od wyników kolejnej już kontroli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. O czym ze szczegółami nasz reporter Dawid Olszewski.
17: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Magdalena Mikołajska, pod
12: podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
17: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
12: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
18: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
12: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Mikołaj Kopernik to postać, o której wydawałoby się, że wiemy już wszystko. Twórcy filmu Kopernik, oblicza nieznane, przekonują jednak, że w jego biografii wciąż kryją się fascynujące historie. Dokument z elementami fabularnymi powstaje m.in. w Toruniu z udziałem znanych aktorów i specjalistów zajmujących się życiem astronoma.
19: To będzie opowieść o człowieku, którego nie znacie. To znaczy, znacie go tylko z tego, co dokonał, bo to były wielkie dzieła, ale tak naprawdę nie znamy go w szerszym kontekście z takich tematów, jak jego życie codzienne, kim się wadził, ile zarabiał, kto mu nie oddał pieniędzy, czy sam miał długi, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi. To są bardzo ciekawe wątki, bardzo rzadko poruszane.
13: Mówił reżyser Sebastian Bartkowski. Premiera filmu planowana jest na 19 lutego. To dzień urodzin Mikołaja Kopernika.
2: Pogoda.
13: IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Alerty pierwszego stopnia dotyczą lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego, a ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców województwa lubuskiego i świętokrzyskiego. Temperatura dziś od 24 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, tam maksymalnie 22 stopnie, a ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
2: Kultowe kawałki, kultowe historie.
20: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: pamiętacie jeszcze początek lat 90. i szok, jaki wywołał wirus HIV, a potem AIDS? Śmierć Freddiego, liczne dyskusje, o co chodzi, kogo to łapie, no i filmy. Między innymi ta Filadelfia w roku 93. Historia, zdaje się, prawnika, w którego wcielił się Tom Hanks, gra geja, który właśnie ma HIV, a potem AIDS. Wyrzucają go z pracy, no i dzieją się różne złe rzeczy. To jest piosenka z tego filmu. Piosenka, która dodaje niezwykłego uroku czemuś, co oglądałem kiedyś na wielkim ekranie. Piosenka, która zdobyła Oscara. Film też znakomity. Polecam serdecznie. I oby tamte czasy już nie wróciły. Zdecydowanie przyjemniej w tym 2026, jeśli chodzi o te sprawy. Kwadrans po dziewiątej. Pan Jaro mówi, dzień dobry. Zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Evolution. Nothing but this.

0: Pamiętam kiedyś na festiwalu w Jarocinie, na festiwalu, który zresztą zaraz się zacznie. Przed laty miałem okazję oglądać występ solowy Kory, która już miała wtedy trochę lat, ale jak wyskoczyła na scenę w tych skórzanych, długich spodniach, no to powiem szczerze, kopara opadła. Brakuje pani Kory naprawdę. Lipstick on the Glass, zespół Manam, Westerok. Byliśmy w kinie przed momentem, bo opowiadam o filmie Filadelfia. Teraz też będziemy. Tylko będzie opowieść o filmie ciut starszym.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: Ile to już lat temu? 57? Miał miejsce film Swobodny Jeździec. Jeden z najważniejszych filmów lat 60., nawet w ogóle, jeżeli chodzi o kino, jeden z najważniejszych w historii. To był moment, gdy w Ameryce działy się rzeczy wielkie. Po pierwsze wojna, ciągle byli przecież w Wietnamie. Za miesiąc miał się zaczynać Woodstock, a Neil Armstrong miał jeszcze w tym samym tygodniu ruszać w podróż na Księżyc. No i wtedy w kinie pojawiła się opowieść o dwóch kumplach, którzy przemierzają Amerykę na motocyklach. Film naprawdę uważany dzisiaj za jeden z najważniejszych w historii. No i pierwszy, taki absolutny, który miał ścieżkę dźwiękową z nieoryginalną muzyką, ale z piosenkami napisanymi wcześniej przez różnych innych muzyków. Od początku pracy nad filmem Fonda i Hopper planowali użyć współczesnych wtedy sobie rockowych songów, no i tak zrobili. A wśród nich, wśród tych rzeczy, które do filmu wzięli, były numer The Birds, The Band, Hendrixa, czy to słynne Born to be Wild.

0: Pretty Fly grupy The Offspring. Jeśli chodzi o największe zaskoczenia muzyczne na koncertach, na których byłem, a na które wybierałem się z racji bardziej obowiązku niż, nie wiem, tego, że fascynuję się zespołami, to oni zajmują jedno z pierwszych trzech miejsc. To było coś niesamowitego. Oglądać ich chwilę temu w Łodzi, no i przekonać się na własne oczy i uszy, że są po prostu sympatycznym zespołem.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Reklama.
8: Hi, I'm Hozier.
9: Hey, this is Jake.
10: And Josh from Greta Van Fleet.
11: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

Radia Błoń, zespół Måneskin w SC Rock. W radiu, które zwykle opowiada Państwu o muzyce. No i teraz, gdy zadam pytanie, czy kojarzą Państwo taką postać jak Babe Buell, no to mogą niektórzy powiedzieć hello, my takiej artystki nie znamy.

I ona z muzyką miała kontakt przez to, że była jedną z najpiękniejszych w całych Stanach groupies. Na przykład można było ją zobaczyć w 1974 roku na rozkładówce Playboya. No i jest też matką pewnej aktorki, o której za chwilę. Zanim wdała się z pewnym uzdolnionym wokalnie, ale przydalem jednak, w płomienny romans, spotykała się na przykład z Elvisem Costello, z Rodem Stewartem, Johnem Taylorem, z Duran Duran oraz Toddem Rundgrenem. No i jej córka przez całe dzieciństwo była przekonana, że ten ostatni to jej tata. No ale prawda o tym, kto jest jej ojcem, wyznała dopiero, gdy dziewczynka była już nastolatką. Ta aktorka to Liv Tyler. Swoją drogą urodziny ma jak mama w lipcu, tyle że pierwszego. Więc już się chyba domyślacie, że tata ma na imię Steven i śpiewa w zespole Aerosmith. A Babe Buell przychodziła na świat 14 lipca.

0: Peter's Down. Zespół, który w lutym tracił wokalistę. Brad Arnott umierał właśnie w wieku 47 lat. Od razu mówię, że nie były za to odpowiedzialne żadnego rodzaju środki odurzające mózg. Od dłuższego czasu zmagał się z zaawansowanym rakiem nerki. Tak, raczyska zabierają czasem z tego świata ludzi zdecydowanie za wcześnie. 10 raport Eskiroga, potem The Cure, Friday, I'm in Love.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Wspomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Reklama.
8: Koalicja antybalistyczna bez udziału Polski. Na razie nasze firmy analizują swoje możliwości. Paraliż na trasie Kraków-Wadowice. Ciężarówka uszkodziła wiadukt na Krajowej 52. Polscy naukowcy zakończyli analizę tragicznej burzy na Giewoncie. Za chwilę szczegóły.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Koalicja antybalistyczna z udziałem 9 europejskich państw i Ukrainy, ale bez Polski. Na razie nasze firmy analizują swoje możliwości, przekazał premier Donald Tusk. Ten nowy format to jedno z kluczowych ustaleń spotkania koalicji chętnych w Paryżu. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
10: Jestem, dzień dobry. Koalicja antybalistyczna zakłada rozwój europejskiego systemu Freya. Ma być tańszą i łatwiejszą w produkcji alternatywą dla amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Premier przekazał, że koalicja ma charakter otwarty.
11: Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
10: W Paryżu ustalono też, że na jesieni odbędą

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Takiej okazji nie

0: amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Premier przekazał, że koalicja ma charakter otwarty.
1: Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
0: W Paryżu ustalono też, że na jesieni odbędą

0: Polska będzie przygotowywała się logistycznie do stałej obecności na swoim terytorium nie tylko wojsk USA, ale także europejskich.
1: Paraliż na trasie Kraków-Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana.
2: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14, ale później PKP musi ocenić stan wiaduktu kolejowego i sprawdzić, czy jest możliwe przywrócenie ruchu samochodów pod tym wiaduktem i czy będzie to bezpieczne.
1: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Samochody kierowane są na objazdy przez Kleczę Dolną do Wadowic ulicami Strażacką, Pszczelą, Rogatka, Przymłynie, Zaskawie i Wałową.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Polscy naukowcy zakończyli analizę tragicznej burzy na Giewoncie z sierpnia 2019 roku. Niespełna 7 lat temu na szczycie zginęły 4 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Okazało się, że w kopułę szczytową uderzyły wtedy 3 pioruny, które następnie rozgałęziły się. Mówi Sylweriusz Kosiński, były lekarz TOPR, który wraz z zespołem analizował przez ostatnie lata to tragiczne zdarzenie.
4: Piorun powoduje gwałtowne odparowanie wilgoci, które znajduje się w szczelinach skalnych, w glebie. Te skały eksplodują i to faktycznie wyglądało tak jak po zamachu terrorystycznym, jakby wybuchła jakaś bomba. Te odłamki z dużą prędkością, jak pociski, raziły wszystkich tych, którzy byli w ich zasięgu.
1: Naukowcy dowiedzieli się, że energia elektryczna z pioruna, nawet gdy nie dochodzi do bezpośredniego uderzenia, może trwale uszkodzić m.in. serce. W wyniku przeprowadzonych analiz udało się także wyciągnąć praktyczne wnioski na wypadek podobnego zdarzenia masowego.
5: SK Rock Biznes.
1: W 7 województwach średni dług na mieszkańca jest większy niż średnie zarobki. Tak wynika z analizy przygotowanej przez Krajowy Rejestr Długów. W najgorszej sytuacji są osoby w wieku od 55 do 64 lat. Ich zadłużenie to 115% miesięcznego wynagrodzenia netto. Uwaga na oszustów, wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. Ich celem jest wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy, ostrzega zespół CERT Polska. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,80 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,67 zł, a funta 5,08 zł.
5: Pogoda.
1: A na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami w 10 województwach. Alerty pierwszego stopnia dotyczą lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców województwa lubuskiego i świętokrzyskiego. Dziś na termometrach od 24 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie, 29 lokalnie na Podkarpaciu, chłodniej tylko nad morzem. Maksymalnie 22 stopnie.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Wielki zespół. Naprawdę wielki. Obok Budki Suflera z tamtych lat. Największy. Jeżeli chodzi o taką klasyczną muzykę rockową. Dobrze. Teraz będzie piosenka zespołu, który pochodzi z Wysp Brytyjskich i choć jego historia zaczyna się mniej więcej w czasach, gdy rozkręcał się Britpop. Mniej więcej oczywiście. Proszę nie łapać mnie za słówko. To z Britpopem chyba wiele wspólnego nie ma. Zespół Suede.
1: Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: Suede, Emotionally Unavailable. Unavailable. Strasznie można sobie łamać język na tym tytule. Przynajmniej ludzie w moim wieku. Bo ja pochodzę z czasów, kiedy w szkole chodziło się na język obcy. Miało się lekcje, ale to było bardziej coś w stylu Putz, Jegda, Budiec, Sonce.

0: Sztuka latania zespołu Lady Punk. Wczoraj Państwo nagrywali mnóstwo głosówek, bo rozdawałem pierwszą z zaplanowanych na ten tydzień płyt Reload Metallica, reedycji albumu, który w tym roku będzie miał 29 urodziny. Już dzisiaj nie będę Państwa naciągał na różnego rodzaju wspomnienia, tylko zapytam, czy chcą Państwo płytę? No pewnie tak, oczywiście, to jest pytanie retoryczne, wiem. To zapytam w takim razie, którą z piosenek z tego albumu lubią Państwo najbardziej? Wiedzą Państwo jaką? To proszę wysłać tylko jej tytuł drogą messengerową na mój, znaczy nie na mój, na profil Eski Rock i dla, no wczoraj było mnóstwo tych osób proszących o album, to powiedzmy dla 25 osoby, której wiadomość z tytułem ulubionej piosenki do mnie dotrze. Od teraz, czas start, płyta w prezencie, reedycja albumu Reload Metallica.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mówiliśmy już dzisiaj o filmach, o filmie Filadelfia, mówiliśmy o panu Hopperze i o jeźdźcach, o podróży przez Amerykę na motocyklach. To teraz opowiemy o innym filmie, filmie muzycznym, który związany jest z płytą The Wall, zespół Pink Floyd. Jeden z najbardziej uznanych projektów grupy, która to płyta zatytułowana jest właśnie The Wall, rock opera, album koncepcyjny, do dziś postrzegany jako dzieło bardzo ambitne, prawda? Jeszcze przed rozpoczęciem nagrań uznano, że powstanie z niego film. Wstępnie planowany by było to nagranie z trasy połączone z fabularnymi wstawkami. Wytwórnia początkowo kręciła głową, nie rozumiała konceptu. Wtedy do akcji wkroczył filmowiec Alan Barker, który był wielkim fanem zespołu Pink Floyd. No i on złożył propozycję stworzenia filmu fabularnego na podstawie konceptu, który został przedstawiony na albumie. A do tego pomysłu dał się też namówić Waters, który napisał scenariusz. W projekt zaangażowany został też angielski rysownik Gerard Scarfe. No i tak powstała właśnie filmowa wersja Pinka, w rolę którego wcielił się ten, o którym mówiliśmy wczoraj, trochę więcej przy okazji Live Aid, czyli

który napisał scenariusz. W projekt zaangażowany został też angielski rysownik Gerard Scarf. No i tak powstała właśnie filmowa wersja Pinka, w rolę którego wcielił się ten, o którym mówiliśmy wczoraj, trochę więcej przy okazji Live Aid, czyli

2, a światową premierę kinową miała 14 lipca tego samego roku, 82, czyli policzmy szybko, 44 lata temu.

0: I Want to Break Free. Z niezwykłym teledyskiem. Przyznam szczerze, na początku też go nie kumałem. Spodziewałem się, że to bardziej w klimacie Frediego, wiecie, te kobiece ciuszki. A potem się okazało, że to nie tak, jak ja myślałem i większość. No dobrze, zasypali mi Państwo wiadomościami w temacie Metallica. Oczywiście głównie te singlowe Państwa są ulubionymi. Fuel, The Memory Remains i The Unforgiven 2. I teraz muszę policzyć, którą osobą, czy która z osób jest tą 25. Proszę dać mi chwilę, no i sprawdzić za moment swojego Messengera, bo jedna z osób dostanie za moment tak zwaną wiadomość zwrotną z informacją o nagrodzie.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Esta rok. Radar.

0: zapraszam, Michał Prokopowicz. W miniony piątek światło dzienne ujrzał nowy, 25. już studyjny album The Rolling Stones. Formacja zachwyciła świat krążkiem Foreign Tongues, a słuchacze nie mogą wierzyć, że nagrali go muzycy będący już po 80. Co o swoim wieku i receptach na długowieczność i niespożytą energię mówią sami zainteresowani? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
2: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to Esca Rock.
3: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him, and you're listening to Esca Rock.

Imitation of Life zespołu R.E.M. A teraz na antenie Eski Rock pojawi się gościu, który już dosłownie za moment, bo za 4 dni zagra już 8 albo 9, jeśli dobrze liczę, swój koncert w Polsce. Projekt o nazwie Marilyn Manson. Miałem okazję być na dwóch jego koncertach, między innymi na wyjątkowo krótkim występie w Poznaniu w 2003 roku. No proszę, to już 23 lata temu było. Pamiętacie pierwszy, kiedy przyjechał na Torwar w lutym 2001 roku? No ten występ budził ogromne kontrowersje. Takie były wtedy czasy, że artyści tacy jak on budzili te kontrowersje w krajach, które dopiero zmierzały w stronę licznych koncertów nad Wisłą. No w każdym razie, ja dzisiaj przypomniałem sobie o tym, że dokładnie 14 lat temu grał tutaj w Warszawie w Stodole podczas trasy Hey Cool World w warszawskim klubie Stodoła. To co, może sobie zagramy? Sweet Dreams Are Made of This?

0: Plan. Zespół, który oglądam jako support TV Offspring chwilę temu w Łodzi, w Atlas Arenie, a który do Polski przyjeżdża jako główna gwiazda na swój własny koncert w październiku i zagra w warszawskiej hali Expo. A w roli supportu wtedy oni będą mieli okazję gościć u siebie na przykład Nick Deep oraz Charlotte Sands, taką amerykańską wokalistkę. Jak się Państwo wybierają, no to proszę mnie tam gdzieś wypatrywać pod sceną. A teraz 11 i raport.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1: Reklama.
2: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Strach chodzić po chodniku, mówią piesi. W raporcie rozpędzone hulajnogi elektryczne. Krych i Laskowska z tytułami. Na koniec Mistrzostwa Polski Juniorów w darcie.
14: SK Rock. Raport.
2: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Macieja Eś i Cezarego J., poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jednym z zatrzymanych jest Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu fundacji. Chodzi o finansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. A to miało wyrządzić szkodę majątkową fundacji. Mowa tu o ponad 8 milionach złotych. Do tematu będziemy wracać.
14: To jest raport.
2: Opozycja szkodzi bezpieczeństwu Polski, tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje zapowiedzi złożenia przez Przemysława Czarnka projektu uchwały sejmowej wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wiceprezes PiS podczas sobotnich uroczystości rocznicowych przed pomnikiem ofiar Wołynia w Lublinie zapowiedział, że projekt będzie sprzeciwem wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
15: Ci wszyscy, którzy dzisiaj w Polsce z łatwością wygłaszają tezy, że wsparcie dla Ukrainy jest niepotrzebne, szkodzą Polsce, szkodzą bezpieczeństwu państwa polskiego, działają na szkodę Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślał, że Rosja ciągle atakuje cele na Ukrainie, dlatego Polska musi nadal wspierać Kijów w walce z agresorem.
15: Czy wojna się zakończyła? Czy Federacja Rosyjska skapitulowała, osłabła, nie przeprowadza ataków, nie giną ludzie, nie ma nieszczęścia? Gdzie jakieś chrześcijańskie zachowanie? Już nie mówię o interesie Polski, ale też oni wszyscy szczęść Boże mówią, zaczynając swoje wystąpienia.
2: Tylko tej nocy w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. ponad 300 kontroli i 70 mandatów dla użytkowników pojazdów i urządzeń elektrycznych. W weekend w Warszawie policjanci skontrolowali 325 osób, zabezpieczyli 3 hulajnogi elektryczne, a w przypadku 2 stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Coraz więcej osób czuje się niebezpiecznie na chodnikach.
1: Trzeba uważać na hulajnogi, bo jeżdżą bardzo szybko.
16: Za szybko.
1: Za szybko. I robi się niebezpiecznie.
17: Jeżdżą nieostrożnie, wariują.
18: Nie zwracają uwagi w ogóle na pieszych. Pieszy nie może przejść spokojnie. To powinno być ograniczone.
16: A panią już wystraszyli?
18: Bywało i tak.
19: Dochodzi często do upadków, do wywrotek, często do najechania na inne osoby, na pieszych poruszających się po chodniku. Jarosław Popławski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Przybywa nam takich sytuacji, można powiedzieć, że nie ma praktycznie tygodnia, gdzie nie mamy zdarzenia z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną.
2: Na własnej skórze odczuwają to nie tylko piesi, ale także sami policjanci. Kilka dni temu w Bełchatowie nastoletni kierowca hulajnogi potrącił funkcjonariusza, który doznał obrażeń. Wobec sprawcy trwa postępowanie.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Mają po kilkanaście lat, już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów w darcie. Zawody rozgrywane były w Tarnowie pod Górnem.
20: Każdy by chciał tak coś doświadczyć.
21: Myślę, że fajnie. Fajnie, ten mistrz, no ale widzę też okej.
2: Mówią juniorzy, na odpoczynek nie ma czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski. W cukrowni Żnin powalczą o medale w darcie elektronicznym.
22: Pogoda.
2: Wtorek nieco pochmurny, ale ciepły. Od 24 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, tam maksymalnie 22 stopnie. Są też ostrzeżenia IMGW przed burzami w 10 województwach. Alerty pierwszego stopnia dotyczą lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego, a ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców województwa lubuskiego i świętokrzyskiego.
22: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.

0: 12 minut po 11. Temat Metaliki zamknięty. Jeżeli Państwo nie dostali do mnie wiadomości zwrotnej, to znaczy, że Państwo nie wygrali. Dziewczyna wygrała. Martyna ma na imię. Gratuluję. Jutro też będzie płyta Metaliki Reload, reedycja do zgarnięcia. I jutro znów będę Państwa prosił jednego nieco większy udział, w sensie bardziej wymagający intelektualnie. Ragdoll Aerosmith za nami, a teraz pojawi się zespół, którego wokalista był niedawno, może nadal siedzi w Stanach, na meczu Anglików z Norwegami. No i kamera pokazała akurat go w tym momencie, w którym Anglicy przegrywali. Mick Jagger to jest taki gościu, gdy jak się pojawia na stadionie, to zwykle jego drużyna przegrywa. I przyznam, że był taki moment, gdy go zobaczyłem, minę miał kwaśną, mówię, okej, czyli to Norwegowie awansują.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale chyba się tym razem, no ta przepowiednia zła o fatum Micka Jaggera nie sprawdziła. Choć to jest gościu, który teraz będzie śpiewał, że dobry nie jest. W oryginale piosenka ma już prawie 20 lat. I pierwsza wykonywała ją i jest autorką Amy Winehouse. A to jest wersja The Rolling Stones. You know I'm no good.

0: Mixem Wolna Płynie Łódź. Niepokojąco to brzmi, przyznam szczerze. Pani Katarzyna Nosowska, która we wrześniu będzie miała 30 lat od wydania pierwszej solowej płyty Puk Puk. 16 września, 30 lat. Też pewnie nie może w to uwierzyć, że to tak zleciało. No, no, ten czas leci, no. Nic się z tym specjalnie zrobić nie da. Ja w sumie jestem od tego, żeby Państwu te rzeczy przypominać. Teraz też będzie historia związana z upływającym czasem.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo Tania Donnelly ma dzisiaj 60. urodziny. Dziewczyna, która w wieku 14 lat razem z przyrodnią siostrą zakładała zespół o nazwie Throwing Mises, a potem razem z Kim Deal z Pixies zakładała zespół The Breeders. No i teraz Państwu zagramy ten zespół. I piosenkę, która, gdy była demo, miała taki tytuł. Wiecie, artyści, jak nagrywają sobie płyty, to czasem nazywają piosenki roboczo. I ta piosenka miała roboczą nazwę Grandjae, ponieważ miała łączyć riffy wyspiarskie właśnie z Jamajki i grunge'u. Gdyby ktoś był ciekawy, jak to brzmiało jako wersja demo, to jest włączone do reedycji z okazji 20-lecia albumu, który Last Plush, tak się nazywa, który ukazywał się w roku 2013. A już po finalnej produkcji i umieszczeniu na płycie wersja singlowa brzmi tak. Cannonball.

0: A państwo wierzą w to, że w grudniu będzie 25 lat bez Grzegorza? 25 lat. O śmierci będziemy też jeszcze mówić przed godziną 12, wspominając śmierć nie muzyka, a jego dziecka. Ale najpierw, za moment, The Offspring.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
3: tak.
2: Rolka zrobiła. Nie byłaś córką grocholi.
3: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Ja wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
9: All right, this is Kirk from Metallica.
10: Hello, I'm David Gilmour.
11: Hello, I'm Richard Wright.
12: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
13: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Self-Esteem, zespołu The Offspring. A teraz Nick Cave, który pewnie dzisiaj uroni łezkę na wspomnienie swojego syna Artura, który gdy miał 15 lat, 11 dokładnie lat temu, spadł z klifu niedaleko miejsca zamieszkania w Brighton w Anglii. Ta piosenka powstała zanim jeszcze Artur pojawił się na świecie. Into My Arms.

American Idiot zespołu Green Day. Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia, ale nie do jutra, bo jeszcze dziś usłyszymy się po 21 w audycji To Był Dobry Rok. No i dziś cała godzina z muzyką z Live Aid, którego 41. rocznica była wczoraj. Przypomnimy sobie tę największą akcję charytatywną, jeśli chodzi o muzykę w historii świata. No i pogramy przez całą godzinę muzykę z Filadelfii i z Wembley, z Londynu i nie tylko. Ale będzie to godzina

0: wyłącznie koncertowa. Zatem zapraszam.
1: Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Reklama.
8: CBA zatrzymało byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzieci z podejrzeniem salmonelli w Toruniu.
2: SK Rock. Raport.
8: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Trwają przeszukania, dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Śledztwo, w ramach którego doszło do zatrzymania, dotyczy finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 roku organizowała Polska Fundacja Narodowa, a uderzała w środowiska sędziowskie. Świrski był wtedy już jej wiceprezesem, a drugi z zatrzymanych, Cezary J., prezesem.
9: Od rana funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonały czynności z zatrzymanymi osobami.
8: Mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Zatrzymań dokonano w Warszawie i na Podlasiu.
9: Więc przejechanie z województwa podlaskiego do Rzeszowa zajmuje troszeczkę czasu. Ci panowie tam przejadą, spotkają się z prokuratorem. Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
8: Śledztwo dotyczy wyrządzania szkód na rzecz fundacji w kwocie około 8,5 miliona złotych.
2: To jest raport.
8: Sanepid czeka na wyniki badań pobranych w toruńskim żłobku i firmie cateringowej. To po tym, jak do szpitala trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci z podejrzeniem zakażenia salmonellą. Są to pracownicy i podopieczni jednej z prywatnych placówek.
10: Zatelefonował do nas nasz szpital dziecięcy, że zrobili badania w kierunku salmonelli i że coś takiego ma miejsce. Więc to było bezpośrednio ze szpitala sygnał do wojewódzkiej stacji.
8: Mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański i dodaje, że latem ryzyko zatruć pokarmowych jest większe.
10: Ta pora letnia bardziej sprzyja właśnie jeśli chodzi o salmonellę. Natomiast jeżeli mówimy o takich placówkach oświatowych, to cały czas trzeba być czujnym, cały czas trzeba dbać o higienę, żeby do takich sytuacji nie dochodziło.
8: Sanepid apeluje do rodziców podopiecznych placówki o zgłaszanie niepokojących objawów u swoich dzieci. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia.
1: SK Rock Biznes.
8: Średnio polski pracownik na zwolnieniu lekarskim przebywa niecałe 2 tygodnie rocznie. Tak wynika z badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To znacznie mniej niż w Słowacji czy Hiszpanii, gdzie absencja chorobowa sięga około 5 tygodni. Z kolei najrzadziej z L4 korzystają pracownicy z Rumunii i Grecji. Rząd rozważy powrót do osłony na rynku paliw, jeśli dojdzie do poważnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Minister Miłosz Motyka podkreślił, że obecnie jest zbyt wcześnie na wprowadzanie wielomiesięcznego pakietu osłonowego. Jak zaznaczył, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna i może się unormować, a ceny paliw powinny kształtować się przede wszystkim wszystkim na zasadach wolnorynkowych. Dodał, że przed wybuchem kryzysu paliwo było w Polsce najtańsze w Unii Europejskiej i do takiej sytuacji rząd chce powrócić.
1: Pogoda.
8: IMGW wydał ostrzeżenia dla południowej części Polski, a dotyczą one burz. W czasie ich trwania wiatr może w porywach osiągać 70 km na godzinę. Temperatura będzie wahać się od 23 stopni na północy do 29 na południowym wschodzie.

Ona i najtrudniej w Estrok we wtorek, 14 dnia lipca 2026 roku, 12 minut po godzinie 12. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu, zapraszam. Dziś spędzimy czas w Estrok wspólnie do godziny 15. Dziś 14 dzień lipca i w kalendarzu świąt nietypowych znajdziemy bardzo ryzykowne święto. Dzień łapania za miejsce, jak to moja pani od polskiego w technikum mawiała, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Gdybyście Państwo mieli ochotę celebrować, to proszę się upewnić, że osoba łapana

0: wyraziła na to zgodę, żeby potem nie było nieporozumień. Tymczasem teraz mam dla Państwa najnowszą piosenkę od grupy U2, która zapowiada nadchodzący album, o którym wiemy niewiele, oprócz tego, że ma się ukazać. Natomiast wiemy, że panowie klip do tego teledysku kręcili w Meksyku, no i zastała ich przeogromna burza, która zresztą spowodowała awarię generatora, a jedna z meksykańskich rodzin udzieliła panom schronienia i pozwoliła część klipu nagrać na ich balkonie. Proszę rzucić okiem, bo to naprawdę bardzo ładny obrazek. U2 i Street of Dreams w Westrock teraz.
1: Ten kawałek.

Ten wasz świat to oddział zamknięty w SROK. Czy zdarzyło się państwu, proszę państwa, kiedyś coś takiego, że jest źle, ale zaczynacie widzieć światełko w tunelu? No i okazuje się, że jest lepiej i lepiej i lepiej, ale w pewnym momencie wychodzi na to jednak, że to światełko w tunelu to wcale nie nadzieja, tylko nadciągający w waszą stronę pociąg. Jeśli coś takiego się państwu zdarzyło, to...

A piosenka, którą teraz dla Państwa zagram, właśnie o tym opowiada. Bo jak się okazuje, artystom takie sytuacje też się przytrafiają. To jest numer, który napisało dwóch panów, James Hetfield i Lars Ulrich. Numer, który nosi tytuł No Leaf Clover, został nagrany po raz pierwszy, udostępniony towarzystwu słuchającemu na płycie S&M. I właśnie po tę wersję teraz sięgam. No Leaf Clover, czyli zero listna koniczynka, Westerok i Metallica.

Aerosmith i Youngblood, My Only Angel w Esterok z wydawnictwa One More Time EP. To najnowsza muzyka od Aerosmith, jaką aktualnie dysponujemy. Jeżeli chodzi o nowe wydawnictwa, to mam też w ręku, właśnie trzymam najnowszy album grupy Evanescence, Sanctuary. Taki nosi tytuł. 5 czerwca ukazał się na rynku, a ja już teraz bardzo chętnie komuś ten album wręczę. Mało tego, dorzucę do tego albumu jeszcze okulary przeciwsłoneczne Eski Rock. Żeby ten album zdobyć, to proszę mi odpowiedzieć w formie głosówki na Messengera Eski Rock na pytanie, który to z kolei studyjny album grupy Evanescence. Czekam na Państwa głosówki, a w oczekiwaniu na odpowiedzi odpalam Audioslave i Be Yourself.

0: Jeden z moich ulubionych zespołów, 30 Seconds to Mars i The Kill of Asterok. Zespół, który już w kwietniu przyszłego roku pojawi się w Polsce i zagra koncert, którego ja już nie mogę się doczekać. Tym kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, to oznacza najświeższy raport. A po raporcie zagram dla Państwa absolutny klasyk. To będą The Doors i Break On Through.
1: Reklama.
2: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.

0: 1 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca za wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Większość krajów w pogodowych alertach. Nowe przepisy dotyczące hulajnóg. Oszuści nie mają wakacji, uważajcie.
9: SK Rock. Raport.
8: Minęła 13, a Michał Przybyła, zapraszam. Oberwanie chmury w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Straż szacuje straty i ma pełne ręce roboty. Wyjeżdżają do zalanych piwnic i nieprzejezdnych ulic oraz licznych podtopień w regionie. Ze szczegółami Błażej Stachewicz.
10: Zaczęło się przed południem. Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórka i piwnice. Strażacy proszą, aby dziś pozostać w domach i zabezpieczyć rzeczy na balkonach.
8: IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia w sumie dla 11 województw na południu kraju. W związku z prognozowanymi burzami możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia. Alerty będą obowiązywać do środy rano.
6: To jest raport.
8: Koniec z samowolą hulajnóg na drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Co dokładnie ma się zmienić, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Nowe przepisy m.in. mają dać transportowemu dozorowi technicznemu możliwość wycofywania z ruchu tych urządzeń, które nie spełniają wymogów. Resort zapowiada też uporządkowanie zasad parkowania hulajnóg w miastach. To będzie możliwe tylko w wyznaczonych punktach.
12: Firmy, które wypożyczają, nie korzystają z obecnych przepisów, żeby dyscyplinować użytkowników. Można dać bana takiemu użytkownikowi, który parkuje w złym miejscu, nie tak jak należy.
11: Mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
13: Ostatnio bym je potrącił i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
14: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
11: Kiedy zmiany wejdą w życie? Tego jeszcze nie wiadomo.
8: Do sprawy będziemy wracać.
6: To jest raport.
8: Policja apeluje. Przed rezerwacją noclegu dokładnie sprawdź ofertę. Wakacje to czas wzmożonej aktywności oszustów, mówi Aleksandra Filip z komendy w Gdańsku.
15: Szczególną ostrożność powinny wzbudzać oferty z ceną znacznie niższą od rynkowej. Jeżeli mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z swoim bankiem i zgłosić tą sytuację, a także zgłosić sprawę w najbliższej jednostce policji.
8: Ważne też, by zachować dokumentację związaną z rezerwacją. W razie oszustwa można pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
6: To jest raport.
8: Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych zdobył tytuł mistrza Polski, a Kasandra Laskowska wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni kraju. Zawody rozgrywane były w Tarnowie Podgórnym.
16: Piękno, oczywiście. Każdy by chciał tak coś doświadczyć.
17: Myślę, że fajnie. Fajnie ten mistrz, no ale wice też okej.
8: Mówią juniorzy. Na odpoczynek nie ma czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski. W Cukrowni Żnin powalczą o medale w darcie elektronicznym.
7: Pogoda.
8: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. W południowej i zachodniej Polsce może dziś zagrzmieć. W czasie burz trzeba spodziewać się silnego wiatru. Lokalnie może też spaść grad. Najchłodniej dziś na północy. Termometry pokażą tam maksymalnie 22 stopnie. Najcieplej będzie w Lublinie i Rzeszowie, bo w okolicach 28 kresek. W Katowicach, Opolu, Wrocławiu i Toruniu 23. W Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu około 27.

Absolutna pościeluwa od Bon Jovi, Bed of Roses w Esterok. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Teraz mam dla Państwa numer, który najłatwiej zobrazować taką oto historią. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście uznanym autorem muzyki filmowej, serialowej. Na przykład napisaliście Państwo muzykę do takiego serialu Outlander. No ale macie Państwo pomysł na to, że chcielibyście ze swoją muzyką trafić do szerszej publiczności niż tylko do odbiorców, prawda, seriali i filmów. No to co robicie? No podnosicie telefon i dzwonicie. Halo, Slash? Halo, Duff? Halo, Chat? Przyjechalibyście, nagralibyście ze mną piosenkę, jedną albo dwie? No chłopaki mówią, pewnie, bo jesteś w sumie fajnym gościem. Takim gościem jest właśnie Bear McCreary, który oprócz swojego brata, Brendana, do nagrania piosenki, którą właśnie teraz mam dla Państwa przygotowaną, zaprosił Slasha, Duffa i Chada Smitha. To jest naprawdę gruby zestaw.

Niby Polak, Węgier, dwa bratanki, a spróbujcie Państwo wymówić tytuł tej piosenki. Dlatego powiem po polsku. Dziewczyna o perłowych włosach to Omega w Esterok. Tymczasem, proszę Państwa, w ten weekend w Gdańsku kolejna odsłona męskiego grania. Doskonała trasa koncertowa. I tak przeglądam sobie, proszę Państwa, co tam na ten Gdańsk męskie granie przygotowało. No i oczywiście w piątek będzie Zalewski, będzie Problem Gra Kazika, będzie Grechuta Herbuta 2-0, ale najbardziej, szczerze powiedziawszy, interesuje mnie to, co się wydarzy w sobotę. Bo na scenie głównej w sobotę w Gdańsku pojawi się projekt Byłaś Serca Biciem, tribute to Andrzej Załucha, którego ja kocham całym serduszkiem. I Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligura i Ewa Bem są za ten projekt odpowiedzialni. Trochę żałuję, że chyba nie dam rady do Gdańska dotrzeć w ten weekend, ale

o, że ten projekt pojawi się jeszcze gdzieś na trasie tegorocznej męskiego grania. Ale Państwo, gdybyście byli w Gdańsku, polecam bardzo gorąco w ten weekend męskie granie właśnie do tego miasta Zawita. No to gramy męskie granie, dokładnie sprzed 10 lat numer. Organek i Dawid Podsiadło i Wataha Westerok.

0: Policy of Truth. Polityka prawdy. To Depeche Mode w Estero. To tak po prawdzie mówiąc, wyjrzałem przed chwileczką przez okno i tam świeci słońce. Przynajmniej tutaj za moim oknem. No a jak słońce świeci, no to wiadomo, że wypadałoby chronić wzrok przed tym jakże mocnym promieniowaniem. Ja takie ochronniki wzroku, czyli mówiąc po naszemu, okulary przeciwsłoneczne Eskirok mam dla Państwa, dorzucam je do płyty, którą również mam dla Państwa dzisiaj. O tym, jak zdobyć ten zestaw nagród, powiem Państwu jeszcze przed 14. Proszę koniecznie ze mną zostać. Tym bardziej, że już za chwileczkę w Eskirok Lady Punk i Wademe Kum Skauta.
1: Autopromocja. Melina Eskirok.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś przy programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Eskirok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eskirok.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000

0: 1% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Reklama.

Rejoice i The Flappard Westerrock, numer napisany w tym roku z okazji rezydencji grupy The Flappard w Las Vegas. A propos nowej muzyki. Cały czas mam dla Państwa płytę grupy Evanescence zatytułowaną Sanctuary. Żeby ją zdobyć, tę płytę i jeszcze do tego okulary przeciwsłoneczne Eskirok, wystarczy odpowiedzieć mi w głosówce na Messengerze Eskirok na pytanie, którym z kolei albumem jest album Sanctuary grupy Evanescence, którym z kolei studyjnym, rzecz jasna, albumem. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eskirok, a teraz gram zespół, który już niebawem pojawi się w Warszawie. Judas Priest, Breaking the Law.

0: To chyba aktualnie jeden z najbardziej zapracowanych polskich zespołów bluesowych, bluesrockowych. Wystarczy wejść na stronę Jamu, żeby zobaczyć, ile panowie mają koncertów zaplanowanych. Najbliższy już 31 lipca na Poland Rocku w Czaplinku i coś mi się wydaje, że to będzie bardzo wyjątkowy koncert. Tymczasem, proszę Państwa, zbliża się 14, to oznacza najświeższy raport, już za momencik, w SC Rock. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa Nirwanę, ale w piosence Davida Bowiego. Będzie The Man Who Sold The World.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo rozwiąż psychotest i sprawdź, którą żoną Michała Wiśniewskiego jesteś. Opcji jest aż 5.
3: Czekaj, rozwiązałeś psychotest?
2: Rozwiązałem.
3: Dajesz.
2: Jestem tą, której zaśpiewał Zawsze z tobą chciałbym być.
3: W Kanadzie, słuchajcie, pojawiła się nowa usługa. To jest zawodowe przytulanie. Cały pakiet jest jeszcze. Przytulanie, pocieszanie i masaż. Nawet może kosztować $260 taki pakiet.
2: Zobacz, na Ustoku są tacy ludzie, którzy chodzą z karteczkami z napisem Free Hugs. Darmowe przytulanie. No psują rynek.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skinboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost.
0: Coś konkretnego?
1: Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
2: How good is that?
1: Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Reklama.
13: Przemysław Czarnek, pod lupą PiSu. 120 osób ewakuowanych po nawałnicach w Jeleniej Górze.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 14, a Michał Przybyła, zapraszam. Sprawa wypowiedzi Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii, przekazał w mediach społecznościowych prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Czarnek na antenie telewizji Republika miał stwierdzić, że Polska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy.
15: To jest raport.
13: 120 osób ewakuowanych i ponad 100 interwencji. Zalane piwnice, drogi i powalone drzewa. To krajobraz po potężnej burzy, która przeszła przez Jelenią Górę, mówi Krzysztof Zakrzewski, rzecznik tamtejszej straży pożarnej.
16: Uszkodzonych sporo drzew powalonych, połamanych gałęzi. Na chwilę obecną prowadzimy działania na budynku produkcyjno-magazynowym. Tutaj w wyniku silnego wiatru i dużego opadu została uszkodzona konstrukcja budynku, w wyniku czego zostało ewakuowane 123 osoby.
13: Nawałnica rozpętała się nad miastem przed południem. Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, by zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna.
16: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
13: Wiatr, deszcz i silne burze na Dolnym Śląsku mogą dziś występować do wieczora. Służby ostrzegają, że mogą być przerwy w dostawach prądu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w sumie dla 10 województw.
15: To jest raport.
13: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zmarł po zatrzymaniu przez policję. Mundurowi zostali wezwani z soboty na niedzielę do awantury domowej w Zabrzu. Mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
17: Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich. W trakcie interwencji jeden z policjantów doznał urazu oczu. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. 40-latek zaczął tracić przytomność, a po przewiezieniu do szpitala, pomimo podjętych działań ratunkowych, zmarł.
13: Wyjaśniał Adam Strzotka z policji. Przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić sekcja zwłok.
18: SK Rock Biznes.
13: Najdroższe mieszkania w polskich kurortach są w Zakopanem. Średnia cena metra kwadratowego nowego lokalu sięga tam prawie 35 tysięcy złotych. W czołówce znalazły się także Sopot i Świnoujście, gdzie ceny przekraczają 25 tysięcy złotych za metr. Według raportu serwisu rynekpierwotny.pl w wielu miejscowościach turystycznych oferta deweloperska jest ograniczona. O ile na przykład w Kołobrzegu

0: Między Zdrojach, Świnoujściu czy Ustroniu Morskim można wybierać spośród setek lokali, to już w Białce Tatrzańskiej, Krynicy Zdroju, Szczawnicy czy Kościelisku do wyboru jest po 20-30 mieszkań. CERT Polska ostrzega przed kolejną falą oszustw na rzekomy zwrot podatku. Przestępcy wysyłają wiadomości z linkami do fałszywych stron e-Urzędu Skarbowego i próbują wyłudzić dane osobowe oraz numery kart płatniczych. Podejrzane SMS-y można zgłaszać pod numerem 8080.
1: Pogoda.
0: Najsłoneczniej dziś na północy, a w pozostałej części kraju będą pojawiać się chmury i przelotne opady deszczu. Na południu i zachodzie możliwe burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Temperatura od 23 stopni na północy do 29 w centrum i na południowym wschodzie. Nocą miejscami będą tworzyć się mgły. Uważajcie za kółkiem.

0: Czarne Słońca to Kult Estrock, a ja, proszę Państwa, przypominam, że już jutro w Czechach rozpoczyna się festiwal Colors of Ostrava. Festiwal, nad którym Estrock ma patronat medialny i festiwal, który, na którym Estrock wystawia swoich przedstawicieli. Flying Bison, tak się nazywa ekipa z Krakowa, która w tym roku zdobyła tytuł SK Rockstar, no i która już... Jutro razem z festiwalem wystartuje i będzie dla Państwa na scenie festiwalowej grać. Panowie, to jest w ogóle zestaw międzynarodowy, bo na gitarze i wokalu jest Polak, na basie Włoch, a na perkusji Finn. Całkiem niezłe połączenie. No to posłuchajmy sobie, jak brzmią panowie z SK Rockstar. Flying Bison w SK Rock i Like a Whisper in the Night. A ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Kłaniam się Państwu bardzo nisko.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Send Me an Angel. To panowie z grupy Scorpions, panowie, których już w przyszłym tygodniu będzie można zobaczyć i usłyszeć na dwóch koncertach w naszym kraju. 23 lipca to czwartek jest w Prezero Arenie w Gliwicach i 25 lipca to sobota Atlas Arenie w Łodzi. Kto jeszcze na koncertach grupy Scorpions nie był, czas najwyższy nadrobić te zaległości, bo to są naprawdę niesamowite przeżycia. Wiem, mam na swoim koncie kilka takowych i każde było genialne. No ale dobrze, a propos genialnych rzeczy. Genialną nową płytę wydała grupa Evanescence. To jest album zatytułowany Sanctuary. Ja ten album mam, ja ten album teraz komuś dam. Mało tego, dorzucę do tego albumu jeszcze okulary przeciwsłoneczne. Wystarczyło odpowiedzieć mi na jedno proste pytanie na Messengerze Skirok o to, którym z kolei studyjnym albumem jest album Sanctuary. No i Ola odpowiedziała.
1: Proszę pana, szósty to będzie. Szósty, to razem łącznie sześć studyjnych. Mogę prosić, mogę.
0: No możesz, Ola, możesz. Album wędruje do ciebie, gratuluję. Okulary przeciwsłoneczne też do ciebie wędrują, też ci gratuluję. No i gratuluję też dobrego liczenia na palcach dwóch dłoni. No bo to już drugą dłoń napoczęliśmy, jeżeli chodzi o albumy grupy Evanescence. The Dandy Warhols, Bohemian Like You, a kolejny, proszę państwa, album Sanctuary będzie do zdobycia w Esterok już jutro.

0: Mysłowic i Aleksander w Esterok. Mysłowic, które ma w swoim planie koncertowym bardzo ciekawe trzy przystanki. Dwa jeszcze w lipcu. 30 lipca to Czaplinek Broczyno. Nie wiem, czy państwo słyszeli o takiej miejscowości. Tam się odbywa taki malutki festiwalik. Poland Rock się to nazywa. A potem męskie granie. 31 lipca i 7 sierpnia odpowiednio Wrocław i Kraków. Także gdyby państwo mieli ochotę Mysłowic spotkać gdzieś na trasie, proszę korzystać. A już za chwileczkę w EST Rock będzie Maneskin i Tom Morello i wielki ich wspólny przebój Gossip.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z ESKą Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk.

0: Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Esti Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
12: Esta Rock Radar.
13: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jack White potrafi zaskoczyć swoich fanów. Ostatnio w trakcie nowojorskiego koncertu do muzyka na scenie dołączyła jego 19-letnia córka Scarlett. Nastolatka chwyciła za bas i bez cienia tremy wsparła ojca w trzech kompozycjach. Zresztą, co ważne, zrobiła to nie po raz pierwszy. A więcej o tych wspólnych koncertach ojca z córką przeczytacie na eskarok.pl.
0: Eskarok Radar.

Foo Fighters i Unconditional w Estrock. Dave Grohl, proszę Państwa, zapytany ostatnio o idealny album, powiedział, że według niego idealną płytą jest debiutancki album grupy Pixies, Surfer Rosa. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Panowie z grupy The Pixies, Joe Santiago i David Lovering, odpowiedzieli Dave'owi Grohlowi, że ma rację, to jest też ich ulubiona płyta, a zapytani o najlepszy krążek grupy Foo Fighters wymienili The Color and the Shape z 97 roku. No i powiedzieli też, że pomimo tego, że grają regularnie gdzieś jakieś wspólne festiwale i wspólne koncerty, to de facto Dave'a Grohla osobiście nie znają. Coś mi się wydaje, że po tej wymianie uprzejmości ta znajomość zawiąże się i będzie trwała i trwała. Kto wie, może doczekamy się jeszcze jakiegoś wspólnego nagrania grupy P.

0: Obudź się. To oddział zamknięty w EST Rock, numer, którego miałem okazję posłuchać na żywo w miniony czwartek podczas Czochraj Bobra Fest 2026 w wykonaniu zespołu Jary Oz. Bardzo dobre wykonanie. Tym numerem żegnam się dzisiaj z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny na antenie EST Rock. Już za momencik po 15 przywita się z Państwem Michał Cieślik. My natomiast słyszymy się jutro punktualnie o 12. Łukasz Szeciłowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w EST Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: Polskie myśliwce poderwane. Dolny Śląsk walczy ze skutkami nawałnicy.
18: SK Rock. Raport.
17: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki.
19: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
17: Mówił szef MON-u i dodawał, że ten incydent jasno pokazuje zamiary Rosji.
19: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
17: Przypomnijmy, światowe media informowały ostatnio, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terenie Polski lub innych państw bałtyckich.
18: To jest raport.
17: Teraz Dolny Śląsk i Jelenia Góra, która walczy ze skutkami potężnej nawałnicy. Grad i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny. To wystarczyło, by ulice zamieniły się w rwące potoki, a w wielu miejscach nie było prądu. Po zawaleniu się dachu hali produkcyjnej ewakuowano 120 osób. Strażacy do tej pory naliczyli ponad 150 interwencji do powalonych drzew oraz zalanych ulic i piwnic.
20: Ja nie pamiętam takiej ulewy, ściana wody, a później jeszcze grad na dodatek, na koniec. Na skarpach kupę drzew, gałęzi. Nieciekawie to wygląda.
21: Pozrywane tutaj zalało. Armagedon to był.
22: Gdzie było ciemno i przelotny grad nawet był.
23: Taki żywioł, że nie do ogarnięcia. Czyli na ściana deszczu, wiatr, dużo wody, no i takie skutki, jak pan widzi.
24: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
22: Pozalewało trochę piwnic, banku zalało nawet, galerię.
23: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie, liczymy na to, że będzie słabsze.
25: W windzie woda ciekła, Kubę.
21: W windzie woda?
25: Tak, no tak słychać było bulgotanie po prostu.
17: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Błażej Stachewicz. Na razie pogoda się uspokoiła, a miejscami nawet wychodzi słońce. Jednak w regionie cały czas obowiązuje trzeci stopień alertu burzowego.
18: To jest raport.
17: To będą mecze i starcia gigantów. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata Francja-Hiszpania. Eksperci nie mają wątpliwości, że to główni faworyci do wygrania mundialu. Jakie nastroje panują w obu ekipach, to sprawdził nasz reporter Michał Rawa.
26: Trener Hiszpanów Luis de la Fuente pytany, czy gwiazdy francuskiej kadry jak Mbappé, Dembélé i Doué spędzają mu sens powiek, odpowiada spokojnie, że rywali dokładnie przestudiował. To prawda, mają zawodników o wyjątkowych umiejętnościach, ale my też. Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps przyznał nawet na konferencji prasowej, że jego zdaniem to Hiszpania jest faworytem i podkreślił, że szykuje nam się świetny mecz. Wiemy, że to może być spektakularne spotkanie z dwoma drużynami, które mają dużą jakość w ataku. I właśnie dlatego na to starcie czekają kibice na całym świecie.
17: Hitowy półfinał mundialu Francja-Hiszpania już dzisiaj o 21:00. Jutro o tej samej porze drugi półfinał Anglia-Argentyna.
4: Pogoda.
17: Burze, ulewy i podtopienia IMGW ostrzega. Dla zachodniej i południowej części Polski zostały wydane alerty burzowe. Obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
27: Najwyższy stopień ostrzeżenia został wydany dla części województwa dolnośląskiego. Nadchodząca noc będzie w tej części południowej i częściowo centralnej pogodowo bardzo trudna.
17: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Wiatr może osiągać nawet 70 km na godzinę.

0: To był zespół Queenie, One Vision w ST Rock, 12 minut po 15, a ja mówię Państwu dzień dobry, Michał Cieślik, odgrażałem się, że w tym tygodniu trochę czasu o tej porze spędzimy razem. No tak, kolega Zygmunt w rozjazdach, jutro zaczyna się festiwal Colors of Ostrava w Czechach, tuż za naszą południową granicą, na który to festiwal Państwa wysyłaliśmy, rozdając karnety niedawno, no i te wesołe towarzystwa jakoś trzeba ogarnąć. Także już Państwo teraz mogą zaglądać nasze social media, tam relacje, no póki co z trasy, z drogi do Ostrawy, no a już od jutra będziemy relacjonować tam z miejsca festiwalu. Także polecamy serdecznie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja z Państwem zostaję do godziny 18. Zapraszam bardzo gorąco. To teraz posłuchamy nowego singla Katarzyny Nosowskiej. W ubiegłym tygodniu miała miejsce premiera tego właśnie utworu artystki, która świętuje właśnie 30-lecie swojej solowej drogi. Sos Chaosu.

0: Sad but true.
1: Przykre, ale prawdziwe. Tak byśmy nadal tłumaczyli tytuł tego właśnie utworu. No i 35 lat równo już tej pięknej rock'n'rollowej historii tego kawałka. Sad but true. Metallica to za nami. Westerok 21 po 15. Chwila przerwy, po niej wracamy z In Excess.
2: Reklama.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Reklama.

0: Never Tears Apart, in excess w SC Rock, 27 po trzeciej. No tak, kolega Zygmunt w rozjazdach, jak powiedziałem. Wspominałem, że to wesołe towarzystwo na festiwalu Colors of Ostrava trzeba jakoś ogarnąć. Pan Emil w tej sprawie.
1: Czyżby Dawid został kaowcem?
0: No aż tak to chyba nie. Zależy jeszcze, o jakiego kaowca panu chodzi, panie Emilu, bo to z tymi kaowcami to różnie kiedyś było. Może państwo pamiętają właśnie. Laocze teraz, Wojenka w SC Rock, a za chwilę skrót najważniejszych informacji w raporcie zapraszamy.

0: Jest Laocze i Wojenka w ST Rock. Dochodzi 8.30. Nie mylę się. 8.30. W Chicago jest taka godzina.
1: Tak, to prawda.
0: Bo dzisiaj pewnie wiele osób interesuje to, co dziać się będzie w Chicago. I pytanie zasadnicze jest, czy Robert Lewandowski zjadł już śniadanie? Może się od Michała dowiemy. Za chwilę raport sportowy, no i raport ogólny za dosłownie 50 sekund ST Rock.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
2: Łukasz Bąk.
4: Pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich.

0: miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.
6: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że konieczny jest konstytucyjny reset wymiaru sprawiedliwości i zmiana przepisów dotyczących sądów oraz trybunałów. Jego zdaniem bez współpracy z prezydentem nie da się przeprowadzić skutecznej reformy. Szef MON zarzucił też poprzednim rządom osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości.
5: To jest raport.
6: W mieszkaniu przechowywali 100 kg narkotyków. Gdyńscy policjanci zatrzymali mężczyznę i kobietę podejrzanych o udział w narkotykowym procederze. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze znaleźli marihuanę, amfetaminę i mefedron oraz prawie 64 tysiące złotych w gotówce. Para usłyszała zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania ich do dalszej sprzedaży.
7: W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenia do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu.
6: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obojga podejrzanych. Grozi im do 12 lat więzienia.
5: SK Rock Sport.
6: Start sezonu hiszpańskiej La Ligi dla Realu Madryt, Barcelony, Atletico Bilbao i Realu Sociedad został przesunięty o tydzień. Powodem jest udział ich piłkarzy w trwających Mistrzostwach Świata. Zespoły rozpoczną rozgrywki od meczów drugiej kolejki, a zaległe spotkania rozegrają pod koniec sierpnia, a pierwsza kolejka hiszpańskiej La Ligi startuje już jutro. Szczecin otrzyma ponad 9 milionów złotych na modernizację miejskich kortów tenisowych z programu Tenisowe Orły. Rządowe wsparcie trafi także do Koszalina, Świnoujścia i Dziwnowa. Łącznie na inwestycje w zachodniopomorskim przeznaczono 14 milionów złotych. Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się dziś jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu. Początek o 20.30.

A granice przede wszystkim, no to wiadomo, suweniry jakieś przywozi, bardzo miło z ich strony. Nie oczekuję oczywiście takich suwenirów, jakie Haaland przywiózł ze Stanów. Haaland, czyli norweski piłkarz, który właśnie wysiadł z samolotu, to znaczy dzisiaj to się stało, trzymając w ręce wypchanego

0: Ski, chyba. Wiadomo już, że szop pochodzi ze sklepu Wild Bill's Western Store w Dallas, no i kosztował sportowca aż $750, czyli prawie 3000 złotych. No jak mówię, na takie kosztowne suweniry nie liczę, ale jakieś tam powiedzmy czeskie drobiazgi, by się przydały.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które

Paper Mache, Queens of the Stone Age w SC Rock. A z tymi panami to ja się widzę. Tak, w ten weekend. Dwa koncerty na PGE Narodowym w sobotę i w niedzielę. Panowie będą supportować, chociaż to trochę dziwnie brzmi w tym kontekście właśnie, no ale pojawią się przed gwoździem tych dwóch wieczorów na PGE Narodowym. Przypomnę, Systemowe Down i w sobotę, i w niedzielę w tym miejscu właśnie, no ale wcześniej też grupa, którą naprawdę warto zobaczyć, bo są w świetnej koncertowej formie, no i pewnie też taką zaprezentują podczas tej wizyty w Polsce. Queens of the Stone Age. Już za nami w SC Rock. Z kim się jeszcze widzimy? W weekend na PGE Narodowym? Proszę dać znać. 8 minut pozostaje do 16. Soundgarden, Black Hole Sun. A ja Państwu nie mówiłem chyba, ale może pewnie Państwo to wiedzą. Nasz Messenger jest do dyspozycji. Można do niego mówić jak najbardziej.

0: Macaulay i Soundgarden w ST Rock. 3 minuty pozostają do 16:00, mija pierwsza godzina naszego wtorkowego spotkania. Zapraszam bardzo gorąco na drugą. Słyszymy się już po godzinie 16:00. Kazik na żywo na początek tej następnej godziny, ale wcześniej, bo punktualnie o 16:00 Michał i najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup 2 dowolne farby, a 3 najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Burzowy front nad Polską, ostrzeżenia IMGW ciągle obowiązują. Jest zgoda na zatrzymanie Grzegorza Brauna.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, a Michał Przybyła, zapraszam. Nawałnice przechodzą przez Polskę. Burze i ulewne deszcze dotarły nad Śląsk. W wielu miastach ulice zamieniają się w rzeki. Intensywnym opadom deszczu towarzyszą porywy wiatru do 90 km na godzinę i opady gradu. O czym ze szczegółami nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
3: Straż Pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa nr 79 od ulicy Kolejowej do 11 listopada kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.

0: Tymczasem Jelenia Góra wciąż mierzy się ze skutkami nawałnicy, która przeszła nad miastem. Więcej o tym Błażej Stachewicz.
1: Strażacy interweniowali w regionie już ponad 150 razy, a liczba ta może się jeszcze zwiększyć. Mieszkańcy mówią o Armagedonie lub ścianie wody. Wody, która zawaliła halę produkcyjną, zmuszając do ewakuacji 120 osób. Ewakuowano też jedną z galerii handlowych w mieście.
2: Ja nie pamiętam takiej ulewy.
3: W windzie woda ciekła.
2: Na skarpach kupę drzew, gałęzi.
4: Parasole latały, krzesło latały, z sufitu ciekło.
5: Pozalewało trochę w nic, banku zalała nawet, galerię.
6: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie. Liczymy na to, że będzie słabsze.
1: W wielu miejscach kierowcy próbujący forsować zalane drogi blokowali się w wodzie, uniemożliwiając przejazd wozom strażackim jadącym do interwencji.
0: Na Dolnym Śląsku cały czas obowiązują alerty burzowe trzeciego stopnia.
7: To jest raport.
0: Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, przedstawiał usprawiedliwienie i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
0: Do sprawy będziemy wracać.
7: To jest raport.
0: Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Osłabionego ptaka znalazł

0: Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
1: Do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Osłabionego ptaka znalazł

0: że podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że przez kilka dni nie latał. No, podupadł na kondycji. Dzisiaj taki najfajniejszy dzień dla nas, bo to wypuszczenie zwierzęcia po okresie rehabilitacji, czyli święto wielkie w ośrodku. To już jest ten moment, kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę. Dostał jeszcze rybę, widać, że jest najedzony.
1: Pięknie poleciał.
0: Poleciał, mamy sukces.
1: Nawet było słychać ruch powietrza.
2: Tak, no te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
0: Teraz patrzymy sobie na drzewo, próbuję usiąść.
3: Z Hubertem Zienowskim i Tomaszem Janką z Nadleśnictwa Zamrzenica rozmawiał Dawid Olszewski.
4: Pogoda.
3: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. W południowej i zachodniej Polsce prognozowane są burze. W czasie ich trwania trzeba spodziewać się silnego wiatru. Lokalnie może też spaść grad. Najchłodniej dziś na północy. Termometry pokazują tam teraz 22 stopnie. Najcieplej na południowym wschodzie. Tam notujemy w okolicach 28 kresek.

0: Dzień dobry. To jest absolutnie niesprawiedliwe. Część redaktorów tylko City Breaki, Ateny, wyjazdy, Londyny, Czechosłowację, a druga część musi zasuwać. Chociaż to dobrze, bo to z korzyścią dla słuchaczy, bo miło was posłuchać. Pozdrowienia.
1: Oj, absolutnie nie była to żadna ustawka. Gdzieżby znowu? Pej, tatku, fakturka na zakład, jak zwykle. No właśnie, nasi, jak to pan Tadeusz ujął, w Czechosłowacji, więc polecamy serdecznie raz jeszcze relacje w naszych social mediach. To wszystko oczywiście w kontekście festiwalu Kolor z Ostrawa, który jutro się zaczyna. Ozzy Osbourne przed chwilą na antenie Eskirok, tak swoją drogą za tydzień minie rok bez Ozziego już, ależ to szybko zleciało. A przed Ozzym jeszcze był Kazik na żywo i Celina, a Kazik z Kultem już w sierpniu na festiwalu Rokowizna, który bardzo serdecznie państwu polecamy. Kazik z Kultem pojawił się w Poznaniu w weekend 20-22 sierpnia. A ja mam dobre informacje dla państwa, bo już od jutrzejszego poranka będziemy mieć dla państwa karnety na festiwal Rokowizna, na tę pierwszą odsłonę w Gdańsku, 7-8 sierpnia. Tam Airborne, Avatar, Comas i Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, czyli nasz redakcyjny kolega. No i zaproszenia w porannym programie 6 na 9, a także u mnie między 15 a 18. Także odsyłam już teraz wszystkich zainteresowanych.
2: Ten kawałek. Dobrze rokuje.
1: Prawie kwadrans po 16. Kłaniam się raz jeszcze. Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Nothing but thieves przed nami. Evolution. Evolution.

0: No tak, Państwo w głosówkach na naszym Messengerze dzielą się różnymi przemyśleniami. Tematyka dowolna. Pan Andrzej?
1: Siemanko, Smooth on the Water rozbuja każdego.
0: Tak jest, ja się absolutnie z tym zgadzam. A sam Roger Glover, mili Państwo, pochwalę się, opowiedział mi o tym, jak przyśnił mu się tytuł tego utworu podczas pobytu w Montreux w Szwajcarii, po tym wielkim pożarze kasyna, którego był świadkiem. No i wtedy też narodził się pomysł na ten absolutnie kultowy numer w historii rocka. I dodam jeszcze, że cała rozmowa z Rogerem Gloverem, basistą Deep Purple, i Donem Mayerem, klawiszowcem grupy, poleca się na naszym radiowym YouTubie. Państwo się absolutnie krępują. Smoke and Water, Deep Purple, to już za nami w SC Rock.
2: Reklama.
3: Bo w Media Eksperta nie masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
2: Reklama.
3: Eskaro.
4: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Mister Michał się pojawił.
1: Tak,
0: w studiu. To jest 16:30. Za chwilę raport, skrót najważniejszych informacji. Będzie też o sporcie. Wspomniałeś mi, że będzie o mistrzach w darcie.
1: Tak, grałeś kiedyś w darta?
0: Nie, ale miałem cię poprawić. Nie, jakim darcie? W darciu, ale to nie o darcie chodzi, tylko o darta.
1: Tak, darta, tak.
0: No dobra, to mamy
1: wyjaśnia. My się też podrzemy.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja. SK Rock. Raport.
1: Pożar biurowca w centrum Brukseli. Nie żyje kilka osób. Jak podają belgijskie media, pożar remontowanego budynku wybuchł rano. Na miejscu miało znajdować się 200 osób. Dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana. Jak podaje prokuratura w Belgii, wciąż zaginionych pozostaje 6 osób. Nadal nie ustalono również przyczyn pożaru.
2: To jest raport.
1: Po tygodniu chmur, opadów i silnego wiatru do Trójmiasta wróciła wakacyjna pogoda. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści korzystający ze słońca i wypoczynku nad morzem. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak podoba się im pobyt w kurorcie.
5: W Krakowie padało, w Warszawie padało, siedliśmy w Pendolino, przyjechaliśmy do Sopotu i syna wczoraj tak opaliło, spieczony, czerwony.
6: Pomimo chmur słońce opala.
7: Super jest, no jak miałby być sztorm, a ja bym była nad morzem, to trochę było kiepsko, cudownie, naprawdę. Przyjechaliśmy z Warszawy.
8: Bardzo się cieszymy.
9: Można na hulajnogę wyjść, na rower, na motor pojeździć.
10: Jesteśmy szczęśliwi, ta jeszcze taka pogoda, więc no super dzień, chyba najlepszy jaki może być.
1: Mimo dobrej pogody ratownicy apelują o ostrożność i przypominają rodzicom, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na plaży.
2: SK Rock Sport.
1: Pierwszy tydzień Tour de France upływa pod znakiem kraks. Z wyścigu wycofało się już 8 kolarzy, w tym 3 z powodu wstrząśnienia mózgu. Od 2021 roku w takich przypadkach obowiązuje specjalny protokół medyczny, który ma chronić zdrowie zawodników. Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w darcie. Bartłomiej Krych zdobył tytuł mistrza Polski, a Kasandra Laskowska wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni kraju. Zawody rozgrywane były w Tarnowie Podgórnym.
11: Piękno, oczywiście. Każdy by chciał tak coś doświadczyć.
12: Myślę, że fajnie. Fajnie ten mistrz, no ale wice też okej.
1: Mówią juniorzy. Na odpoczynek nie ma czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych mistrzostwach Polski. W Cukrowni Żnin powalczą o medale w darcie elektronicznym.

0: To był Ladybug w Esterogii mniej niż zero. O, o, o, o. 22 minuty pozostają do 17. O, a kto to się tutaj do nas odezwał? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry Państwu. Może my się zameldujemy i oficjalnie przedstawimy. Dawid Zygmunt, Krzysztof Gieruszyński.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Last but not least, Klaudia Antoszewski.
3: Dzień dobry.
1: No cóż możemy powiedzieć, dojechaliśmy.
3: Tak, i było bardzo przyjemnie.
1: Jesteśmy na czeskiej ziemi, a na czeskiej ziemi obowiązują odpowiednie zasady i te zasady sprzeda nam Krzysztof.
2: Ahoj. Trzeba mówić wolno po polsku.
1: I tak się dogadamy z Czechami.
2: Oczywiście.
1: Akredytacja.
2: Prosim.
1: Już i wszystko wiadomo. Za dużo nie możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć tyle, że dojechaliśmy na przepiękny festiwal. Na festiwalach robi się różne rzeczy. Przyjeżdża się na główne gwiazdy, tak jak Sangenens i The Libertines czy na Mowiego, ale też przyjeżdża się po to, żeby poszukiwać czegoś nowego, nieznanego i będziemy tego dla Państwa szukać i Wam to wszystko pokazywać. Na naszych socialach, na które bardzo gorąco zapraszamy i gorąco pozdrawiamy z gorącej Ostrawy.
0: Ahoj! To oczywiście był Dawid, z którym coś mi się wydaje, jeszcze się dzisiaj raz połączymy. No to do usłyszenia w takim razie. Inhaler, Night Call w tym momencie, Westerok.

0: Że gdyby ktoś nie rozpoznał. Czyli Aleja Houston, syn Bono. Inhaler i Nightcall już za nami. Westy rok za 18 minut będzie 17. Chwila przerwy, po niej wracamy z Blerem. Song tu już lada moment na naszej antenie.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

Days of Forgotten i Kasabian w Esterok. No tak, Dawid kilka chwil temu w swojej relacji mówił o tych wszystkich koncertach i festiwalach letnich, które odbywają się w naszym kraju. No i przypominamy Państwu, że możecie nas oznaczać w social mediach. Bardzo chętnie będziemy to słać dalej po prostu, żeby wszyscy zobaczyli, jak nasi słuchacze się świetnie bawią. A propos koncertów, Ewa napisała na naszym Messengerze: do zobaczenia w sobotę na Systemowe Down. Mam nadzieję zbić z Wami piątkę na Narodowym. No Ewa, łatwo nie będzie, ale no próbujmy, łapmy się po prostu. Może się uda, kto wie. Dzisiaj na PG Narodowym trochę inne, jak wiadomo, klimaty będą dominować. Bad Bunny niejaki. Jimi Hendrix przed nami.

0: To był Hej w Esterok już na koniec godziny. Cisza, ja i czas. Czego Państwu życzę? Na te wakacje, na nadchodzący być może urlop, no chyba, że ktoś woli spędzać ten czas w takim innym entourażu, kiedy jest głośniej na zewnątrz, na jakimś festiwalu, tudzież koncercie, no to też, no, każdemu według potrzeb, no, jak mawiają. Za 3 minuty będzie 17, za chwilę najnowszy raport Westerok, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Gdybym to ja była Wojtkiem, to wiem, co bym powiedziała.
0: Co?
2: A dokąd poszedł łoś prosto ze szpitala? Na pobliskie łosiedle.
3: Jestem z ciebie dumny.
2: Maja Rutkowski topless relacjonuje swoją kąpiel w wannie i wizytę w saunie. No i wszyscy to zobaczyli, a ja myślę, że ona po prostu zapomniała wyłączyć telefon.
3: Tak, na pewno.
4: Z kolei Jennifer Lopez i tutaj caps lockiem złamała regulamin Wimbledonu, siedząc na trybunach. Okazało się, że po prostu miała za duży kapelusz. I tak sobie myślę, że gdyby dostała jakąś karę, to byłaby to kara z kapelusza.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą

0: kibicom. Biedronka!
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Eska Rock Warszawa.
5: Nastolatek zginął pod kołami radiowozu. Ponad 300 interwencji strażaków na Dolnym Śląsku.
6: Eska Rock. Raport.
5: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.
7: Doszło do zderzenia hulajnogi z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Użytkownik nie żyje. Tam na miejscu był prokurator, był komendant policji w Sławnie.
5: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie. Według wstępnych ustaleń policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i wracali z czynności. Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu. Wiadomo, że śledztwo będzie prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
6: To jest raport.
5: Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji straży pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i powiecie karkonoskim, ale front przeszedł także przez okolice Wałbrzycha czy Kotlinę Kłodzką. Sytuację śledzi nasz wrocławski dziennikarz Krzysztof Staszkiewicz. Krzyśku, jakie są najnowsze informacje od strażaków?
8: Tylko do 15 wyjeżdżali ponad 280 razy. To najczęściej usuwanie wiatrołomów, zabezpieczanie podtopionych miejsc oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji. W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. Na szczęście pracownicy wcześniej zauważyli niebezpieczeństwo i sami się ewakuowali z hali. Z powodu burzy w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
5: Przypomnę, IMGW wydało dziś ostrzeżenia przed burzami dla całej południowej części kraju.
6: To jest raport.
5: Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę.

0: harcerskich.
1: Przypomnę, IMGW wydało dziś ostrzeżenia przed burzami dla całej południowej części kraju.
2: To jest raport.
1: Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę.

0: wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach na platformach rezerwacyjnych.
1: To pierwszy krok do regulacji najmu. Zresztą już widzimy efekty, ponieważ chociażby tylko w Sopocie liczba zarejestrowanych w naszej gminnej ewidencji apartamentów, mieszkań wzrosła o 40%.
0: Projekt rządu zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, który obejmie m.in. obiekty oferujące najem krótkoterminowy.
2: Pogoda.
0: W 10 województwach obowiązują alerty przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem, a jutro sytuacja zapowiada się podobnie. Bez deszczu i burz tylko na północy i zachodzie kraju. Reszta Polski pod znakiem opadów, tak przynajmniej na ten moment pokazują prognozy.

0: 40 lat temu zaczynali na festiwalu w Jarocinie, no i po tych 4 dekadach do Jarocina powracają z wyjątkowym jubileuszowym koncertem i to już w ten nadchodzący weekend, pojutrze rozpoczyna się tegoroczny festiwal w Jarocinie i będzie tam można zobaczyć i usłyszeć na żywo sztywne Polanzy. Te dźwięki właśnie Wieża Radości, Wieża Samotności. To już za nami Westerog, jest 14 minut po 17.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja się kłaniam w trzeciej i ostatniej odsłonie naszego wtorkowego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. To już zespół Suede, skoro mowa o tych dobrze zapowiadających się nadchodzących koncertach. To oni w przyszłym tygodniu, w czwartek pojawią się w Warszawie. Emotionally Unavailable. No i zespół Suede przed nami Westerog.

0: Fight for your right to party i Beastie Boys w SC Rock. To oczywiście fragment płyty License to Ill, pierwszy album zespołu Beastie Boys. No i jesienią minie 40 lat, 4 dekady od premiery tego albumu, który jako pierwszy album rapowy dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy najpopularniejszych albumów. Choć umówmy się, że na tej rapowej płycie, jak zwał, tak zwał, znalazło się dużo takich elementów rockowych, chociażby w tym właśnie kawałku Kerry King ze Slayera zagrał na gitarze. Beastie Boys. Już za nami Westy Rock 20 po 5. Kansas, niebawem na naszej antenie.
1: Reklama. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Scan.

0: MNZ i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: Reklama.
6: SK Rock.
7: Gramy dla Was najlepsze.

Dust in the Wind i zespół Kansas w Esterok. Nie w Kansas, a w Dallas odbędzie się pierwszy z dwóch półfinałów na Mundialu 2020.

2026 roku. Francja kontra Hiszpania. Kogo państwo obstawiają? No i pojedynek dwóch kolegów z Ligi Hiszpańskiej. Mbappé, zwanym także Mbappé, no i Yamalem z Ligi Hiszpańskiej, z reprezentacji hiszpańskiej również. No ja nie wiem, kogo tutaj obstawić. No raczej Francja chyba, co? Nie wiem, co państwo myślą na ten temat. Więcej o sporcie na pewno już za trochę ponad 3 minuty w najnowszym raporcie. Do tego momentu jeszcze Nickelback na naszej antenie.

0: To jest Nickelback w Estorog. No już prawie 17.30 na naszych zegarach, w związku z czym za chwilę raport. Michał ponownie
1: jestem
0: w studiu.
1: Dzień dobry.
0: No tak jak mówiłem kilka minut temu, będzie o pierwszym z dwóch półfinałów na Mundialu. Francja kontra Hiszpania. Kolega, kogo by obstawił?
1: Hiszpania chyba.
0: Hiszpania, a widzisz. A Francuzi to by sobie bardzo fajny prezent na swoje święto niepodległości.
1: To prawda.
0: Sprawili, gdyby dzisiaj wygrali i awansowali do finału. O 21 rozpocznie się mecz, ale co o Mundialu? Dzisiaj tematem numer jeden w piłce nożnej jest przecież lewy Chicago.
1: Zjadł śniadanie.
0: I o tym też będzie w raporcie.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Ponad 300 kontroli lokali gastronomicznych, 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych i 10 zakwestionowanych próbek lodów. To efekt działań zachodniopomorskiego sanepidu. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny oraz niewłaściwego postępowania z żywnością.
5: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wapni i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celu sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braków w dokumentacji.
4: Mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka sanepidu w Szczecinie. Pociągi nieprędko wrócą na wiadukt nad drogą krajową numer 52 w Kleczy Dolnej w Małopolsce. To po tym, jak ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem i zablokowała przejazd. Naprawa dopiero się rozpoczyna, informuje PKP PLK. Na czas prac pociągi regionalne zastąpiono komunikacją autobusową, natomiast kolej dalekobieżną skierowano na objazdy przez Oświęcim i Skawinę.
3: Rok. Sport.
4: Robert Lewandowski właśnie rozpoczyna pierwszy trening jako piłkarz Chicago Fire. Później czeka go konferencja. Szczegóły zna nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Zajęcia będą przez kwadrans otwarte dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20.30 Polak wspólnie z trenerem, który przywitał go już w klubowym ośrodku, weźmie udział w konferencji prasowej. Wszyscy zastanawiają się, jaki będzie ten nowy rozdział w karierze Lewandowskiego. Były zawodnik Chicago Fire Tomasz Frankowski patrzy na to z optymizmem.
7: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania.
6: A szansa na debiut lewego w barwach Chicago Fire już w piątek.
4: A zobaczymy go w meczu z Vancouver Whitecaps. Przed nami pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O awans do finału powalczą dwie europejskie potęgi, Francja i Hiszpania. Obie reprezentacje od początku turnieju potwierdzają wysoką formę. Francuzi pozostają niepokonani, a Hiszpanie imponują skuteczną defensywą. W całym Mundialu stracili tylko jedną bramkę. Pierwszy gwizdek o 21:00, jutro o tej samej porze Anglia zmierzy się z Argentyną.

0: twoja generacja. Pijama porno Westerok. No i grabasz, który śpiewał hej hej albo oj oj. A ja teraz mówię ahoj. No i po raz kolejny przenosimy się do Ostrawy. Halo Dawid.
1: Halo, halo. Michale, to my raz jeszcze z czeskiej Ostrawy. Chcielibyśmy tylko zapowiedzieć, że festiwal Colors of Ostrava startuje jutro. I jutro tłusty dzień, bo Skanganensi na głównej scenie, ale także nasi SK Rockstar, czyli zespół Flying Bison. Gorąco Państwu ten zespół polecamy. I zachęcamy jeszcze do czegoś jeszcze. Klaudiunie, bo chyba o czymś zapomniałem.
2: Tak, jeżeli bierzecie udział w jakichś innych eventach albo festiwalach, albo jesteście na jakimś koncercie, to podsyłajcie nam swoje storieski na Instagramie Eski Rock.
1: O to. Tym bardziej, że na polskiej ziemi dzieje się bardzo dużo. Koncert Lennego Krawica, koncert Merlina Mansona, poza tym festiwalowe emocje, impreza w Jarocinie, męskie granie w Gdańsku, czy impreza pod naszymi flagami, czyli Kazimiernication. Bawcie się dobrze, co i my będziemy czynić.
0: Trzymamy za słowo. Jutro będziemy sprawdzać. Będziemy się łączyć także z Ostrawą i naszymi ludźmi na festiwalu Colors of Ostrava. Teraz zapraszam Państwa od 15. A póki co Kaleo i Bloodline.

0: Reklama.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4000.

0: 3699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami.

0: Niedawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Robowtórek 100% najlepszego rocka w mieście.

Thunderstruck, AC/DC Westrock. Pamiętają Państwo? Rok minął od ich koncertu na PGE Narodowym. To był 4 lipca 2025 roku. Tak grali wtedy, właśnie na początku lipca ubiegłego roku w Warszawie przy okazji koncertu w ramach europejskiej

0: był obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Tak kończymy nasze wtorkowe spotkanie. Za 3 minuty będzie 18, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem wtorkowy radar. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Liczę na Państwa obecność jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze. Po 15 się słyszymy. Jak wspominałem, będę miał w prezencie zaproszenia na festiwal Rokowizna do Gdańska.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Melina. Erste Rock.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
2: Melina w Erste Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się.

0: dziś. Ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
5: Reklama.

0: strzelanina w Wejherowie. Nowe przepisy dotyczące hulajnóg.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest krytyczny. Przy ulicy Przemysłowej w Wejherowie interweniowali policjanci.
2: Policjanci na miejscu zabezpieczali ślady, prowadzili czynności, ustalali szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
0: Relacjonuje Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: To jest raport.
0: Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Była ona organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. W studiu jest nasz reporter Michał Rawa, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
3: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów. Rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
4: Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
3: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
0: To właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali dzisiaj przeszukań i zatrzymań. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani i mogą usłyszeć zarzuty.
1: To jest raport.
0: Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzone na polski rynek, a te, które nie spełniają wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
5: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny i tak powiem być traktowany.
0: Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
6: Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
7: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
0: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego nie wiadomo.
8: Pogoda.
0: IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej części Polski. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Wiatr może przekraczać 70 km na godzinę. Przez prognozowane opady pojawiły się również ostrzeżenia hydrologiczne.
9: Przewiduje się, że w związku z bardzo intensywnymi opadami deszczu w obszarach występowania tych zjawisk burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlepniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz podtopienia.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, a środa zapowiada się podobnie słonecznie i bez deszczu, jedynie na wybrzeżu.
8: Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co to znaczy, że Iron Maiden sprzedał połowę swoich udziałów oraz jaka jest recepta, by istnieć w jednym składzie od 35 lat. Ale zanim to wszystko, posłuchajcie utworu, który powstał dzięki jednemu pytaniu w restauracji. Pytaniu, czy ty mnie w ogóle słyszysz? Tak przed laty zaczęła się historia. Bring me to life. Michał Prokopowicz, kłaniam się. I zapraszam do 21:00. To jest nasz wtorkowy radar.

No, dzisiaj zespół Nickelback nas dosyć mocno zaskoczył. Pamiętamy dokładnie te słowa sprzed ponad roku, kiedy basista zespołu Nickelback, pan Mike Krieger, mówił, że muzycy nie są pewni, co będzie dalej z tym zespołem. To w lutym ubiegłego roku rozmawiali o wejściu w ogóle do studia. Dzisiaj znamy także efekty tego wejścia do studia, bo panowie właściwie dzisiaj zapowiedzieli swoją nową płytę. Płytę Everything Under the Sun. Płytę, która 30 października będzie miała swoją premierę. To jest następca Get Rollin sprzed 4 lat. Mało tego, dzisiaj poznaliśmy także kompozycję, która otwiera tę płytę, czyli Rattle the Cage, z gościnnym udziałem pana Johna Fife'a, który współpracuje z formacją Motley Crue czy panem Marilynem Mansonem, a sam pan Chad Krieger, zapytany o ten nowy krążek, powiedział, że ten album pokazuje wszystkie oblicza ich zespołu. Jak mówi, są na nim utwory cięższe niż wszystko, co nagraliśmy wcześniej. Są też piosenki, w których podejmujemy ryzyko i takie, które przypominają nam, dlaczego gramy razem od tylu lat. Dzisiaj Chad Krieger, zapowiadając tę kompozycję otwierającą ten krążek, czyli Rattle the Cage, powiedział, że to jest idealnie otwierająca kompozycja, właśnie ten nowy rozdział zespołu Nickelback. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock premierowo to ich nowy Rattle the Cage i nowe Nickelback.

Nie wiem jak wy, ale ja czuję się sparaliżowany po tym, co zespół Nickelback przedstawił kilka minut temu na antenie Eski Rock. No ja swoją szczękę z podłogi próbuję podnieść już od kilku minut i to jest naprawdę trudne. A propos sparaliżowania, za chwilę pojawi się inna kanadyjska formacja ze swoim Paralyzer, czyli formacja Finger Eleven, która ostatnio osiągnęła swój kolejny kamień milowy, jeśli chodzi o ten flagowy hit. Panowie uzyskali status sześciokrotnej platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych właśnie za tę kompozycję. Kompozycję, która za chwilę pojawi się na antenie Eski Rock. Kompozycję, o której także panowie wspominając w ostatnim wywiadzie dla stacji radiowej w St. Louis, między innymi Scott Anderson zapytany o to, jak to jest, że cały czas praktycznie w niezmienionym składzie od 35 lat funkcjonują. Scott powiedział wprost, wciąż czerpiemy przyjemność z tego, co robimy. Natomiast chyba najważniejsze było to, co w tym samym wywiadzie powiedział gitarzysta James Black, gitarzysta Finger Eleven. Powiedział takie magiczne słowa, że oni byli przyjaciółmi zanim stali się zespołem. Jak mówi, myślę, że to pasuje do naszej dynamiki. I jak dodaje na koniec, jesteśmy przyjaciółmi, którzy mają zespół. Nie jesteśmy zespołem, który próbuje być przyjaciółmi. Jak mówi na koniec, to prawie to samo, ale jednak coś innego. Dodam od siebie, że zupełnie coś innego, bo widać, że ta przyjaźń od 35 lat trwa w najlepsze. Mimo tego, że może panowie nie podbijają rynku muzycznego za każdym razem, wypuszczając nowe kompozycje, bo czasami się udaje, a czasami nie. Natomiast z tym numerem sprzed 20 lat udało się jak mało komu.

0: Panowie śpiewają Jestem fajny stary dziad i chyba w ramach tej promocji postanowili przywrócić do życia Lux Forum. Drodzy Państwo, kiedyś w internecie dyskutowano na forach dyskusyjnych dla młodszej społeczności SK rockowej to takie stare Discordy. Naprawdę ktoś tam jeszcze zagląda? Jestem pod wielkim wrażeniem, drodzy Państwo. Czekam, aż wróci Gadu Gadu. Swój numer pamiętam do dzisiaj.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo rozwiąż psychotest i sprawdź, którą żoną Michała Wiśniewskiego jesteś. Opcji jest aż 5.
3: Czekaj, rozwiązałeś psychotest?
2: Rozwiązałem.
3: Dajesz.
2: Jestem tą, której zaśpiewał Zawsze z tobą chciałbym być.
3: W Kanadzie, słuchajcie, pojawiła się nowa usługa. To jest zawodowe przytulanie. Cały pakiet jest jeszcze. Przytulanie, pocieszanie i masaż. I nawet może kosztować $260 taki pakiet.
2: Zobacz, na Ustoku są tacy ludzie, którzy chodzą z karteczkami z napisem Free Hugs. Darmowe przytulanie. No psują rynek.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę.

0: Najniższa cena z 30 dni 1799 zł, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę.

Tak, natomiast odbił tę piłkę bardzo szybko do Steve'a Harrisa, czyli do basisty i lidera zespołu Iron Maiden, na co Steve studzi jednak oczekiwania fanów. Basista podkreśla, że kwestia nowej płyty nie została jeszcze przedyskutowana przez wszystkich członków Iron Maiden. Więc tutaj uzbroiłbym się w cierpliwość, natomiast dzieje się wokół Iron Maiden. Iron Maiden, które dobiło dzisiaj targu z firmą Pop House, której współzałożycielem jest znany z formacji ABBA pan Björn, i to właśnie jego firma na była 50% udziałów w aktywach, nabywając udziały w prawach wydawniczych i prawach do masteringu, a także prawa do nazwy, wizerunku i podobizny zespołu Iron Maiden. Wynegocjowali, drodzy Państwo, prawa do Eddiego, czyli słynnej maskotki Iron Maiden, no i czekamy na więcej informacji odnośnie tego, jak to wszystko wyglądać będzie. Wiemy, że do zespołu dołączył menadżer Pop House'a, czyli Andy Taylor, który będzie towarzyszył teraz muzykom, no i będziemy przyglądać się, jak to wszystko może wyglądać. Tym bardziej, że firma związana właśnie z ABBA ma już udziały nie tylko jeśli chodzi o Iron Maiden, nie tylko jeśli chodzi o spektakle ABBA, ale także spektakle Kissów, i wiemy, że panowie będą skupiać się na robieniu hologramów. Do tego Rod, który jest wieloletnim menadżerem Iron Maiden, powiedział bardzo ważne słowa o tym, że teraz panowie będą mieli ułatwione finansowanie swoich licznych planów i marzeń. Więc mnie to chyba najbardziej ciekawi. Co to znaczy? Jakie plany dzisiaj ma Iron Maiden, że musiało wyprzedać połowę swoich udziałów, by tak naprawdę zacząć realizować te swoje marzenia wokoło zespołu Iron Maiden? Będziemy przyglądać się jeszcze Żelaznej Dziewicy, bo dużo się będzie działo na tym poletku heavy metalowym. To ich Wasted Years sprzed lat.

to jest naprawdę zastanawiające, że ta kompozycja, która miała swoją premierę te 20 lat temu zespołu A Fire Inside, dobiła do 5. pozycji na listach przebojów w Wenezueli, drodzy Państwo. Myślę, że nie tylko mnie to wtedy zszokowało, myślę także, że muzyków zespołu Fire Inside podobnie zaskoczyła ich wysoka pozycja na listach przebojów, przypominam, w Wenezueli. Zespół, który, no, mówiąc szczerze, no, z Wenezuelą niedużo ma wspólnego, ale jak widać, fani jednak

0: kochali.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie w Mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy.
13: Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Reklama. Eskarok Radar.
14: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak Pixies zareagowali na słowa Dave'a Grohla. Sprawdzimy także, kogo Limp Bizkit zaprosili na scenę podczas ostatniego festiwalu w Kanadzie. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na band, który szykuje swoją filmową biografię.

To czas teraz na kompozycję, która co po niektórych może lekko zszokować. Szczególnie tych, którzy w piątek nie śledzili premiery nowego krążka Foreign Tongues, nowej płyty formacji The Rolling Stones, bo to właśnie na tej nowej płycie pojawiła się piosenka napisana i wykonana przez angielską piosenkarkę panią Amy Winehouse. To była jej druga i ostatnia niestety studyjna płyta Back to Black sprzed 20 lat. No i właśnie po kompozycję You Know I'm No Good postanowili sięgnąć muzycy zespołu The Rolling Stones, nagrywając ten cover na swojej najnowszej płycie Foreign Tongues. Panie i panowie, to Amy Winehouse podana przez prawdziwych klasyków rocka.

każdy ma w swoim życiu takie idealne płyty. Ostatnio Dave Grohl z Foo Fighters, zapytany o swoją idealną płytę, wskazał debiut zespołu Pixies, czyli krążek Surfer Rosa. I czekaliśmy na głos z drugiej strony, co panowie z zespołu Pixies powiedzą na ten temat. Joey Santiago i perkusista pan David powiedzieli, że muszą się zgodzić z Dave'em Grohlem. Powiedzieli, że zgadzają się, bo to jest też ich ulubiony album. Natomiast pan Joey Santiago, który jest gitarzystą formacji Pixies, postanowił dokładnie dopytać o to słowo, które zostało użyte.

rację. No trudno się nie zgodzić, drodzy Państwo, bo w końcu mówimy o płycie, która ma na swoim koncie także ten przebój. Ważny przebój, jeśli chodzi o debiut zespołu Pixies. Debiut, który, no gdyby nie istniał, to Nirwany też byśmy nie mieli.

0: I co do tej nowej płyty formacji Muse, to zdanie trzeba sobie wyrobić samemu, bo te zdania są dosyć mocno podzielone. Niektórzy uważają, że ta płyta jest emocjonalnie przerysowana, inni podkreślają, że to jest najlepszy powrót od lat i podkreślają, że panowie nie zapomnieli o swojej chociażby stadionowej melancholii, o prog-rockowych riffach, ale także tym razem nie zapomnieli o kosmicznym klimacie, który pojawił się właśnie na płycie The Wall Signal, na najnowszej płycie formacji Muse. Polecam, bo to jest dosyć zaskakujący krążek miejscami, przynajmniej dla ortodoksyjnych fanów tego niesamowitego zespołu.
1: Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

To nowe dźwięki od formacji Interpol, zaskakujące dźwięki z ich nowej płyty. To See Out Loud, Westerrock. Myślę, że zaskoczeń nie brakowało także przy okazji ostatniego koncertu Limp Bizkit na festiwalu w Ottawie, na festiwalu Ottawa Blues Fest, gdzie w Kanadzie pojawił się Tom Green, którego fanom chyba nie trzeba przedstawiać.

Kanadyjski satyryk, aktor, prezenter telewizyjny, związany niegdyś z MTV, ale także pojawiał się w takich filmach jak Luźny Gość, jak Ostra Jazda, jak Aniołki Charlie'ego. No mnóstwo tych produkcji od pana Toma Greena było, dlatego polecamy bardzo serdecznie. I on się właśnie pojawił na koncercie na festiwalu Ottawa Blues Fest, by dołączyć do Freda Darsta i pozostałych muzyków, towarzysząc im w kompozycji Rollin. Polecam bardzo serdecznie, zresztą ten wykon jest do obejrzenia w zakładce Rada na eskarok.pl, natomiast my z tego miejsca czekamy na to, co może się wydarzyć jeszcze w sierpniu, dlatego że gitarzysta zespołu Limp Bizkit, pan Wes Borland, wspominał, że mają całkiem sporo muzycznej amunicji, całkiem sporo dobrych riffów, więc to jest tylko kwestia czasu, aż wejdą do studia, by to wszystko zarejestrować. I oby to było coś na miarę tych dźwięków sprzed lat. To Nuki.

0: To historia byłej dziewczyny gitarzysty, która go rzuciła, i wtedy to słowo niewiarygodna dotyczyła nie żadnego komplementu, tylko tego, że ona była niezwykle wymagającą osobą, przy której chłopak miał poczucie, że robi wszystko źle. Każdy trafia czasami na taką toksyczną znajomość i wtedy pozostaje tylko jedno. Should I stay or should I go? A propos także innej klasyki sprzed lat.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich

0: Dłużej w Esterok.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
0: Eskarok Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego panowie z My Chemical Romance przerwali przez fana swój koncert. Posłuchamy także nowego YouTube. Prosto z Meksyku. No ale zanim to wszystko, zacznijmy najpierw od tej słynnej symfonii. Pytanie tylko, czy ci od tej symfonii będą świętować w przyszłym roku piękny jubileusz. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

No panowie, nie tylko za polskie grosze działali. Był taki moment, że także amerykański raper 50 Cent musiał zapłacić budce Soufflera, kiedy wykorzystał ponad 10 lat temu ich jedną kompozycję na swoim mixtapie The Cannon Tape. To było, drodzy Państwo, w 2015 roku, no i wtedy na panów z budki Soufflera spadł nie ostatni grosz, ale tych groszy było całkiem sporo. Mówi się, że o 5-6 tysięcy dolarów tutaj Krzysztof Cugowski i pozostali muzycy dostali takie pieniądze od właśnie 50 Centa. Piękna historia sprzed lat. Jak widać, niektórzy podbijali rynki amerykańskie, no ale są też tacy z Wielkiej Brytanii, którzy podbijają rynki akurat meksykańskie. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście teledysku, który kręcony był na dachu autobusu szkolnego, pokryty fenomenalnym graffiti autorstwa pewnego meksykańskiego artysty, i to wszystko odbywało się na ulicach stolicy Meksyku wraz z perkusistą Larrym Mullenem, który powrócił wtedy po kilku latach nieobecności z powodu swojej operacji szyi. Polecamy bardzo serdecznie właśnie teledysk do kompozycji Street of Dreams. I to jest nowość od zespołu U2.

skoro już jesteśmy w tym Paradise City, to wróćmy do tego, co działo się w minioną sobotę na koncercie My Chemical Romance, kiedy to panowie w pewnym momencie przerwali ten koncert, bo pan Gerard Way z tego zespołu My Chemical Romance, postanowił zareagować na wielki transparent, który był pod sceną, z pytaniem, czy grał on kiedyś w taką grę jak Baldur's Gate 3. I chociaż wydaje się to szokujące, to panowie z My Chemical Romance przerwali swój koncert, by właśnie porozmawiać na temat tej gry. A Gerard Way powiedział, że grał tylko w pierwszą część i dodał, że to jest świetny transparent. Jak powiedział, wiecie, dlaczego na niego zareagowaliśmy? Nie wpadlibyśmy na pomysł, żeby coś takiego napisać. I w pewnym momencie Gerard Way ze sceny zaczął fana pytać, jak mu się podoba ta trzecia odsłona, skoro grał tylko w pierwszą. Powiedział, że podobno jest dobra, no i zakładał, że tak pewnie się dowie, że taka właśnie jest. Więc gdybyście pytali, jak można zaczepić muzyków My Chemical Romance podczas ich własnego koncertu, no wystarczy chwilę z panami porozmawiać na temat ich interesujących klimatów, czyli jak słychać, także gier sprzed lat.

Ale jeszcze tych parę chwil zostało do premiery najważniejszej chyba w ostatnim dziesięcioleciu, jeśli chodzi o formację Nickelback. Następcę Get Rollin' sprzed 4 lat. Dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Bo dzisiaj miała miejsce premiera pierwszej kompozycji z płyty Everything Under the Sun, czyli numeru, który rozpoczyna ten krążek. Natomiast warto wspomnieć o tym, że wśród tych 12 kompozycji, które 30 października będą miały swoją premierę, pojawi się nie tylko dzisiejszy Rattle the Cage, ale także jako drugi numer ten Bones for the Crows.

0: Autopromocja. Melina S-Rock.
1: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
1: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
2: Dobrało
1: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
0: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
0: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.

No i mamy oczy naprawdę szeroko otwarte w kontekście przyszłości zespołu Guano Apes, bo z tego miejsca po prostu po ludzku martwimy się o stan zdrowia pani Sandry, martwimy się o przyszłość tego zespołu, zespołu, który prawie rok temu zapadł się pod ziemię i nie mamy zielonego pojęcia, co dzieje się z tym bandem na zewnątrz. Natomiast wiemy, co dzieje się u Krzysztofa Zalewskiego, ten kończy tak naprawdę swój rozdział o nazwie Z głowy. To była dosyć zaskakująca płyta, nawet czasami rapująca, płyta, która zdobyła kilka Fryderyków, płyta, która w końcu doczekała się swojego, mam wrażenie, że ostatniego singla, czyli singla Tak, Tak, którego premiera miała miejsce jakieś dwa, może nawet trzy tygodnie temu. Czekamy na nowy rozdział od pana Krzysztofa, muzycznie słuchając tych dźwięków sprzed kilku ładnych miesięcy.

0: Niektórzy doszukiwali się tematu hipokryzji, która jest wszechobecna w branży muzycznej, właśnie w kompozycji Fake It zespołu Seether. Inni jeszcze wskazywali poważny kontekst osobisty wokalisty Shauna Morgana. No, prawda jest taka, że ta kompozycja dosyć wysoko pojawiła się w notowaniach listy Billboardu. W końcu jest energetyczna, sarkastyczna i myślę, że to jest jeden z tych ważniejszych momentów, jeśli chodzi o historię zespołu Seether. Michał Prykopowicz, kłaniam się. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego środowego dnia wam życzę. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Gdybym to ja była Wojtkiem, to wiem, co bym powiedziała.
3: Co?
2: A dokąd poszedł łoś prosto ze szpitala? Na pobliskie łosiedle.
3: Jestem z ciebie dumny.
2: Maja Rutkowski topless relacjonuje swoją kąpiel w wannie i wizytę w saunie. No i wszyscy to zobaczyli, a ja myślę, że ona po prostu zapomniała wyłączyć telefon.
3: Tak, na pewno. Z kolei Jennifer Lopez i tutaj caps lockiem złamała regulamin Wimbledonu, siedząc na trybunach. Okazało się, że po prostu miała za duży kapelusz. I tak sobie myślę, że gdyby dostała jakąś karę, to byłaby to kara z kapelusza.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w Esce Rock. To był dobry rok w Esce Rock.
4: Thank you so much. It's been a very great day for everybody. I think you know the next song. It might be a bit of a cock-up, but if you're gonna cock it up, you may as well do it with 2 billion people watching you. So let's cock it up together. Goodbye, Philadelphia. Goodbye, America. We hope you have a good rest of the day. David's gonna start this. You ready, guys?

0: Jarosław Jerajewicz, dobry wieczór, witam w audycji, to był dobry rok. Zaczęliśmy trochę od końca, bo tym numerem kończyło się w Londynie Live Aid, Band Aid, Do They Know It's Christmas. A od czego się zaczęło? Od wieczornych wiadomości BBC, które oglądał Bob Geldof 23 października roku 1984. A w tychże wiadomościach wiadomości o klęsce głodu w Etiopii wywołanej przez suszę, no i jeszcze pogorszonej sytuacji przez wojnę domową. Postanowił wtedy zebrać światowe gwiazdy i stworzyć zespół. Właśnie ten, który dla Państwa występował na początku tej audycji. I właśnie ta piosenka została nagrana, a zysk ze sprzedaży singla, tej studyjnej wersji, został przeznaczony dla głodujących. Sukces tej akcji zachęcił Boba do kolejnej akcji charytatywnej. Najpierw była jeszcze specjalna płyta, z niej też zyski przekazano na cele dobroczynne. Punktem kulminacyjnym tych działań był ten najsłynniejszy koncert charytatywny w historii światowej popkultury, którego rocznica była wczoraj, 41. Live Aid. W zasadzie to dwa koncerty, dwa równoległe, organizowane na stadionie Wembley w Londynie i na stadionie Kennedy'ego w Filadelfii. Rozpoczęło się wszystko w stolicy Wielkiej Brytanii o 12. Było najpierw krótkie wprowadzenie, wygłosił je książę Karol i księżna Diana, a potem wykonany został brytyjski hymn. A parę minut po 12 na scenie stadionu Wembley pojawiła się grupa Status Quo, Caroline.
1: I'll have to go for that. You sure you're right there? We'll have to keep moving. They're going to push us off. We could get stuck. No, we better not. Go, Rick. Hey, this is a favourite, I hope.

0: To zespół głównego organizatora, on też się pojawił na scenie w Londynie. Nie od razu zdawałem sobie sprawę, że to najwspanialszy dzień w moim życiu, wspomina później Bob Geldof. Uświadomiłem sobie to dopiero w chwili, gdy na tej scenie stanąłem. To były emocje, których nie przewidziałem ani nie planowałem. Poczułem nagle, jak spływa na mnie wielki spokój. Chyba po raz pierwszy w życiu czułem, że we właściwym czasie znalazłem się we właściwym miejscu. Ciekawostką jest to, że Bob Geldof obiecał artystom, że wydarzenie będzie jedyne w swoim rodzaju i nie będzie go o tym można obejrzeć ponownie, ale zmienił zdanie na skutek popularności tych nielegalnych nagrań, które ludzie robili, oglądając telewizję. W sumie oficjalny box obejmuje 4 płyty DVD, a gdyby go Państwo mieli, to mogliby Państwo zobaczyć na przykład Shadę, która też wystąpiła na tym historycznym koncercie. Była wyjątkowa, bo była jedyną artystką urodzoną w Afryce, dla której zbierano pieniądze. Podczas swojego 15-minutowego występu wykonała 3 piosenki. Wśród nich była ta Why Can't We Live Together?
1: Well, ladies and gentlemen, Ethiopia and Nigeria are all part of the same continent, that of course of Africa. This lady is an Anglo-Nigerian with a very beautiful voice. With her band, will you welcome Shade?

Against All Odds, Phila Collinsa, który był najbardziej niezwykłym i wyjątkowym uczestnikiem Live Aid, bo udało mu się wystąpić na obu koncertach w Filadelfii i w Londynie. Jak tego dokonał? Otóż drogę z USA do Europy pokonywał naddźwiękowym samolotem Concorde, którego już obecnie nie ma na rynku, ale wtedy to fruwało z taką prędkością, że dało się być i tu, i tam. Zresztą Phil Collins zaliczył łącznie kilka występów w ramach Live Aid, bo oprócz występów solo towarzyszył też Stingowi, Ericowi, Claptonowi czy Led Zeppelin. A czy Państwo pamiętają, że na amerykańskim koncercie w ramach tego wydarzenia wystąpiła bardzo młoda popowa wokalistka? Madonna. No to o niej właśnie mowa. To był taki szczególny czas, bo ona zaczynała swoją wielką karierę. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, Lady Punk w tym 85 roku byli w Ameryce i nawet dostali propozycję grania jako support przed Madonną na jej trasie The Virgin Tour. Propozycję odrzucili. No i jestem ciekawy, jak potem reagowali, widząc, że Madonna występuje na tak przełomowej, wyjątkowej

legendarnej imprezie. To był czas, gdy Madonna jako młoda wokalistka musiała się mierzyć na przykład z mediami plotkarskimi. To wtedy właśnie opublikowane stare czarno-białe zdjęcia zrobione na początku kariery. Dodam, że takie nie do końca, na których jest ubrana. No i gdy za kulisami tego amerykańskiego koncertu pytano ją, czy zamierza zdjąć okrycie wierzchnie w upalny dzień, miała rzucić zdanie, które przez wiele lat było zdaniem kultowym. Nie zdajmy dziś niczego. Mogą to przeciwko mnie wykorzystać dopiero za kilkanaście lat. A na tej scenie w Filadelfii zaśpiewała m.in. to bardzo przeze mnie lubiane nagranie Holiday.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama. To był dobry rok w Esce Rock.
2: Sunday, Bonnie, Sunday!

0: YouTube, Sunday, Bloody Sunday. I panowie z YouTube ten występ na Live Aid uważają za porażkę. Mieli zagrać 3 albo 4 numery, w tym promowane wtedy Pride, a skończyło się na Sunday, na tym właśnie nagraniu i na kilkunastominutowej wersji Bad. Bono tam popłynął, wziął na scenę jakąś dziewczynę, a zespół w kółko grał Bad, bo wokalista nie raczył trzymać kontaktu wzrokowego z coraz bardziej wściekłymi kumplami. A najsłynniejszy występ na tej imprezie to... Co za pytanie. Queen. Zresztą ich występ podczas Live Aid nawet ktoś tam, widziałem w poważnych mediach, uznał za najlepszy rockowy koncert w historii. A niewiele brakło, by do niego nie doszło, bo muzycy zespołu Brian May i Roger Taylor mieli nawet mówić brytyjskiemu nadawcy, że gdy Geldof ich namówił, próbował ich namówić na udział w koncercie, byli bardzo sceptyczni, a szczególnie nieprzekonany był sam Freddie Mercury. Ale jak już się dali przekonać, to dali taki show, że klękajcie narody.
1: This next song is only dedicated to beautiful people here tonight. It means all of you. Thank you for coming along and making this a great occasion.

children and to the children of the world. I could be king.

0: David Bowie, jego Heroes. Ostatnia z czterech piosenek, jakie wykonał w Londynie, choć miało być więcej, miała być jeszcze jedna, ale postanowił już jej nie wykonywać, a zamiast tego zapowiedzieć na telewimie wypuszczany, wstrząsający materiał właśnie o klęsce głodu w Etiopii, na którą to klęskę postanowiono jakoś przeciwdziałać, zbierając pieniądze na tej wielkiej imprezie charytatywnej. Mówiłem o tym, że Live Aid odbywało się na stadionie Wembley w Londynie i na stadionie Johna Kennedy'ego w Filadelfii, ale oprócz tych głównych scen w tym samym dniu organizowano również mniejsze koncerty powiązane z inicjatywą w Niemczech Zachodnich, Japonii, Austrii i w Australii. No i właśnie w Australii na imprezie, która nazywała się Oz for Africa, która odbywała się w jednej z hal stolicy, nie stolicy, Sydney nie jest stolicą, no w każdym razie Sydney, wystąpił dowodzony przez Michaela Hutchensa zespół In Excess. No i grał wtedy tak. What you need.
1: Glad you could come. It's our new single.

0: był dobry rok w SC Rock.
1: Taka ciekawostka, bo koncerty w Filadelfii i na Wembley odbywały się mniej więcej w tym samym czasie i na telebimach, i w telewizji pokazywano je raz za razem z jednego i drugiego stadionu. A ten występ Michaela Hutchensa i Nexus Sydney był zorganizowany ze względu na różnicę czasu, kilkanaście godzin przed rozpoczęciem głównych występów wspomnianych przeze mnie. Rozpoczynam dzisiaj audycję od piosenki, która zakończyła koncerty w Londynie. To zakończę tym, który kończył występ artystów na JFK Stadium. We are the world, USA for Africa, na 41. rocznicę wielkiej imprezy o nazwie Live Aid. Jarosław Bierajewicz, dzięki, dobranoc.
2: Something very special we want to do right now.

Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych,

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem. Już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. No i że, jak mam nadzieję, kolejna wspólna godzina jest przed nami. To będzie intensywna godzina, dlatego że temat, który będziemy poruszać, można rozumieć wielowątkowo. Sama tych wątków przygotowałam sobie kilka, no ale na początek powiem, że przeniesiemy się na Madagaskar. Cóż my wszyscy wiemy, tak obiegowo oczywiście, na temat Madagaskaru. To jest czwarta co do wielkości wyspa na Ziemi. Mieszka tam 25 milionów ludzi. Piękne widoki, lemury, żółwie, baobaby. Myślę, że to są takie luźne skojarzenia. Natomiast warto wiedzieć, że 70% populacji Madagaskaru mieszka poniżej progu ubóstwa. To jest też bardzo młode społeczeństwo, ale ubóstwo przejawia się tam na bardzo wielu poziomach, również w dostępie do opieki medycznej. I wydaje mi się, że bardzo przemawiające do wyobraźni są dane. W Polsce na 100 tysięcy matek umierają dwie. Natomiast na Madagaskarze na 100 tysięcy matek umiera aż 445. W Polsce szpitalnych łóżek na 1000 ludzi jest, no takie są statystyki, że wychodzi, że tych łóżek jest ponad 6. Czym jest te 30 łóżka, to nikt nie wie, no takie są matematyczne dane. Są jeszcze bardziej zatrważające na Madagaskarze, gdzie tych łóżek na 1000 ludzi praktycznie nie ma, bo to są 0,2. Tym bardziej możemy się cieszyć, że dzięki inicjatywie Polskiej Fundacji dla Afryki na Madagaskarze udało się otworzyć już drugi szpital. On działa od czerwca, więc to jest bardzo świeża historia i mam nadzieję, że więcej właśnie o niej, o tej historii, o potrzebie, jaka stała za tym, że ten szpital powstał, zgodzi się dzisiaj opowiedzieć Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To jest już drugi, nazwijmy to polski szpital, bo tak chyba się też o nich mówi, drugi szpital, który powstał z inicjatywy Polskiej Fundacji dla Afryki na Madagaskarze. Pytanie, które wydaje się może oczywiste, które też chyba jest takim dobrym otwarciem, bo jest dosyć szerokie. Dlaczego ten szpital był potrzebny? Dlaczego akurat tam? No i też co sprawiło, że po otwarciu jednego szpitala państwo poszli za ciosem i powiedzieli, trzeba więcej.
2: Te dane, które pani przytoczyła, no, są takie dosyć suche. Czasami trudno nam sobie wyobrazić, przełożyć te liczby na życie, więc może, żeby zobrazować skalę problemu z opieką zdrowotną na Madagaskarze, podzielę się z państwem takim spotkaniem z Nataszą właśnie z Mampikuni, tam gdzie powstał nasz szpital, która jeszcze przed powstaniem szpitala urodziła dziecko w 7 miesiącu ciąży. No i w związku z tym, że tam nie ma żadnej opieki medycznej, 20 kilometrów było do pielęgniarki, oczywiście na piechotę, oczywiście w jedną stronę, nie wiedziała, co zrobić, więc skonstruowała domowy inkubator i swojego syna Jenika przez 3 tygodnie trzymała w kocu między dwoma butelkami PET z ciepłą wodą. No i w ten sposób go uratowała, więc to jest taki przykład, który pokazuje, jak dramatyczna jest tam sytuacja. I takich przykładów mamy mnóstwo w ciągu 12 lat pracy, bo na przykład nasz wyjazd medyczny na północy Madagaskaru, docierają te wyjazdy bardzo często do wsi, które są kompletnie odcięte od świata, na przykład przez porę deszczową, gdzie ludzie nigdy nie widzieli lekarza, gdzie dzieci nie wiedzą, jak podchodzić do badania, nie wiedzą, co to jest stetoskop, nie wiedzą, jak otworzyć buzię, żeby zbadać gardło, i tam wskutek brudnej wody 100% populacji ma pasożyty i szerzy się taka choroba bilharcjoza, która objawia się między innymi krwiomoczem, i 14-letni pacjent dostał leczenie od naszych lekarzy, został przeleczony 2 tygodnie antybiotykami i wrócił zaniepokojony po tych 2 tygodniach, dlatego że jego mocz pierwszy raz w życiu był żółty, a nie czerwony, i po prostu myślał, że to jest jakiś problem, więc skala opieki medycznej na Madagaskarze jest, no, dla nas właśnie niewyobrażalna. I za tymi statystykami, no, stoją jak zwykle bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretne osoby, które umierają na

0: choroby u nas całkowicie wyleczalne. Jeśli do tego jeszcze dołożymy 40% niedożywienia, trwałego niedożywienia wśród dzieci, no to się okazuje, że takie choroby jak biegunka, malaria, dla nich są śmiertelne, nie mówiąc już o innych. Była epidemia odry, która też strasznie zdewastowała Madagaskar, więc u nas te choroby są na przykład wykluczone przez szczepienia. Na Madagaskarze według UNICEF-u tylko co piąte dziecko jest prawidłowo zaszczepione, więc przyczyn jest bardzo dużo. No i ta służba zdrowia jest naprawdę w opłakanym stanie. Nasza fundacja prowadzi taki program fundowania studni przez prywatnych darczyńców i można nazwać sobie tą studnię jak się chce, można potem dostać zdjęcia. Jedna z takich studni ufundowanych przez darczyńców powstała przy państwowym szpitalu, który do tej pory funkcjonował bez wody, więc...
1: Szpital funkcjonował bez wody.
0: Dokładnie tak. I rozmawiałam z pielęgniarzem Tokim, który właśnie opowiadał, jak kobiety do porodu szły z własnymi bidonami, więc tam wchodzi się do szpitala, do przychodni i płaci się absolutnie za wszystko, łącznie z rękawiczkami, łącznie z gazami, łącznie ze strzykawkami. Za wszystko się płaci. Na to oczywiście skrajnie ubogich ludzi bardzo często nie stać. I również opieka w tym szpitalu wygląda zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak opieka pielęgniarska, tylko raczej wygląda to w ten sposób, że rodzina przybywa razem z pacjentem do szpitala. Na zewnątrz po prostu przez te kilka dni, ile trzeba, mieszka, rozpala ogień, na którym gotuje i właśnie w ten sposób zajmuje się chorym, czyli to rodzina jest odpowiedzialna za mycie, za przebieranie łóżka, za karmienie chorego. No, szpitale funkcjonują bez USG, bez RTG, bez, nie wiem, jakichś laboratoriów. To naprawdę rozmawiałam z kobietą, która powiedziała mi, że jak ona już dotarła do szpitala, no to jej chory syn dostał tylko i wyłącznie ibuprom, bo po prostu nic więcej nie było. Więc to jest naprawdę coś, co nam wydaje się absolutnie niewyobrażalne.
1: Pani podkreśliła kilka razy w trakcie swojej wypowiedzi, że to jest niewyobrażalne, że nam, ludziom z Polski i środka Europy, po prostu nie mieści się w głowie, że w ten sposób można funkcjonować. Jak gdyby nie to, że czytałam sobie dosyć sporo o działaniach fundacji, o sytuacji na Madagaskarze, to myślę, że oczy wyszłyby mi z orbit teraz w trakcie tego, o czym pani mówiła. To, co mnie również poraziło, to, że po pierwsze, poród w obecności lekarza to jest duże wydarzenie, to jest rzadkość, a po drugie, że często ludzie, żeby dotrzeć do lekarza czy do szpitala, pokonują dziesiątki kilometrów na piechotę, na przykład z gorączką, z jakąś szalejącą w organizmie chorobą. A miejscowość, w której otworzyli państwo ten drugi szpital, zdaje się, że również, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na przykład o asfaltowe drogi, chociażby, tam też jest trudno dotrzeć zwyczajnie.
0: Tak. Na północ Madagaskaru prowadzi jedna droga asfaltowa, szerokości no, na pewno mniejszej niż to nasze pomieszczenie, w którym teraz rozmawiamy, to studio, więc jest to po prostu jednopasmówka asfaltowa z ogromnymi dziurami. No i średnia prędkość rozwijana przez wszystkie samochody, łącznie z wielkimi ciężarówkami dostawczymi, no to jest około 30 km na godzinę. No i jedzie się tą drogą ze stolicy Antananarywy, no między 16 a 19 godzin pokonuje się tylko 500 km. GPS puszczony na początku tej podróży mówi jedź 500 km prosto, bo po prostu nie ma innego asfaltu, żeby skręcić. I przed

Średnia prędkość rozwijana przez wszystkie samochody, łącznie z wielkimi ciężarówkami dostawczymi, no to jest około 30 km na godzinę. No i jedzie się tą drogą ze stolicy Antananarywy, no między 16 a 19 godzin pokonuje się tylko 500 km. GPS puszczony na początku tej podróży mówi jedź 500 km prosto, bo po prostu nie ma innego asfaltu, żeby skręcić. I przed

0: ten asfalt się kończy. Pamiętam, jak wjeżdżałam do Mampiguni, no to, to była całkowita ciemność, było dosłownie kilka punktów oświetlonych lampami, podejrzewam, że solarnymi. I no też jest bardzo duży problem z wodą. Także można mówić, że tam infrastruktura nie dociera, a żeby właśnie zobrazować to życie w Mampikuni, w tym całkiem sporym miasteczku, to powiem, że do naszego centrum pomocy przyszedł list odbity dwiema pieczęciami, oficjalny z miejscowego sądu, i sąd zwracał się do nas z prośbą o pożyczenie nożyczek na 2 dni. Więc no, ta skala biedy jest czymś, co szokuje, nawet jeżeli się już 10 lat spędziło po prostu pracując na rzecz Afryki.
1: Chyba nikt nie ma wątpliwości, że taki szpital kolejny i pomoc medyczna była niezbędna i nadal jest niezbędna. Myślę, że może o tym będziemy mówić nadal, bo to nie ja powinnam wyrokować, czy to jest już ostatni szpital, który uda się dzięki Państwa staraniom otworzyć w Afryce. Ale jak wyglądała droga od momentu, w którym diagnozuje się potrzebę, zauważa się tę potrzebę, do momentu, w którym okazuje się, że udało się ją jakoś zaspokoić. No bo jednak otwarcie szpitala 4-oddziałowego na około 140 łóżek, to jest chyba duże wydarzenie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy po pierwsze, jak daleko Polska jest od Madagaskaru, po drugie, jak trudno chyba realizuje się budowę, zwłaszcza budynku, który jest wyposażony w sposób nowoczesny, spełniający różnego rodzaju standardy.
0: Zaczęliśmy od poproszenia rzeszy darczyńców o pieniądze i okazało się, że jest to możliwe. Powstały plany medyczne. Medyczne plany szpitala zaopiekowała dr Lidia Stopyra, której imienia jest zresztą szpital w takim skromnym oddzięczeniu się za jej wieloletnią pracę. I potem, gdy już ten budynek został zaprojektowany według właśnie najwyższych europejskich norm, żeby spełniał takie warunki, jakie w Polsce, no było równanie terenu, kopanie fundamentów, kopanie studni, no i powoli, powoli przez 5 lat ten budynek powstawał. Oczywiście bardzo słuszną ma pani intuicję, że no jest to ogromny wysiłek, dlatego że właśnie ta infrastruktura i ten transport tam jest no po prostu fatalny. Jak się patrzy na Madagaskaru, to tam linia kolejowa to są takie 3 odnóża po prostu nieistotne w skali kraju. No tam jest 5000 kilometrów utwardzonych dróg, a w Polsce mamy 300 tysięcy, więc to pokazuje, że ten wysiłek był ogromny.

0: zarówno przy budowie, to było 650 kursów ciężarówek właśnie tą drogą, którą wspomniałam, a potem cały wysiłek intelektualny, medyczny, lekarski, dlatego że w naszym szpitalu nie widzimy powodu, żeby ktoś z Europejczyków, ktoś z Polaków go prowadził, kierował nim. Cały personel jest malgaski, łącznie z dyrektorem, więc to im należy się podziękowanie za ten wysiłek. Sprzęt owszem jest, natomiast na pewno będziemy darczyńców jeszcze raz prosić o pomoc, chociażby na zakup rentgena, czy na wyposażenie sal operacyjnych, które na razie po prostu są pustymi pomieszczeniami. Więc no tak mniej więcej to przebiegało. Każdy ten wysiłek byłby niemożliwy, gdyby po prostu darczyńcy nie odpowiedzieli.
1: No i to jest kolejne pytanie. Poruszyła Pani kilka wątków, które ja bym chciała rozwijać w kolejnych częściach naszej rozmowy, ale trochę już zamykając historię powstania szpitala, jak przekonuje się ludzi do tego, żeby taki pomysł, tak odległy pomysł wesprzeć? No bo żyjemy też w takim momencie, kiedy różnych zbiórek jest całkiem sporo i wydaje mi się, że najczęściej jest tak, że najłatwiej wspiera nam się inicjatywy, z którymi coś nas w jakiś sposób wiąże, które wydają się nam bliskie. Natomiast mówimy o Madagaskarze, wyspie bardzo odległej od Polski, która z Polską, no chyba historię ma dosyć krótką i odległą, jeżeli w ogóle. W jaki sposób Państwo przekonali ludzi do tego, że ten być może na pewnym etapie szalony pomysł warto wesprzeć, dlatego że ocali on, mam nadzieję, że setki, tysiące ludzi?
0: Zawsze postaramy się opowiadać historię ludzi, takie właśnie w pigułce, które jak w soczewce pokazują skalę biedy. Pokazujemy twarze tych ludzi, słuchamy ich wypowiedzi, to oni się wypowiadają. Może to jest trochę inne niż inne organizacje, nawet te największe, które pokazują wychudzone dzieci i mówią pomóż, daj datek. No u nas to wygląda w ten sposób, że każda taka zbiórka jest podparta twarzami, wypowiedziami, historiami poszczególnych ludzi. Może to jest kluczem do sukcesu, może kluczem do sukcesu jest to, że część z nas pamięta jeszcze, jak to myśmy dostawali pomoc z tak zwanego wtedy Zachodu, bo teraz bardziej mówimy o globalnej północy. No ja urodziłam się w latach 70. i pamiętam, jak ze Szwajcarii, z Austrii koledzy ojca przysyłali nam takie produkty jak ryż, jak makaron, jak kakao. Może to jest fakt, że jesteśmy już na tyle bogatym społeczeństwem, mamy te aspiracje do tej dwudziestki. Może to jest kwestia tego, że coraz częściej nas stać na pomoc.
1: To jest bardzo dobry wniosek na zakończenie tej części naszej rozmowy. Oczywiście cieszmy się, że stać nas na pomoc, ale co ważniejsze, wydaje mi się, że warto dostrzec to, że chcemy pomagać i że trafiają się ludzie tacy jak Państwo. Mam na myśli Polską Fundację dla Afryki, którzy uznają, że są cele, które warto realizować, nawet jeżeli wiąże się to z ogromem pracy na przynajmniej dwóch kontynentach. Dzisiaj z Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorką, działaczką społeczną, pasjonatką historii i podróży, a także autorką bloga Kawałek Afryki. Rozmawiam o polskich szpitalach uruchomionych na Madagaskarze. Jeden z nich działa od niemal miesiąca. W kolejnych częściach rozmowy dalej będziemy zajmować się pomocą, którą możemy i którą warto, abyśmy udzielali. Natomiast mam nadzieję, że zastanowimy się, w jaki sposób to robić, żeby na pewno trafiała w odpowiedni sposób do tych, którzy jej potrzebują. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi się przedstawię, Aleksandra Galant, i przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, czyli Katarzynę Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorkę, działaczkę społeczną, pasjonatkę historii i podróży, a także autorkę bloga Kawałek Afryki. Takim punktem wyjścia do dzisiejszego spotkania jest to, że od czerwca na północ Madagaskaru działa drugi już szpital uruchomiony dzięki staraniom Polskiej Fundacji dla Afryki, a tak naprawdę, jak moja rozmówczyni podkreślała, on został uruchomiony dzięki wsparciu darczyńców, osób, które w ten pomysł uwierzyły i wsparły go finansowo. Ale to, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam liczne wypowiedzi na temat szpitala i pomocy, którą zajmuje się fundacja, to to, że nastąpiła być może albo powinna nastąpić pewna zmiana w myśleniu o pomocy dla Afryki. I natrafiłam na takie zdanie, że do Afryki co roku przekazuje się odpowiednik 1,5 planu Marshalla, a nadal można tam spotkać dorosłych ludzi ważących 37 kilo. Czyli trzeba chyba zredefiniować myślenie o pomocy, o tym, co jest potrzebne.
2: Zdecydowanie tak. Najważniejszą kwestią jest słuchanie potrzeb lokalnych ludzi. To oni wiedzą, czego im potrzeba. Podczas na przykład wizyty w Kamerunie widziałam szkołę, której amerykańska fundacja ufundowała salę komputerową, właśnie kierując się swoim punktem widzenia, swoją misją, nie konsultując tego z lokalnymi ludźmi. No ale ta szkoła ma prąd tylko przez 2 godziny dziennie z generatora, więc ta sala komputerowa po prostu kompletnie nie miała sensu. Jedna z naszych wolontariuszek wspomina o zbiórce czerwonych podkoszulków dla Nigerii, gdzie czerwony jest kolorem przeklętym dla części zamieszkujących ją ludów. Więc pierwsze to słuchać potrzeb z regionu. Drugie, robić to wszystko rękami lokalnych ludzi. Taki przykład nie z Afryki, ale na przykład odbudowa Iraku byłaby o połowę tańsza, gdyby odbudowywano Irak rękami miejscowych ludzi, a nie wysyłano zarabiających zupełnie inaczej amerykańskich inżynierów, którzy biorą ze sobą rodziny. Więc rękami lokalnych ludzi, z poszanowaniem oczywiście kulturowych różnic, kulturowych zawiłości, które no dla nas tutaj akurat z Krakowa jesteśmy, no są niewidoczne, więc najczęściej to na przykład szef wioski mówi: damy wam ziemię pod szkołę, bo potrzebujemy szkoły, a wy zbierzcie pieniądze, żeby ta szkoła powstała. Inne przykłady to są takie, że nie wiem, dajemy pieniądze na szkołę, a

Miejscowi ludzie są tak w ten projekt zaangażowani i tak strasznie chcą, żeby ta szkoła powstała, że chodzili 2 kilometry w jedną stronę do rzeki i przynosili w wiadrach, bez żadnych ciężarówek, bez żadnych innych środków transportu, piasek na tą budowę. Więc wydaje mi się, że właśnie ten pogląd, żeby jak najwięcej słuchać ludzi i jak najwięcej wykorzystywać ich pracę, no afrykańscy ekonomiści mówią, no żaden kraj nie wzbogacił się dzięki pomocy. Źródłem dochodu jest praca. No tak mnie uczyli na moich studiach ekonomicznych, na przykład pokazując przykład Warszawy po powstaniu, gdzie naprawdę nie było nic, tylko była praca ludzkich rąk. Więc no jak najwięcej tworzyć miejsc pracy i przy okazji projektów, ale też bardzo dużo mamy projektów jak gdyby skupionych na dawaniu pracy. Na przykład właśnie na Madagaskarze, w Antananarywie, wyciągamy ludzi pracujących na wysypiskach śmieci, dając im możliwość pracy na przykład poprzez zakup wózków transportowych. Wtedy no nam się to wydaje, że to jest po prostu tragedia, pchać w upale ręcznie wózek transportowy, ale ci ludzie mówią, że no odzyskują godność, stabilność, mogą zarobić 3 razy więcej niż na tym wysypisku śmieci. Kobiety szkolimy na krawcowe. Po roku takiego szkolenia każda z nich dostaje własną maszynę do szycia i może po prostu zacząć nowe życie. No i w tej chwili nam się udało 500 osób w ten sposób wyciągnąć z tych wysypisk, na których też pracują dzieci. No to jest, no chyba nie trzeba opisywać, z czym to się wiąże, takie życie na wysypisku śmieci. Więc ta praca jest w nurcie takim, że piłka jest po stronie Afryki. Najlepiej by było, gdyby nasza fundacja była tylko takim impulsem do zmiany. I na przykład mówiąc o tym szpitalu w Mampikuni, no mam taką osobistą wielką radość, że te 500 drzwi, 500 okien do szpitala zostały zrobione przez absolwentów, uczniów szkoły stolarskiej, którą 5 lat wcześniej założyliśmy. I to jest właśnie no taki modelowy przykład, który jest moim ukochanym i mimo, że mamy pełno zdjęć nakarmionych dzieci, które pięknie się uśmiechają, to dla mnie właśnie najbardziej wzruszające są te zdjęcia z tego skromnego afrykańskiego

I takich przykładów mamy dużo, że właśnie ten impuls dać edukację, dać miejsce pracy, dać narzędzia pracy, no a potem oczywiście na skalę lokalną, bo nasza pomoc jest jednocześnie ogromna i bardzo za to dziękujemy darczyńcom, no ale też jest kroplą w morzu potrzeb, no ale że właśnie na skalę lokalną powstają te miejsca pracy i można powiedzieć, teraz piłka jest po stronie Afryki.

kolonialistów były głosy, żeby już nie wysyłać tych ubrań do Afryki. No, patrząc się z punktu widzenia ekonomicznego, nie ma produktu tańszego niż produkt za darmo, więc jeżeli my dostarczamy produkt za darmo, no to wykaszamy konkurencję lokalnych sklepów, które powinniśmy raczej wspierać, a nie osłabiać ich potencjał. No, ale jeżeli ktoś dostanie buty za darmo, to nie kupi tego u lokalnego szewca, więc dużo jest takich argumentów, które mówią, nie wysyłajmy gotowych rzeczy do Afryki. No, oczywiście poza sprzętem medycznym, no, tak jak mówię, poprosimy darczyńców o zakup rentgena. Mam nadzieję, to się uda. No i najprawdopodobniej ten rentgen przyjedzie kontenerem z Europy. Natomiast no, jeżeli mówimy o rzeczach typu meble, kredki, ołówki, ubrania, bo

0: sytuacji, w której czy te kraje, czy ludzie, z którym państwo pracują, nie byli skazani na pomoc zewnętrzną. Tak jak z przykładem tych okien. To jest, tak jak pani powiedziała, bardzo jaskrawy przykład, który wydaje mi się, że pasuje do różnych wątków. Nie trzeba było czekać na zamówienie okien, na zbiórkę okien, żeby gdzieś zamówić je u kogoś za granicą, tylko okazało się, że są kompetencje, są materiały, są miejsca, w których można je zamówić.
1: Bardzo nas cieszą takie projekty, które dzięki temu, że jest jakiś poboczny wątek, mogą się same utrzymać. Czyli przykładowo, zakładamy sierociniec na Madagaskarze, a obok jest kilka hektarów farmy, która jest w stanie w perspektywie 5 lat utrzymać, dożywić na przykład wszystkie dzieci. Mamy bardzo fajny przykład z Centrum Dzieci Ulicy w Antananarywie, stolicy Madagaskaru, które na przestrzeni tych lat, jak działamy razem, o 30% obniżyło koszty, dlatego że uczniowie mają tam do wyboru kilka zawodów, jednym z nich jest rolnictwo, i pracują na farmie edukacyjnej i są w stanie wyżywić właśnie podopiecznych Centrum Dzieci Ulicy, no a w przyszłości jest szansa, że te koszty będą w 100% poniesione właśnie dzięki sprzedaży nadwyżek, więc bardzo często zakładamy fermy, hodowle, uprawy, produkcję jogurtu, produkcję maszyn, produkcję węgla drzewnego, mamy firmę taksówkarską, mamy sklep. To są wszystko właśnie takie rzeczy, które wymagają, powiedzmy, pewnej inwestycji, no a potem mam nadzieję, że będą samowystarczalne i takie mamy dowody, że są samowystarczalne. Jak na przykład szłam kiedyś przez wieś na Madagaskarze, to spotkałam matkę z trójką dzieci, którzy szli w pole. To, że dzieci idą do pracy, to po tylu latach nie dziwi pracy fundacji. Mnie to nie dziwi. Zresztą UNICEF podaje, że co trzecie dziecko na Madagaskarze jest zmuszone do pracy po prostu z biedy. Natomiast no, to, co mnie zszokowało, to dlaczego macie tylko 2 kopaczki? No bo na więcej nas nie stać. Tutaj mówimy o naprawdę takich podstawowych inwestycjach, wyposażeniu ludzi w jakieś narzędzia, kompetencje i tutaj naprawdę dużo nie trzeba, żeby komuś dać możliwość po prostu pracy, zarobienia na siebie, zarobienia na swoje dzieci. Stąd bardzo dużo właśnie tych naszych takich projektów tworzenia miejsc pracy.
0: Kończąc już trochę wątek działalności fundacji, zapytam i poproszę panią tak naprawdę o rozwinięcie hasła. Fundacja tworzy pomost między dobrymi ludźmi z Polski, a dobrymi ludźmi z Afryki. To jest piękne określenie i mówiąc szczerze, to musi być chyba wspaniałe uczucie reprezentować organizację, która w ten sposób działa.
1: Wspaniałe uczucie to jest obserwowanie tych datków. Wie pani, u nas te datki są skromne, to nie jest szaleństwo. Tam obliczyliśmy, że to jest średnia 40 zł, tyle przeciętnie wpłaca nasz darczyńca. No ale to, że ludziom w ogóle się chce wierzyć w to, że gdzieś 8000 kilometrów stąd dzięki ich 40 zł może powstać szpital, który uratuje tysiące ludzi, to jest niesamowite. Wie pani, miałyśmy kiedyś taką sytuację, że przyszedł do nas list, nie przelew, tylko list i w środku było 10 zł i pani pisała, że list jest tańszy niż opłacenie przelewu i że ona będzie co miesiąc przysyłać te 10 zł, bo w środę będzie jadła tylko chleb. No i takie wypowiedzi, takie sytuacje no są dla nas taką większą kontrolą niż kontrola Urzędu Skarbowego, bo jeżeli człowiek sobie uświadomi, co tą kobietą motywowało, no to wie, że tutaj na audycję do pani raczej nie przyjeżdżać pendolino, tylko raczej TLK, no bo to są pieniądze tych ludzi, więc to jest moim zdaniem takie wzruszające bardzo, że to są takie no biblijne wdowie grosze.
0: Wie pani, to są takie słowa, po których trudno jest zabrać głos i coś powiedzieć. Dlatego też zrobiłam pauzę, żeby te słowa wybrzmiały. Ja mogę się tylko cieszyć, że raz one wieńczą ten fragment naszej rozmowy, dwa, że drogowskazy są miejscem, w którym te historie, a także historia działalności fundacji mają szansę wybrzmieć i mogą się pojawić. Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii, podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki, opowiada dzisiaj o działaniach i misji Polskiej Fundacji dla Afryki, a także o osobach, bez których realizowanie różnych jej celów nie byłoby możliwe, mianowicie o darczyńcach. To są, jak słyszeliście na koniec, niejednokrotnie historie bardzo poruszające. W trzeciej części mam nadzieję, że porozmawiamy trochę o tym, co paradoksalnie wydaje

0: się łatwiejsze i przyjemniejsze, bo któż z nas nie lubi jeździć na wakacje? Natomiast okazuje się, że także planując urlop, warto wziąć pod uwagę, w jaki sposób wpływamy na ludzi. Czy ta nasza turystyka jest mądra? Czy jeszcze można zrobić coś więcej, żeby taką się stała? Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no bo wracamy na antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Reklama.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi pani Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Szpital na Madagaskarze, który działa już od miesiąca dzięki staraniom fundacji wspieranej przez darczyńców, to był powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy. Opowiadałyśmy też sporo o tym, w jaki sposób można pomagać tak, żeby ta pomoc była mądra, żeby na pewno swoje zadanie spełniała, żeby przypadkiem nie namieszała jeszcze bardziej. I wydaje mi się, że to samo dotyczy też turystyki i podróżowania. Ja tak z czystej ciekawości

0: spojrzałam sobie, jak popularne biura podróży firmują swoje wyjazdy na Madagaskar. Natura Lemura, w rytmie Mura Mura i w Alei Baobabów. Wszystko brzmi bardzo pięknie. Te wycieczki najczęściej są związane noclegami z bardzo eleganckimi hotelami. No, ale pytanie, czy to jest taka turystyka, która raz pozwala nam odkryć Madagaskar, poznać Madagaskar? Po drugie, czy ona ma coś wspólnego z zasilaniem gospodarki Madagaskaru? Czy te pieniądze trafiają do mieszkańców kraju, czy też do zagranicznych biur podróży, operatorów, sieci hoteli?
1: Na pewno najprostszym sposobem, a na pewno najprzyjemniejszym wsparcia Afryki jest jechanie tam i zostawienie swoich pieniędzy. Jeżeli nawet tour operator bierze lwią część zysków z naszego pobytu, no to jednak te konkretne osoby, które tam pracują, dostają pensję i dostają plac.

0: skaże jest na pewno korzyścią. Natomiast no, warto patrzeć na to, gdzie się zostaje, czy to jest lokalny guest house, czy to jest wielka sieciówka. Więc warto też głosować swoimi pieniędzmi i patrzeć się tak, żeby jak najwięcej, jak najbliżej lokalnych ludzi były te miejsca. No, warto jeść w lokalnych miejscach, warto wziąć lokalną taksówkę, która zresztą w Antananarywie funkcjonuje w ten sposób, jak widziałam, że wsiadając do taksówki najpierw się jedzie na stację benzynową, bo bieda po prostu wyklucza możliwość, żeby taksówkarz miał benzynę w baku, więc najpierw jedziemy na stację, tam klient kupuje potrzebną ilość benzyny i potem dopiero jedzie, więc no na pewno im bliżej ludzi, tym więcej dla nich zostaje pieniędzy. Natomiast no, turystyka generalnie bywa no ogromną gałęzią PKB. Na przykład w przerwie sprawdziłyśmy sobie, że w Tanzanii jest to prawie 1/5 PKB, więc naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby jeździć do krajów Afryki, bo no jest to też pomoc. Natomiast no inna sprawa, czy jesteśmy w stanie w ogóle poczuć Afrykę, zobaczyć Afrykę z kurortu. I tutaj mam przykład z własnej rodziny, bo moja córka pojechała z dziadkami na All Inclusive do Tunezji na 2 tygodnie. Miała wtedy 11 lat, a rok później pojechałyśmy już tak backpackersko do Maroka. No i córka, bardzo ogarnięta, nie mówię, bo właśnie zdała 8 egzaminów w tej sesji, dziwiła się, że mężczyźni chodzą w sukmanach, prawda? Czyli można być 2 tygodnie w Afryce i być tak odciętym po prostu od lokalnych warunków, że nie mówię, że znać historię, czy znać zbrodnie postkolonializmu, czy znać lokalną kulturę i wierzenia, ale można nie mieć wiedzy takiej, że mężczyźni chodzą w sukienkach.
1: To jest chyba cecha charakterystyczna krajów, w których rzeczywiście ta turystyka jest zbudowana od lat i która jest naprawdę filarem gospodarki. Myślę przede wszystkim o Egipcie, o Turcji, o Tunezji, że to są kraje, gdzie powstają całe resorty, gdzie turyści są zupełnie odcięci od ulicy, od prawdziwego świata. Co więcej, mnie się zdarzyło być w Egipcie, odradzano mi wychodzenie z tego resortu. Tam rzeczywiście w pewnym sensie, to jest odległe wspomnienie, jest wszystko, prawda? Nie ma powodu, żeby wychodzić poza tą potrzebą poznawczą, którą można mieć lub nie mieć. To, co mnie też trochę hamuje, kiedy myślę o zwiedzaniu krajów w tak dużym stopniu dotkniętych ubóstwem, jest ten ogromny kontrast. Mówimy o tym, że jest to kraj, w którym 70% populacji żyje poniżej progu ubóstwa, tymczasem no, my sobie przyjeżdżamy po to, żeby wypocząć, obejrzeć lemury, posiedzieć pod palmą. To jest raczej jakaś wątpliwość, która we mnie się budzi, kiedy myślę o takich zorganizowanych wyjazdach. Natomiast przyjmuję ten argument, że każdy wyjazd jest wsparciem dla lokalnej turystyki, która zatrudnia ludzi.
0: Dokładnie tak. Natomiast no, pytanie jest może nie, czy jeździć, bo no bo w ogóle nie umiałabym postawić takiego postulatu, że nie jeździmy, bo nie wiem, ślad węglowy czy coś takiego. Natomiast no, jak się zachowujemy na miejscu? Pierwsza zasada jest taka, żeby traktować tych ludzi dokładnie tak, jak chcielibyśmy być traktowani. Czyli jeżeli ja jestem chora i jestem upocona i jestem skrzywiona i blada albo bardzo czerwona, to czy chciałabym, żeby ktoś mi robił zdjęcie? No nie. Pytajmy się zawsze ludzi o to, czy chcą być sfotografowani. Ja wiem, że nie znamy lokalnych języków, natomiast no, mowa ciała jest fantastycznym tutaj narzędziem. Można podnieść telefon, pokiwać głową, czy mogę zrobić zdjęcie, czy nie. No i to jest takie odczarowanie tej postkolonialnej mentalności, która przez naprawdę dziesiątki lat tym ludziom nie dawała prawa do decydowania o tym, gdzie mieszkają, gdzie pracują. A tutaj jest to taki mały kroczek, żeby pokazać, masz prawo odmówić. Tym bardziej, że no, postkolonialne postawy, ta postkolonialna mentalność, no niestety jest wciąż obecna. No, ja miałam taką sytuację, w której w Tanzanii w czasie prywatnego urlopu odwiedziłam jedną z naszych szkół i uczniowie rymnęli, cała szkoła na kolana przede mną, więc ta sytuacja, w której my możemy po prostu traktować ich tak, jak chcielibyśmy być sami traktowani, no jest w stanie być tą kropelką, więc pytajmy się o zdjęcia. Nie róbmy zdjęć w sytuacjach obnażających biedę, obnażających trudne sytuacje. No, myślmy w ten sposób, czy ja bym chciał być tak sfotografowany? kolejna rzecz, no wiem, że serce się kraje i tutaj też jestem pewną hipokrytką, bo właśnie w czasie ostatniego pobytu złamałam się i dałam paczkę chipsów chłopakowi, mimo że chodzę po szkołach i mówię, nigdy nie dawajcie nic dzieciom afrykańskim, no ale człowiek jest człowiekiem, natomiast no nie dawajmy

0: My nic dzieciom, ani cukierków, ani ołówków, ani jakichś zabawek. Nie przywoźmy tego z Polski, to już dlaczego nie kupować w Polsce i przywozić darmowych rzeczy do Afryki, to mniej więcej wytłumaczyłyśmy. No ale też jest taki aspekt, że pod tymi właśnie naszymi hotelami all inclusive stoją dzieci, które są przyzwyczajone do tego, że dostają. A one powinny być w szkole, co nie? No i my dając tego misia, no tylko sprawiamy, że kolejny dzień nie jest w szkole, tylko czeka na tą naszą jałmużnę. Także no, takie mniej więcej mam postulaty. Człowiek jest tylko człowiekiem i czasami po prostu ten odruch podzielenia się po prostu jedzeniem z głodnym człowiekiem jest silniejszy.
1: A jakie elementy kulturowe, typowe dla Madagaskaru warto jest, żebyśmy uszanowali? No bo każdy kraj, zwłaszcza z nieznanych dla nas kontynentów, obcych kultur, ma takie elementy, które wymagają od nas pewnego dostosowania się. Tak jak w niektórych krajach Azji, mówię tu o Azji Południowej, również mężczyźni muszą zasłaniać nogi, prawda? Mhm. Albo mężczyźni, kobiety muszą dosyć szczelnie zasłaniać swoje ciało, żeby uszanować tę kulturę, zwłaszcza kulturę religijną. Czy podróżując na Madagaskar również powinniśmy pamiętać o takich elementach?
0: Tych lokalnych zwyczajów, które są tak odmienne od naszych, no to mogłabym tutaj mówić godzinami. Natomiast takich, które są w interakcji, no to pamiętam tylko jedną taką sytuację, w której tłumacz mnie poprosił, żebym więcej coś powiedziała, że zasada jest mniej więcej taka, że tak długo jak mówi twój przedmówca czy twój rozmówca, powinniśmy tak samo mówić, więc to nasze takie europejskie przyspieszenie zrobić, załatwić, no tam jest niemile widziane, więc jak ktoś na przykład nas czymś częstuje, zaprasza i długo mówi o tym, jak bardzo się cieszy, że się z nami spotkał, no to nasze dziękuję może być po prostu obcesowe.
1: A jak jest, jeżeli chodzi o zachowanie turystów? No bo umówmy się, trochę jest tak, ja nie chcę tutaj być ani adwokatem diabła, ani obwiniać wszystkich o wszystko, bo to też nie jest w porządku. Natomiast dużo mówi się o tym, że coraz więcej krajów, włodarzy miast postuluje ograniczenie turystyki, również ze względu na zachowanie turystów. Jak jest, jeżeli chodzi o poszanowanie natury, przyrody na Madagaskarze?
0: Tam jest sytuacja bardzo złożona, no bo moim zdaniem, ale też zdaniem ekspertów, są dwa takie zasadnicze problemy, jeśli chodzi o przyrodę na Madagaskarze. Pierwsze to są zmiany klimatyczne. Byłam ostatnio w lutym i przeszedł cyklon, który zabił kilkadziesiąt osób. No, naszą miejscowość ominął, ale te cyklony, które kilka razy przechodzą przez Madagaskar, są coraz częstsze, coraz silniejsze, coraz bardziej dewastujące, coraz więcej ludzi zabijających. Jest zmiana klimatu widoczna na tym, jak plaże się cofają i już wewnątrz Madagaskaru spotykamy uchodźców klimatycznych, którzy muszą się przenieść. No a tutaj powiem, że Madagaskar jest odpowiedzialny za emisję 0,02% światowej emisji gazów cieplarnianych i no jak zwykle ubożsi dostają najgorzej. To my produkujemy to ocieplenie, a ci, którzy dostają rykoszetem, no to są właśnie ci najmniej winni i najbardziej potrzebujący. Drugi problem to jest taki, że 90% oryginalnego poszycia drzew niestety nie istnieje już, co tylko zwiększa te wszystkie problemy, o których mówię, czyli na przykład nie ma poszycia, nie ma drzew, więc te powodzie są jeszcze bardziej dewastujące. No jest to spowodowane rabunkową gospodarką i samych Malgaszy i koncernów, wiadomo z którego kierunku świata przychodzących. Dlatego mówię, że sytuacja ekologiczna Madagaskaru jest złożona, no bo jeśli mówimy o zmianach klimatycznych, no to biedni Malgasze, biedni w tym sensie, że Bogu ducha winni Malgasze nie są temu winni, natomiast no faktycznie wycinają tą drewno, natomiast no jest to drewno potrzebne na opał. Tam ogromna większość ludzi na wsi 100% nie ma elektryczności, gotuje się na ogniu. No więc ja widziałam, jak palisandrem się pali, który u nas kosztuje kilkaset pewnie złotych za metr kwadratowy, a tam po prostu się nim pali, żeby ugotować ryż, który jest podstawą jedzenia, więc no ta ekologia to jest złożony problem.
1: Mówię to z żalem, ale musimy kończyć naszą rozmowę, dlatego takie krótkie pytanie na sam koniec. Jaki jest według pani główny powód, dla którego warto odwiedzić Madagaskar?
0: Madagaskar jest inną Afryką. Sami Malgasze pytają mnie nie jak jest w Europie, jak jest w Polsce, tylko jak jest w Afryce. Więc jest to bardzo specyficzne społeczeństwo, trochę jak Anglicy względem Europy, więc no nie ma takiego drugiego państwa na całym świecie. I jeżeli ktoś nawet był w Tanzanii czy w Kenii na safari, to bardzo zachęcam, żeby jechać na Madagaskar, bo mentalność tych ludzi, życie

0: tych ludzi jest zupełnie, zupełnie inna niż w tej lądowej części Afryki.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, redaktorka, działaczka społeczna, pasjonatka historii i podróży, a także autorka bloga Kawałek Afryki. Bardzo pani dziękuję za tę wizytę. Wiem, że wiązało się to z przyjazdem aż z Krakowa w te okropne upały, ale i tak bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbyło, że to wszystko, co pani powiedziała, mogło wybrzmieć na naszej antenie, no i za to, że ja mogę podziękować i pogratulować tego wszystkiego, co dzięki waszym staraniom się udaje osiągnąć.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zachęcam do wsparcia pomocafryce.pl.
1: Ja również zachęcam was do odwiedzenia tej strony, a także do zajrzenia na Spotify, na YouTube, bo tam znajduje się już zapis tej rozmowy. Myślę, że warto do niej wrócić, warto posłuchać jeszcze raz, czym dokładnie zajmuje się Polska Fundacja dla Afryki i dlaczego warto ją wspierać. Do waszej dyspozycji jest też nasz drogowskazowy Facebook, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które planujemy w drogowskazach. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dziś. Dzisiaj to była, tak jak powiedziałam na początku, intensywna, ale bardzo ważna rozmowa, za którą również i wam bardzo dziękuję. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.